0: SK2 Kraków.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

chwilę tego teraz. Telefon dzwoni, lecz dziś nie odbieram. Ja chcę rozmowy tylko w cztery oczy, gdzieś o czwartej w nocy, zamknięci w literach. Życie rozkazało mi wybierać, a ja nie chcę. Czas mi leci teraz na spacerach, sam na mieście. Kiedy wdzięcie nie

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo w Krakowie.
1: I serdecznie Was witam w poniedziałek, 12 października. Sprawdzamy, co dzisiaj przyniesie pogoda. 13 stopni to maksymalna temperatura, jaką pokażą termometry. Dzisiaj spodziewamy się sporej ilości przejaśnień, ale przelotne opady są niewykluczone, więc parasol lepiej mieć pod ręką. W tej chwili około 6 stopni temperatura będzie się podnosić. W tym tygodniu na termometrach w Krakowie maksymalnie 16. Zostańcie koniecznie z nami. Dobrego poniedziałku.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
2: Jest szósta News SK2, Anna Łobocka z dużą przewagą. Łukasz Gibała wygrywa przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa, zdobył nieco ponad 62% głosów. Monika Piątkowska, którą wystawiły do tych wyborów Koalicja Obywatelska i PSL, zdobyła niecałe 38%, mówi Krzysztof Dyl z Komisji Wyborczej.
3: Pan Łukasz Gibała zdobył 161 184 głosy, natomiast pani Monika Jadwiga Piątkowska 98 306 głosów. W związku z czym podjęliśmy uchwałę o tym, że wybory wygrał pan Łukasz Gibała.
2: Dla Gibały, miejskiego radnego, był to czwarty start w wyścigu o fotel prezydenta stolicy Małopolski.
4: Najbliższe 2 lata będą bardzo trudne. Mamy fatalną sytuację budżetową w Krakowie. Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić. Jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie.
2: Monika Piątkowska pogratulowała zwycięstwa Gibale, ale zapowiedziała, że będzie się pilnie przyglądać jego pracy.
5: Powiedział wielokrotnie, że Kraków powinien być dla mieszkańców. Zgadzam się z tym. Zadaniem moim, jak i innych parlamentarzystów z Krakowa, jest przecież zwracać uwagę na to, jak pracują włodarze miast.
2: A frekwencja we wczorajszym głosowaniu wyniosła nieco ponad 44%. 60-latek został zatrzymany na Dolnym Śląsku. To on miał grozić zamachem na premiera i szefa MON-u. W tej chwili badane są kontakty mężczyzny i jego aktywność w sieci. Zatrzymanie to efekt intensywnej pracy służb, mówi rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.
6: To zgłoszenie wpłynęło dzisiaj od mężczyzny do SOP-u, który przekazał tę informację do policji. I informacja zawierała oczywiście grożenie zamachem na premiera i wicepremiera.
2: W tej sprawie w siedzibie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyło się pilne spotkanie służb. Teraz Mazury, gdzie 34 małe żółwie błotne wróciły do natury, wykluły się w inkubatorach, mówi Justyna Januszewicz z Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.
7: Po wykluciu maluchy najpierw zamieszkały w terrarium, gdzie były regularnie karmione, a gdy tylko odpowiednio podrosły, przyszedł czas na powrót do ich naturalnego środowiska. 11 żółwi trafiło do rezerwatu Bagno Natrowskie, powołanego specjalnie w celu ochrony tego gatunku.
2: A 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej ostoi żółwia Baranowo. Żółwie błotne w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
8: SK2 Sport.
2: Hit ekstraklasy dla Legii Warszawa. W 10. kolejce wojskowi wygrali z Wisłą Kraków 2-0. To po bramkach Łukasza Zjawińskiego i Rafała Adamskiego. W innych wczorajszych spotkaniach Pogoń wygrała z Korną 2-0, a Piast Gliwice pokonał Widzew Łódź 2-1. Dziś czeka nas jeszcze zaległe starcie GKS-u Katowice z Wieczystą i mecz Radomiaka z Motorem Lublin. Holender Max Verstappen wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Singapuru. Dla czterokrotnego mistrza świata to już 73. wygrana w karierze.
0: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
9: Jakbyście chcieli, żeby ktoś ziewnął za was, to ja się zgłaszam.
10: Proszę nie, bardzo.
9: Ja mówię...
10: Ładny ziew, ładny.
9: Nie, no, nie, bo się to udawany był. Jak będzie prawdziwy, to wam powiem. Ale przeciągnąć się mogę nawet teraz. O, i to nie musi być udawane.
10: I wy już nie musicie, proszę bardzo. Do roboty szybciutko.
9: Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
8: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
9: SK2. Ty, jak to pomaga jeszcze... 10 sekund temu bym tu po dusie wziął, nakryłbyś mnie kołdrą, to bym zasnął znowu.
10: Czyli ty za państwa ziewnąłeś i się przyciągnąłeś?
9: Tak.
10: To ja biorę na siebie poradną toaletę. Do widzenia.
9: Przydałaby ci się.

0: sam.
1: My też się nie przestajemy zaskakiwać. Jak czasami powiem Jarząbkowi, coś to Jarząbek, o!
2: No, już Ameryka odkrył, no.
1: Okazuje się, że on to wiedział. Ja nie wiedziałem.
2: Ale w drugą stronę działa
1: się pochwalić.
2: Działa to bardzo podobnie też w drugą stronę, bo ja też często mówię pierdoły, które ty znasz.
1: Tak, znam. Na przykład ostatnio mi powiedzieli, że pomidory się trzyma w tej dolnej szufladzie. Ja myślałem, że obojętnie w której.
2: No właśnie, widzisz, czyli jednak odkryłem tutaj Amerykę dla ciebie. Troszkę.
1: A? Delikatnie.
2: Delikatnie.
1: Delikatnie.
2: Moi drodzy, dzisiaj Amerykanie świętują Dzień Kolumba, no to my poświętujmy z nimi w takim razie. Pytanie do was. Czy wy kiedyś odkryliście Amerykę? Jeżeli tak, to dajcie znać w jakim
1: temacie.
2: To jaka
1: to była Ameryka? Dokładnie. Jeśli odkryliście Amerykę, to śmiało 726-826-826 albo Messenger, tam jak zawsze przyjmujemy głosóweczki.
2: Mówiąc inaczej, szukamy dzisiaj ludzi, którzy byli zachwyceni czymś, co dla innych jest oczywiste.
1: Dokładnie. I usłyszeli od innych słowa, ale żeś Amerykę odkrył.

0: Słuchaj mnie.
1: 17 po 6.
2: Proszę bardzo, i Kasia pisze do nas SMS-a. Mój mąż po 5 latach małżeństwa z dumą ogłosił, że jak się rano ściele łóżko, to pokój wygląda na czystszy. No kolumb normalnie. Pozdrawiam, Kasia.
1: Dobra, czyli są ci, którzy odkrywają Amerykę, okej, ale dziwne zbiegiem okoliczności, to nie jest ta osoba, która pisze, tylko ona o kimś innym.
2: Zawsze
1: tak jest, że szukamy kolumbów wokół siebie, a na swojego kolumba, na swój czubek nosa nie popatrzymy. No dobra, co jeszcze, jeśli chodzi o to odkrywanie Ameryki? Słuchamy, jest telefon.
3: Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że jak się pracuje w przedszkolu i się na 6:30 jedzie do przedszkola, to bardzo fajnie posłuchać Radia SK2.
1: To jest odkrycie Ameryki.
2: Oczywiście,
1: no to dobrze,
2: fajnie.
1: To słuchajcie, jak jedziecie do roboty, jeszcze 12 minut zostało, w takim razie Warius Max już teraz w Radiu SK2. SK2.
2: 7268268 albo Messenger. Czy wy odkrywacie Amerykę? Czyli dzisiaj zbieramy wszystkie oczywistości, jakie po
1: wszystkie
2: świecie chodzą.
1: Wasze oczywiste odkrycia.
2: Wszystkie oczywiste
1: najmniej odkrycia. Nawet jak myślicie, że to nie odkrycie, tak, to jest odkrycie.
2: Jak się odkapsluje na przykład butelkę
1: to już jest
2: z napojem gazowanym, to jest odkryta.
1: Już bąbelki uciekają.
2: O właśnie, no będzie wygazowana. No. I tak można Amerykę odkrywać. No.

0: My też widzimy, patrzymy na to, co dzieje się na świecie i co dzieje się w... Po, dzieje, nie mogę się wysłowić, poczekaj. Co dzieje się w Polsce.
1: No, ludzkie bo, dramaty. Ludzkie dramaty, dramaty w prasie. Prasa kolorowa. Pani Danuta Martyniuk została zatrzymana w biurze przepustek. Pani Danuta chciała odwiedzić swojego męża, który dawał koncert na Stadionie Narodowym.
0: Czyli
1: pana Zenka, tak. No. On daje koncert na Stadionie Narodowym. Pani Danuta chciała go odwiedzić. No i co? Nie wpuścili jej na Stadion Narodowy. Nie. I dopiero pan Zenek musiał zainterweniować, zejść
2: to
1: z góry
2: żona.
1: Na dół. Tam do biura przepustek. Tak, i tak właśnie powiedział. Dopiero ją wpuścili.
0: No to słuchajcie, jakby ktoś z was miał podobny problem, że nie chcieliby go wpuścić, a na przykład nie miał wejściówki, to do nas zapraszamy.
1: SK2.pl i zapraszamy na jeszcze do tego dostaniecie obiad taki najbardziej polski.
0: Z pierwszym, z drugim daniem, elegancko. Słuchajcie, chodzi o to, że wybieramy najbardziej polski obiad i jest plebiscyt na naszej stronie na SK2.pl w zakładce Wygraj. Jak się odda głos, to my potem wybieramy z tych, co oddali głos, kilka osób do tego, żeby razem z nami skonsumowali ten najbardziej polski obiad na Stadionie Narodowym w loży VIP.
1: Tylko musicie nas przekonać do tego, żebyśmy do was zadzwonili. Dzisiaj kolejna osoba dostanie ten bilet na Stadion
0: Czyli
1: Narodowy.
0: Dzisiaj kolejne bileciki powędrują w kolejne czyjeś rączki. Nie potrafię się dziś wysłowić. Weź mi coś powiedz.
1: To wyjmij, weź to z buzi i połóż obok.
3: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Ile warte jest twoje zdrowie? Z Janem kosztuje niewiele. Centrum zakupowe Jan to polskie tradycyjne, smaczne i zdrowe produkty. Ekologiczne warzywa i owoce oraz wędliny z własnej masarni. Wszystko w zdrowych cenach. A do końca października szeroki wybór zniczy i lampionów w specjalnej ofercie. Centrum zakupowe Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Zakupy online. market.jan.pl. Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo w Krakowie.
13: Poniedziałkowy poranek, 12 dzień października. Przed mikrofonem Christian Lis. Witam was serdecznie. Sprawdzamy teraz, co przyniesie pogoda. Na termometrach dziś maksymalnie 13 stopni. Przelotne, naprawdę delikatne opady deszczu są w prognozach, ale też sporo chwil ze słońcem. Wiatr chwilami będzie dawał się we znaki, ale nie powinien być jakoś przesadnie silny. Jutro ma być do 12 stopni. Środa i czwartek to temperatura na poziomie mniej więcej 15 w Krakowie.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
14: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Tragiczny wypadek w Gdyni. Bus czołowo zderzył się z autem osobowym. Zginęło dwóch mężczyzn, mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej.
15: Pomimo prowadzonych działań ratunkowych, ich życie nie udało się uratować. Kierowca busa został objęty opieką zespołu ratownictwa medycznego.
14: Trwa ustalanie przyczyn zderzenia. Kraków ma nowego prezydenta. Łukasz Gibała z dużą przewagą wygrał wczorajsze przedterminowe wybory. Poparło go ponad 62% głosujących, Monikę Piątkowską prawie 38%. Frekwencja wyniosła ponad 44%. Teraz maksymalne ceny paliw są takie same jak w weekend. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,97, a oleju napędowego 8,06. To najwyższe ceny od wejścia w życie trzeciej edycji programu CPN.

0: I na wieczność też. A to w sumie była Wilki też przed chwilą. Patrz, jak to się wszystko ładnie wiąże. Teraz Zalia, 23 minuty zostały nam do 7. No to poproszę o ten sygnał kultowy. Jest i on, to znaczy, że...
1: Czas to kącik odkurzający, czyli cofamy się w czasie. Sprawdzamy, co działo się tego dnia, ale nie tego roku. I powiem wam, że ten kącik powoduje, że pan Jarosław Kaczyński powinien zgłosić się do naszej zabawy. Na najlepszy polski obiad oczywiście. Dlaczegoż?
0: Jarosław Kaczyński ma swój ulubiony bar. Jedzenie zamawia niemal codziennie. Prezes zamawia jedzenie w barze od kilku miesięcy.
1: Bar znajduje się kilkaset metrów od siedziby PiSu. Po posiłki chodzą ochroniarze Jarosława Kaczyńskiego. Wiadomo już, co najchętniej je prezes.
0: Najczęściej zamawia schabowego z ziemniakami i kapustą zasmażaną za 19 ziko. To je, złotych, przepraszam, to jego ulubione danie. Czasami zamawia też pierś z kurczaka albo dorsza smażonego.
1: Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości, pani Beata Mazurek, pytana o to, kto za to wszystko płaci, mówi, że sam Jarosław Kaczyński z własnych pieniędzy. I tak pisał Super Express 12 października 2018 roku.
0: Polityk płaci za jedzenie z własnych pieniędzy. Ciekawe, skąd on ma własne pieniądze?
1: No ale jak to skąd, no? Z diety. 2

0: Hej, hej, hej.
1: Dobra, nie przeciągaj strunin. Jest 10,5 minuty do godziny 7.
2: Rzeczywiście to jest strunin. Słuchajcie, Robert Lewandowski zaprezentował się znowu w Chicago, ale nie w tej roli, w której go znamy, tylko przebrał się za bejsbolistę. Ładną czapeczkę, bejsbolówkę, wszystko to, co powinien mieć. Wyszedł na mecz.
1: Gra w bejsbola?
2: No nie, no pokazówka była. Numer 9, Lewandowski z tyłu, że Lewandowski przed meczem bejsbola wychodzi i pokazówkę rzuca piłeczką. No tak, tak, no wrzucił.
1: I niech się Amerykany uczą od nas. No. Lewandowski wychował się w kraju, w którym w latach 90. piłka nożna i kij bejsbolowy to było oczywiste połączenie. SK2.
2: Ale Lewandowski tu bez kija, tylko rzucił piłką, więc no, wygląda na wyluzowanego. Nie wiem, gdzie ten kij, nie wiem.

0: Władysław ten, Jagiełło. Tak może wyglądać szczęście na poniedziałek na przykład.
1: O tak, tak, bo to no. Przecież nasz król od stówki, od kochany, stówki. No właśnie.
0: I król od stówki jakby chciałby do was przyjść z pomocą i do waszego, w waszym portfelu zamieszkać.
1: W zasadzie możecie jednego Jagiełłę wymienić na dwóch Kazimierzów, prawda?
0: To jest
1: też
0: to
1: można.
0: Samo, to samo. Albo pięciu tych, Bolesławów.
1: Pięciu Bolesławów,
0: albo
1: dziesięciu
0: Mieszków.
1: Tak czy inaczej, w każdej konfiguracji stówka jest, to brzmi dobrze i to stówka z poniedziałek z rana to brzmi bardzo dobrze, ale żeby tą stówkę od nas zdobyć, to trzeba znaleźć
0: ściemę. Sprawdzić się w naszej zabawie, ściemnia się, która po siódmej. My ściemniamy, wy odgadujecie, kto ściemnia. Proste, zgłaszamy się ściemą na 726-826-826 albo Popses Messengera. Popses Messengera, tylko na Messengerze zostawcie nam swój numer telefonu.
1: Czyli proszę nas najpierw okłamać, a później sami będziecie tą ściemę szukać.
2: SK2. Autopromocja. Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
8: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Czujesz rytm? Weź udział w Ruled Dance Floor już 17 października w Bonarce. W programie warsztaty taneczne, jazz, hip-hop, commercial, a na finał Dance Battle. Dziesiątki nagród do zdobycia, w tym karty podarunkowe Bonarki. Zapisy i szczegóły na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Rano kawa na spokojnie, za oknem cisza.
12: Dzieciaki do żłobka i przedszkola, dwa kroki od domu.
11: Z miasta wracamy szybko, dojazd mamy świetny.
12: Wieczorem zakupy w sklepie obok i spacer wśród zieleni.
11: Tu dzień sam się układa.
12: Osiedle Mozaika na Prądniku Białym od KG Group w wyjątkowych cenach. Już od 12 500 zł za metr.
11: Odwiedź biuro sprzedaży przy Pękowickiej albo zajrzyj po szczegóły na osiedlemozaika.pl.
12: Ułóż swoje życie w idealną mozaikę.
11: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo w Krakowie.
14: Dobra wiadomość dla kierowców na Prądniku Białym. Od dziś wraca ruch na zamkniętym do tej pory fragmencie Glogera. Nawierzchnia położona, więc pociągniecie tam wreszcie płynnie. Na termometrach w Krakowie dzisiaj maksymalnie 13 stopni. Może się chwilami chmurzyć, ale deszczu w prognozach nie widać. Sprawdzamy teraz, jak pogoda na kolejne dni. 12 stopni to temperatura maksymalna prognozowana na jutro. W środę ma być około 13 i generalnie na tym poziomie temperatura będzie się kształtować.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
15: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka, Łukasz Gibała, nowym prezydentem Krakowa. Łukasz Gibała zdobył nieco ponad 62% głosów.
16: A ja bym nie chciał się pastwić nad drugą stroną, zależy mi na współpracy z drugą stroną, więc pomijmy skalę tego zwycięstwa, tylko skupmy się na tym, że przekonać też panią senator Piątkowską i radnych Koalicji Obywatelskiej, żeby jak najszybciej wspólnie ze mną postarali się naprawić to, co w Krakowie wymaga naprawy.
15: Musimy odbudować zaufanie, tak z kolei wyniki wyborów skomentowała Monika Piątkowska, która zdobyła niecałe 38% głosów.
17: Miałam świadomość tego, naprawdę, miałam pełną świadomość tego, że startuję w bardzo trudnym momencie. Co ten wynik pokazuje? Pokazuje rzecz tak naprawdę oczywistą. Musimy pracować jeszcze więcej i jeszcze ciężej.
15: Frekwencja wyniosła ponad 44%. Nożowniczka trafiła do aresztu. 21-letnia Kamila D. w sobotę zaatakowała nożem 3 osoby w szkole policjalnej na warszawskiej Pradze. Kobieta usłyszała 5 zarzutów, w tym usiłowanie zabójstwa. Szczegóły Michał Rawa.
18: Policja przekazała, że 21-latka przyznała się do winy. Początkowo odmówiła składania zeznań i stwierdziła, że złoży je dopiero przed sądem. Ostatecznie Kamila D. rozmawiała krótko ze śledczymi, którzy nie ujawniają jednak szczegółów przesłuchania. Wiadomo, że kobieta przed sekretariatem szkoły przy ulicy Mińskiej raniła 3 osoby, w tym 17-latkę. Ta z ranami ciętymi trafiła do szpitala. Groziła też śmiercią pracownikowi szkoły, który ją obezwładnił i kopnęła jedną z policjantek. 21-latce grozi nawet dożywocie.
15: Jak podkreśla policja, nic nie wskazuje na to, by atak w stolicy miał związek z wydarzeniami z innych szkół na Mazowszu w ostatnich dniach. Motocykliści kończą sezon w Bełchatowie. Setki z nich wzięło udział w widowiskowej paradzie.
19: Bardzo fajny moment, kiedy możemy przejechać się ulicami naszego rodzinnego miasta, możemy pomachać mieszkańcom.
20: Pokazać się sąsiadom.
21: Niech widzą.
20: Niech widzą.
22: Dużo ludzi wychodzi tak samo, zainteresowani są, machają.
21: Robi to wrażenie, taka ekipa.
22: Oczywiście.
15: Motocyklistom towarzyszył nasz reporter Rafał Różycki.
23: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: SK2 Sport.
15: Hubert Hurkacz pokonał rewelację zawodów Chińczyka Izu. Polak awansował do czwartej rundy turnieju w Szanghaju. Hurkacz notuje imponującą serię zwycięstw. Przypomnijmy, że wcześniej pokonał Nowaka Dziokowicza.
24: Też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom.
15: Teraz w walce o ćwierćfinał przeciwnikiem Polaka będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina. Manchester City wygrał z Liverpoolem 3-0 w szóstej kolejce Premier League. Z kompletem zwycięstwa prowadzi w tabeli.
23: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
0: Jesteście najlepsi, lepsi niż cokolwiek, lepsi niż cała reszta. Wstaliście, udało wam się, dzień dobry.
1: No właśnie, a propos tego dnia, to dzisiaj sobie czytam, w pierwszej chwili sobie przeczytałem, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Romantyzmu, prawda?
0: Reumatyzmu.
1: No właśnie, doczytałem później, że reumatyzmu. No tak czy inaczej.
0: Ale to też potrafi być czasami romantyczne.
1: Reumatyzm?
0: No.
1: No szczególnie jak cię ukochana zostawi, to jest taki ból w sercu.

0: Chciałeś mnie złapać?
1: Nie.
0: Żeby sobie.
1: A ty tylko głową kiwałeś. Tak. Widziałem. Dobrze, no, główka właśnie. Się buja, główka się kiwa do utworów, które gramy. U nas 100% polskiej muzy w Radiu SK2.
0: Jak trwoga, to do Polaka oczywiście.
2: A jak?
0: No oczywiście, że tak. Polskie firmy idą z ekspansją na niemiecki rynek. Okazuje się, że polscy inwestorzy coraz aktywniej wchodzą na tamtejsze, zachodnie, niemieckie rynki. Tak. Jebut i wchodzą od razu i ratują tym samym przedsiębiorstwa niektóre niemieckie przed bankructwem. Okazuje się, że na przykład w samej Brandenburgii działa obecnie 19 polskich firm, które zatrudniają blisko 1000 osób. Nasze rodzime biało-czerwone
1: firmy na niemieckiej ziemi. Jakoś tak lżej na sercu, wiesz? Że gdzieś są takie miejsca na świecie, że to Niemiec do Polaka mówi szefie, kierowniku, prezesie.
3: SK2

0: Najważniejsze, żeby był Jarząbek, to jest ważne.
1: Jeszcze ważniejsze, żeby był Wajda.
0: No, to ale takie, powiedzmy na równi ważne.
1: Ale ekstremalnie ważne, żeby był z nami Marcin.
0: Tak, to jest w tym momencie najważniejsze.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
0: Bo akurat dzisiaj Marcin, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
0: Ty spróbujesz zagrać o stówkę, czyli albo o Jagiełę, albo dwóch wielkich, już to ustaliliśmy, albo pięciu tych chrobrych, albo dziesięciu mieszków.
1: Tak.
0: Mhm. To różnie albo można to rozmieniać.
1: Połowę Zygmunta.
0: A to połów Zygmunta to dziwnie brzmi. No, pół
1: dobra,
0: Zygmunta.
1: Tak, pół Zygmunta tak.
0: Nie, nie. Dobra, słuchaj, jest tak. Ktoś ściemnia. Albo Jarząbek ściemnia, albo ja, albo obydwaj ściemniamy. Ty musisz odgadnąć, kto ściemnia. Proste. Jak powiemy swoje zdania, masz 3 sekundy mniej więcej na to, żeby odgadnąć, kto ściemnia. I jak zgadniesz, masz stówę, jasne?
3: Dobra.
1: Pamiętaj, że zawsze musi być jakaś ściema, prawda? Mogą być dwie ściemy, może być tylko jedna ściema. No, zobaczymy. Dobra, lecimy?
3: Lecimy.
1: Jarząbek mówi. Starożytni Rzymianie używali moczu jako płynu do płukania jamy ustnej.
0: Teraz mówi Wajda. Robert Korzeniowski był mistrzem olimpijskim aż 10 razy. Kto ściemnia?
3: Wajda.
1: Wajda ściemnia.
0: Dobra, padło i uwaga. Masz 100
1: złotych!
0: W końcu się udało.
1: Marcin, dobra, to ile razy Robert Korzeniowski był mistrzem olimpijskim?
3: 9.
1: O, proszę bardzo, blisko, coraz bliżej, ale
0: Robert
1: nie.
0: Korzeniowski ma na koncie 4 złote medale Igrzysk Olimpijskich.
1: Wow.
0: Atlanta 96.
1: 2 razy w Sydney i w Atenach. Tak jest. Natomiast rzeczywiście Rzymianie używali moczu jako płynu do płukania jamy ustnej.
0: Cicho, Marcin, skąd to wiesz? Powiedz, skąd to wiesz, czy strzelałeś. Powiedz, że strzelałeś, będziesz uratowany.
3: A to jak się... Spodziewam po Rzymianach różnych dziwnych rzeczy.
0: No właśnie.
1: Ja tylko chciałem powiedzieć, że zawarty w moczu amoniak ma właściwości wybielające i dezynfekujące, dlatego rzymscy lekarze polecali go do higieny
0: zębów. Ale mimo
1: zębów.
0: Wszystko nie próbujcie tego w domu.
3: I dlatego przegrali z Galami.
1: Tak, ale głupi ci Rzymianie, tak. No.
0: Marcin, wszystkiego dobrego, stówka leci do ciebie. Kolejne ściemnia się już jutro i mam nadzieję, że jutro też komuś rozdamy 100 złotych.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.

0: Ale niziny do zdobywania też są fajne. Teraz na niziny się udamy. 25 po 7. Dane GUS-u to są. Najtańsze miasto do życia w Polsce. No. GUS podał, to Suwałki.
1: A, to mnie wcale nie dziwi, że są na pierwszym miejscu. Odkąd pamiętam, tam zawsze jest na minusie.
2: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Reklama. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
6: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
7: Zastanawiasz się nad zakupem lub zmianą auta? W salonie samochodów używanych Antoni Wiko znajdziesz duży wybór popularnych marek, sprawdzonych i przygotowanych dla Ciebie w naszym serwisie. Modne SUV-y, wygodne kombi czy auta miejskie? U nas czeka idealny samochód dla Ciebie. Zapraszamy do salonu przy Alei Pokoju 63 w Krakowie i na lyko.pl. Salon Antoni Wiko i autoryzowany serwis Renault i Dacia życzy bezpiecznej podróży i szerokiej drogi.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo w Krakowie.
14: Przed mikrofonem Krystian Lis. Słońce wzeszło dzisiaj o 6.55, zajdzie 3 minuty przed 18. Nie będzie brakować słońca przez cały poniedziałek w Krakowie, chociaż chmury mogą się pojawiać, to deszczu w prognozach nie ma. Uwaga na dębnikach, rusza remont Turonia od trasy Łagiewnickiej do Ruczaju. Najpierw ruch wahadłowy przy frezowaniu, a przy laniu asfaltu ulica będzie całkowicie zamykana. Gorąco będzie też na Obrońcu w Tobruku. Dziś i jutro przejazd w stronę Bursza momentami będzie po prostu niemożliwy.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
15: 7.30, News SK2, Anna Łobocka. Zaczynamy od Bydgoszczy, gdzie policjantka śmiertelnie postrzeliła agresywnego mężczyznę. 44-latek w czasie interwencji zaatakował funkcjonariuszy nożem. Sprawą zajmuje się prokuratura. 60-latek został zatrzymany na Dolnym Śląsku. To on miał grozić zamachem na premiera i szefa MON-u. W tej chwili badane są kontakty mężczyzny i jego aktywność w sieci. Więcej o tym powiemy w newsach o 8. A na koniec Kuba. Na 10 lotniskach co najmniej do końca listopada będzie brakować tam paliwa lotniczego. W związku z tym loty na Kubę wstrzymało w tym roku już co najmniej 11 linii lotniczych, m.in. Air France i Iberia.

0: Taka była dziewczynka mała, jak to śpiewała. Taka pod szafę na stojące się mieściła normalnie i wygrała Eurowizję Juniora. Teraz jaka kobieta, gdzie się nie popatrzy po tych wszystkich kolorowych portalach, czy na tych tych plotkarskich.
1: No, wyobraźcie sobie, że za 25 lat, jak będziemy robili kącik odkurzający, to być może coś o pani Roxanie powiemy również.
0: Może, sprzed lat, no. Teraz na przykład 2003 rok, to nie wiem, czy Roxy była wtedy na świecie, czy nie. Chyba nie.
1: Chyba nie. W poniedziałek oficjalnie rusza akcja zbierania podpisów na rzecz utworzenia województwa środkowo-pomorskiego. Podpisy można będzie składać m.in. w większych sklepach, urzędach, zakładach pracy. Akcji mają też prowadzić związki zawodowe oraz organizacje pozarządowe.
0: Polska Agencja Prasowa tak pisała 12 października 2003 roku.
1: No i widzicie, miało być 17 dodatkowe województwo międzypomorskim a zachodniopomorskim. I co?
0: No tak pomiędzy patrząc, Mielno!

0: No możesz i chodzić tam, gdzie masz sprawdzone, ale nigdy nie wiesz, kiedy cię nagrywają.
1: No właśnie, a no. Jeszcze jak chodzi o ścieżki, to... Oho, panie ministrze.
0: Jest afera. Szykujące oskarżenia wobec byłego wiceministra rolnictwa, pan Kołodziejczak. Rzekomo miał zmuszać kobiety do brania narkotyków i w ogóle jakoś tak brzydko się wobec nich zachowywał. Ciężkie zarzuty, wydalony został natychmiast z KO. To było przez KO wydalenie, czyli knockout praktycznie, no ale teraz pan Kołodziejczak jakby próbuje się bronić. Widziano go i nagrywano go w centrum Warszawy w towarzystwie detektywa.
1: Tak, detektywa Krzysztofa Rutkowskiego.
0: Tego jednego detektywa, tak który jest. Kiedyś miał kwadraturę fryzury, a teraz już ma bujną, czarną fryzurę.
1: I to pan Krzysztof ma go teraz bronić, tak?
0: No tak, za niego się wypowiada. Mówi tutaj wywiady, telewizja, mikrofon podstawia panie... panie
1: cyrk!
0: Tak, a ty... Ja jestem reprezentantem, ja będę odpowiadał. Ja będę odpowiadał za pana...
1: Posłuchajcie, gdyby tak się stało, gdybym był zupełnie niewinny, absolutnie, ale gdyby ktoś mi powiedział, że mam wystąpić obok Krzysztofa Rutkowskiego, to na wszelki wypadek wolałbym się przyznać.
0: Ale wiesz, poszlaki już są, tutaj nie ma co oskarżać. Spokojnie, czas pokaże. Zobaczymy.
1: Tego nie było w moim bingo na ten rok.

0: Dzisiaj nie podejmowaliśmy jeszcze tego, jest dzień bezpiecznego komputera. A pamiętasz taki komunikat, możesz teraz bezpiecznie wyłączyć komputer?
1: Tak, Windows 95, wiecznie żywy.
0: Nie no, to było coś pięknego, takimi żółtymi literami to było napisane na czarnym tle.
1: Ciekawe, czy są z nami jakieś rebele, które tego nie robiły i które po prostu pyk i od razu wyłączały.
0: Bo to no, też było, to była to rebelka, tak jak mówisz, dokładnie. Dobra, słuchajcie, właśnie może jakimś wspomnieniem, czarem zgłosimy się do państw miast. W państwa miasta chcielibyśmy zagrać po 8:00. Prezent marzeń wartości 500 zł do zdobycia.

0: I SMS-owo na 7268 26 826 można się zgłosić, albo na Messengerze, tam zostawcie nam swój numer telefonu.
1: To ja powiem tak, wyobraźcie sobie, że macie 10 lat i napiszcie coś, co było, jak wy mieliście te 10 lat. O, no dobre?
2: Eska. Dobre.
0: Bardzo dobre. Eska.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielonej, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo w Krakowie.
19: Przed mikrofonem Christian Lis. Poniedziałek w Krakowie upłynie pod znakiem stabilnej pogody. Parasole się nie przydadzą. 13 stopni to maksymalna temperatura, jaka jest prognozowana na dzisiaj. Chwilami słońce będzie się chować za chmurami, ale jak mówię, deszczu nie widać. Odczuwalna temperatura z powodu wiatru może być trochę niższa. Ciśnienie jest na dosyć przyzwoitym poziomie. Jutro ma być około 12 stopni, w środę 13, w czwartek 14, w piątek 15, ale już powyżej 20 nie będzie.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
20: Jest ósma, News SK2, Anna Łobocka. Groził zamachem na premiera i wicepremiera. Służby zatrzymały go na Dolnym Śląsku. To mężczyzna wieku około 60 lat. Takie informacje przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zgłoszenie o szykowanym ataku na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza trafiło wczoraj do służb, a ze szczegółami nasz reporter Michał Rawa.
21: Na ten moment wiadomo, że zatrzymany mężczyzna jest osobą bardzo aktywną na różnych grupach, gdzie głoszone są skrajne poglądy. Został znaleziony przez służby po analizie treści, które trafiły do sieci. Cały czas badane są kontakty tego człowieka, przekazał Marcin Kierwiński w rozmowie z TVP Info. Premier Tusk oraz wicepremier Kosiniak-Kamysz podziękowali służbom za szybkie i zdecydowane działania.
20: Policja wraca do szkół. Początek tygodnia pod czujnym okiem służb. Patrole, tak jak w piątek, znów pojawią się przed placówkami i pozostaną tam do odwołania, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
0: Planowanych 20 tysięcy policjantów i kolejne kontrole w szkołach na każdym poziomie.
20: Funkcjonariusze będą rozmawiać z uczniami, przypominając, że groźby w internecie to przestępstwo, a nie żart. Możliwe są też kontrole plecaków, a efekt policyjnych działań z ostatnich dni daje do myślenia, przyznaje komendant główny policji generał Marek Boroń.
17: Mamy 110 zabezpieczonych niebezpiecznych przedmiotów. To są noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną, zaostrzone przedmioty, śrubokręty, młotki. Takie przedmioty młodzież próbowała wnosić do szkoły, więc my temu wszystkiemu przeciwdziałamy.
20: A takie akcje planowane są też w kolejnych dniach. W Olsztynie miłośnicy zimowych kąpieli rozpoczęli sezon morsowania. Na plaży nad jeziorem Ukiel w gotowości do zanurzenia stawiło się ponad 100 osób. Niektórzy narzekali, że na morsowanie jest zbyt ciepło.
22: Zimno, dobrze, adrenalina i tak zawsze było.
23: Co daje morsowanie tobie?
22: Dobre samopoczucie.
23: Dla każdego morsowanie jest?
24: Myślę, że dla każdego, no.
25: Na pewno każdy powinien spróbować choć raz.
20: Pierwszą jeszcze jesienną kąpiel morsów w Olsztynie obserwował Andrzej Brzozowski.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
16: Sport.
20: Magdalena Fręch właśnie teraz powinna rozpoczynać mecz z Mananczają Sałankiou w pierwszej rundzie turnieju w Wuhan. Jeśli wygra, to kolejną rywalką będzie Iga Świątek. Fręch przegrała wczoraj mecz ostatniej rundy kwalifikacji, ale do turnieju głównego dostała się jako tak zwana szczęśliwa przegrana. Dziś czekają nas dwa spotkania w ramach piłkarskiej ekstraklasy. GKS Katowice zagra z Wieczystą, a Radomiak z Motorem Lublin. Przypomnijmy, wczoraj Legia Warszawa wygrała z Wisłą Kraków 2-0. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Pogoni z Koroną, a Piast pokonał Widzew 2-1.
18: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
26: 12 października, to poniedziałek i Maksymilian Witold, Marcin Felix, Edwin Serafin, Edwina, Maksymiliana, Eustachy, Witolda, Eustachiusz, Grzymisław, Cyriak i Grodzisław obchodzą imieniny.
1: No i ja mam taki wierszyk, 12 października, szybko znika.
16: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
26: Jak twoja wypłata?
1: No właśnie, to chciałem powiedzieć, bo to był wierszyk o wypłacie.
26: Okej.

0: jakie lato, jakie lato, co ona to takie ale lato ma? Ej,
1: ładnie gra nam.
0: Ale co ona z tym latem, jak to już jesień, już zimno, już
1: no i
0: na
1: bardzo
0: cebulę.
1: Dobrze, no i bardzo dobrze, jak golf, się słucha Radia SK2, to lato się przedłuża wtedy.
0: No dobrze, no to tak, to się zgadzam, to się zgadzam.
1: Ona słonecznie cały dzień.
0: Dobrze, a zmieńmy temat może. Powiedzmy o czym jest głośno teraz.
1: Głośno jest na przykład o tym, że pan Donald Tusk, czyli premier
0: się uwziął na gry komputerowe. Teraz tak, przez to uważa, wszystko, co się dzieje wśród młodzieży.
1: Uważa, że gry komputerowe, no to jednak są siewcy przemocy.
0: Ja wam powiem, że są takie gry, że na przykład ktoś symuluje jakieś złe rzeczy agresywne w grze tej. Roblox jest taka gra, jest też Minecraft, że to złe są gry i że muszą się rodzice przyjrzeć, co dzieci w tych grach tam robią.
1: Znaczy mówiąc prościej, po prostu pan premier uważa, że Minecraft jest złą grą.
0: No tak powiedziałem.
1: Ja to powiedziałem prościej po prostu. Ja to powiedziałem prościej. A ja powiem wam szczerze, że ja się z panem premierem nie do końca
0: zgadzam.
1: Nie zgadzam się. Ja po prostu nie mogę w to uwierzyć, że stawianie klocków może w kimś wzbudzić agresję. No. SK2.
0: To jest bardzo fajne zajęcie.
1: Oczywiście, że tak.
0: Ja nie wiem.
1: Rano sobie konsolę włączasz, wieczorem.
0: Albo wyłączasz.
1: Albo wyłączasz.
0: Wyłączasz. No. Możesz też wyłączać.
1: Wyłącznikiem. Albo wyłączać.
0: Wyłącznikiem.
1: O, dobra, mamy 11 po 8, to co, zaraz gramy w Państwo Miasta. Ciekawe, czy tego też zakażą.
0: No, bo to
1: czy
0: też...
1: Państwa Miasta wzbudzają agresję?
0: Nie wiem.
1: Nie, bo dostajesz prezent.

0: Gdzie jest koło, ja się pytam? Czemu nikt koła nie...
1: Za tobą.
0: No to poczekaj, no... O.
1: Ty, nie, nie klekasz tak, no.
0: Urwiesz następny.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
4: Tych dynksów tu już prawie nie ma.
0: No bo już się kilka razy pourywało, no trzeba ostrożnie z tym kołem. Ty, ale poczekaj, nie, naprawdę to się urywa. Ostrożnie kręcimy dzisiaj, dobra?
4: Ale to jest prośba do Marty i do Mateusza w takim razie.
0: Nie, no my kręcimy.
4: No tak, ale proszę was, ostrożnie mówcie, że w tą stronę mamy kręcić.
0: Dobra, dzień dobry, Marta, Mateusz, cześć.
5: Cześć, dzień dobry.
0: Słuchajcie, przypominam zasady naszej zabawy. Kręcimy kołem dzisiaj delikatnie w prawo lub w lewo i macie potem literkę i 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literkę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Joker, jak się wylosuje, można sobie wybrać literę. Czy wszystko jasne?
5: Tak, jasne.
0: Dobrze, kto ma tak głośno kierunkowskaz, zaraz się okaże, a już słyszę, że to Mateusz. Ściszamy kierunkowskaz na razie.
4: Ściszyliśmy teraz Mateusza, bo teraz czas dla Marty. Marto, w prawo czy w lewo?
5: No to ja poproszę w lewo.
4: To poproszę cię
0: delikatnie.
4: Bardzo.
0: No.
5: Delikatnie.
0: Bo zamach taki wziął, jakby miał zniszczyć to koło.
4: A więc to był zamach.
0: A był zamach na literkę M. M jak mama.
4: Znana ci literka, Marto.
0: M jak mama, 20 sekund, uwaga.
4: Państwo.
5: Malta.
4: Miasto.
5: Malbork.
4: Znana postać.
5: Miklos Szepki.
4: Roślina.
5: Mak.
4: Kolor.
5: Malinowy.
4: Zawód.
5: Malarz.
4: Samochód.
5: Mazda.
4: Przedmiot.
0: Po czasie. Znana postać, ja usłyszałem Michlaszewski.
5: Michlaszewski? No.
0: Ale poczekaj, no ja znowu wyjdę na ignoranta.
5: Mój
0: stomatolog, super.
4: Nie, poczekaj, Michlaszewski, tak?
0: No, to kto to jest?
4: No dobra, jak mi podasz jego imię,
0: to zaliczysz?
4: To zaliczę.
0: No, 3, 2, 1. Strzelaj na, nie wiem, Adam.
5: Bartek. Bartosz.
4: Bartosz?
0: Mhm. No i co?
4: Mhm. Poczekaj, bo... Teraz to możesz mi zjagiełać.
0: No dobra, to ty myśl.
4: Aha, to okej, okay, no ty tak, myśl. Rzeczywiście, jest to stomatolog, ale nieznany. Jakbyś powiedziała Gwidon Michlaszewski, no to ja bym...
0: No to już mniej więcej nam się klaruje, ile punktów ma Marta. Mateusz, w prawo, w lewo.
6: A jak wygodniej?
0: Mi w lewo.
6: No to w lewo.
0: Dziękuję.
4: O, myślałem, że powiesz, żeby...
0: Nie,
4: a to prawo,
0: nie,
4: poproszę.
0: Zapytał o moją wygodę. I jest Joker, możesz wybrać sobie literę. Proszę bardzo, Mati.
6: No to ja poproszę tą zdradliwą Z.
0: Zdradliwa Z, 20 sekund, uwaga, państwo.
6: Zimbabwe.
0: Miasto.
6: Zabrze.
0: Tytuł filmu.
6: Zorro.
0: Imię.
6: Zenon.
0: Roślina.
6: Zawilec.
0: Potrawa.
6: Zrazy.
0: Zawód. Zawód.
6: Zbrojarz.
0: Okej, samochód.
6: Zastawa.
0: Ładnie. Zestawę zaliczasz jeszcze?
4: Tak.
0: Zaliczasz.
4: Weszła.
0: Dobrze, weszła. No to mamy tak. Nie no, to bezapelacyjnie, nawet bez tego sprawdzania tego stomatologa.
4: No.
0: Nie musimy stomatologa sprawdzać. 8-8, Mati. Znaczy, ty masz 8. Marta, nawet okay, jakbyśmy jej zaliczyli znaną postać, miałaby co najwyżej 7, tak?
4: Tak. Tak,
0: no to Mateusz, prezent marzeń do Marty, nagrody pocieszenia. Wszystko już wiemy, pozdrawiamy, dziękujemy, ściskamy, tulimy, zapraszamy na jutro po 8.
4: Pozdrawiamy Martę, Mateusza i pana Bartosza.
0: Jej stomatologa.
4: Stomatologa.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: To taka, czym chata bogata ten, ten utwór, magiczne słowa. Wszystko to, co mam, tobie dam.
1: No zobaczcie, tak, stuwa dzisiaj poszła, no. Prezent marzeń poszedł, tak. Prawda? A i co nam jeszcze zostało?
0: Jeszcze zostało nam zaprosić kogoś na Narodowy na 7 listopada na konsumpcję najbardziej polskiego obiadu, który wy też wywołaniacie w naszym plebiscycie na naszej
1: I za stronie. Chwilę taką osobę zaprosimy i macie jeszcze szansę, żeby się do tego obiadu jeszcze zgłosić dzisiaj.
0: Załapać na dzisiaj. Zaraz kogoś będziemy typować i zapraszać.
1: SK2.pl, tam trzeba wypełnić formularz i czekajcie na telefon od nas.
2: Autopromocja. Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Castorama!
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
13: Castorama. Razem najlepiej.
14: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
16: We were on a break!
15: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
17: Bazinga!
15: A teraz kończymy 20 lat.
18: Why God, why?
15: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
19: Crazy.
15: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
20: Wszystko, czego dziś chcę,
21: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
22: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
23: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
24: Jesienny off w salonie Hof. Tylko do 25 października. Do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosucicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
25: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: A teraz w RTV Euro AGD.
28: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
29: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
30: I po reklamie.
31: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo w Krakowie.
0: przed mikrofonem Krystian Lis. W Czerzynach od dziś uważajcie na Sołtysowskiej. Rusza remont chodnika od Sikorki. Jezdnia będzie zwężona. W godzinach szczytu ruch może być sterowany ręcznie. Na termometrach w Krakowie dzisiaj maksymalnie stopni 14. Może chwilami się chmurzyć, ale padać nie powinno. W kolejnych dniach podobna temperatura. Powyżej 20 stopni to już niestety raczej na pewno nie będzie. Ciśnienie idzie w górę. Biometr powinien korzystnie wpływać na nasze samopoczucie.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
2: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Tragiczny finał nocnego pożaru w Kujawsko-Pomorskim. Nie żyją dwie osoby. Ogień pojawił się w kamienicy w miejscowości Nowe. Z ogniem walczyło 11 zastępów straży pożarnej. CBŚP zatrzymało 12 osób za oszustwa za pomocą szybkich płatności mobilnych. Podszywali się pod pracowników m.in. banków i portali sprzedażowych. Służby zabezpieczyły mienie warte ponad 850 tysięcy złotych. Tropikalna burza uderzyła w zachodnie Stany Zjednoczone. Potężne fale zmusiły mieszkańców nadmorskich domów w Kalifornii do ewakuacji. Ulewne deszcze spowodowały też powodzie w Las Vegas, a w stanie Utah uwięziły około 70 uczestników ultramaratonu.

0: zszokowany byłem zresztą.
1: Zimny... Słyszałeś, co on tam powiedział na końcu?
2: Nie, nie, w ogóle ja zatykam uszy na takie słowa. Zimny, ciemny dzień, moi drodzy, najlepszy jest dobry, gorący obiad.
3: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
1: A jeszcze jak to jest najbardziej polski? No to w ogóle zobaczymy, co wygra. Ile jakby osób w Polsce, tyle gustów, nie?
2: Posłuchaj, ja wczoraj rozmawiałem z tym, kto liczy. I ja mniej więcej już wiem, kto co
1: naprawdę
2: prowadzi.
1: Tak. A możesz zdradzić?
2: Nie mogę zdradzić.
1: Dlaczego?
2: A dlaczego mam zdradzać?
1: A zdradź.
2: Nie
1: a
2: mogę
1: ja
2: zdradzić.
1: Też, a kto, z kim rozmawiałeś?
2: A z tym.
1: No powiedz imię.
2: No.
1: No, no to pierwsza litera imienia tego.
2: M.
1: Z M rozmawiałeś?
2: Tak, z M rozmawiałem.
1: To ja też dzisiaj porozmawiam z M.
2: No.
1: I jutro zdradzę państwu. Ha, ha.
2: Nie, nie możesz tego zdradzić. M, masz mu tego nie mówić.
1: No, zobaczymy. No. Wiem, że teraz na antenie jest E, Welina. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Ewelinko, ty też oddałaś swój głos w plebiscycie na najbardziej polski obiad, prawda?
4: Prawda.
1: Zgadza się, czyli ale dobrze się dodzwoniliśmy, to fajnie.
2: Jak to ładnie upisałaś, dlaczego chcesz być z nami przy stole. Czasem jeden mały gest, taki jak odsunięcie krzesła i powiedzenie chodź, siadaj z nami, potrafi naprawdę wiele znaczyć. Nie chodzi o to, żeby zrobić komuś łaskę. Chodzi o zwykłą życzliwość, wspólnie spędzony czas, prawdziwie polski czas.
1: Ładnie to opisałaś, ty jesteś poetką, Ewelina?
4: Nie jesteś,
1: po prostu tak cię natchnęło i tak napisałaś, bo chciałabyś pewnie to Jarząbkowi się chciałaś podlizać, przyznaj się.
4: Trochę tak.
1: Tylko z Jarząbkiem, z tym krzesłem trzeba uważać, bo to
2: ja jak ci
1: mało jest krzesło, które wytrzymają Jarząbka.
2: Ja jak ci odsunę krzesło, to sam sobie wezmę. Się przyda.
1: Ewelinko, musisz, nie?
2: Powiedz mi w takim razie szybciutko, na co zagłosowałaś, pamiętasz?
4: Tak, pamiętam. To był rosół i schabowy z ziemniakami i mizerią.
1: Czyli pewnie się utwierdza Jarząbek w przekonaniu, że to jest to, co ci M powiedział? No tak powiedz, szczerze.
2: Nie mogę ci powiedzieć, ale mogę ci dać znać głową.
1: Wy tego nie widzicie, ja to widzę. Dobrze, Ewelinko, rosołek, bo rosołek, nie? Bo to wiadomo. Niedziela klasyka. Się kojarzy, familiada w telewizorze. No tak, tak, to jest to. A schabowy to się tłucze i jest
2: no
1: dobrze,
2: właśnie,
1: jest miło,
2: sympatycznie. No właśnie, powiedz mi, Ewelina, czy ty lubisz tłuc schabowe?
4: Lubię.
1: Lubisz?
2: Lubisz tłuc?
1: Dobra.
2: To bardzo dobrze, bo ja lubię je jeść.
1: A panierować?
4: Też
1: lubisz, ja nie lubię panierować. Tłuc lubię, panierować niekoniecznie, bo to w tym jajku się człowiek ubrudzi.
2: Są tacy, którzy dodają do panierki trochę mleka. Czy to się u ciebie z ten?
1: Ja słyszałem, że się schabowe moczy w mleku, żeby lepiej się
2: no
1: tam...
2: No właśnie, moczysz schabowe w mleku?
4: Nie. Akurat nie.
1: A, ale ktoś inny może tak. No.
4: Znam takie osoby.
1: Dobrze, ważne, że ci się schabowy miło kojarzy. My powiemy tak, może jak wygra schabowy, jak wygra rosołek, no to z nami sobie pojedziesz pięknnie na
2: znaczy
1: narodowy.
2: Nie, na pewno pojedziesz na narodowy z nami, bo już teraz gwarantujemy ci to, że masz miejsce przy naszym stole.
1: I uhu, brawa dla ciebie.
2: Zapraszamy cię na fajny obiad, fajną obiadokolację, można powiedzieć, w loży VIP na Stadionie Narodowym. Do tego dostajesz od nas 500 kieszonkowego, no i nocleg w hotelu też gwarantujemy.
1: I to osobę towarzyszącą możesz wziąć, wiesz już kogo weźmiesz może?
4: Oczywiście, że wiem.
1: A zdradzisz?
4: Zdradzę swojego partnera, zrobię mu niespodziankę.
1: Ale my tam będziemy, po co drzewo do lasu brać, wiesz?
4: No.
1: Żartujemy oczywiście, bierz partnera, wpadajcie, zjemy dobry obiad, pobawimy się i będzie dobrze. A wy głosujcie sk2.pl, zakładka wygraj.
3: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
2: Kolejna osoba jedzie z nami już w środę, tak więc do środy macie czas, żeby się zastanowić, na co tutaj zagłosować.

Nie ma co płakać, trzeba się śmiać, trzeba znaleźć pozytywy w tym, co było przede wszystkim, w tym, co jest i w tym, co będzie także. Ale my skupiamy się na tej przeszłości w tym momencie, bo mamy koniec.

0: czy grono to zostanie powołane i kto znajdzie się w jego składzie.
1: I tak pisała Wirtualna Polska, dokładnie 12 października 2008 roku.
0: Z tego, co pamiętam, była ta Rada Mędrców, ona powstała, ładnie się w ogóle nazywała, Rada Mędrców, nie? Ona powstała, podziałała 2 lata i się rozwiązała.
1: No, wiesz, no, pewnie ktoś z Unii wszedł na Facebooka pana Lecha Wałęsy, poczytał i stwierdził, że no więcej nie da rady.

0: Koszmar każdego rodzica.
1: Dlaczego?
0: No nie zgaśnie, choćbyś chciał. No zgaś to światło. Tak nie macie w łazience. A tu się nie da.
1: Z kolei raj każdego rodzica by było, jakby dziecko rzeczywiście a nie bryka przy stole i
0: musisz namawiać, że brokuła zjadło.
1: Dobrze, ale wróciła nasza koleżanka z urlopu. Już w piątek wróciłaś, tak? Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry, panowie.
1: I podobno urlop miałaś jako tako.
2: Jako tako, Tokio, Kyoto i wszystko bardzo ładnie.
0: Do która godzina jest teraz w Tokio?
2: Teraz w Tokio jest +7.

0: już mają.
1: Ja się pytam o godzinę, a ona mi o temperaturze mówi.
0: 16 godzina dochodzi
2: plus 7,
0: w domu.
2: Plus 7, no. My też mamy plus 7,
0: tak,
2: wiesz, na razie.
0: Okno, tylko niestety, za okno.
1: No, czy, to znaczy, jak u nich jest 16, to oni są już po robocie.
3: Po robocie.
1: To posłuchajcie, to ja mam taką propozycję. Jak ktoś nie chce dzisiaj do roboty, to szybciutko w samochodzik, w samolocik do Japonii, do Tokio i już jesteście na Fajrancie.
2: I tam jak już dolecicie,
0: nie takie
2: tam
0: szybciutkie, tylko 13 godzin.
2: No mówię, jak już tam dolecisz, to tam już będzie jutro, czyli ten, żadnego końca nie będzie, czegoś tak, to ktoś tam śpiewał.
1: To jak już tam będziecie i będziecie wiedzieli, co będzie jutro, to dajcie nam znać.
2: W każdym razie, Kasia dla Japończyków dzisiaj prowadzi drive time w takim razie, tak?
0: Zgadza się.
2: Powroty do pracy po japońsku.
0: Jako tako.
1: Na samej strony nie jeżdżą? Po lewej?
0: Oni po lewej, tak.
2: Dobra, to wyszkolmy ich, jak się gra dobrze i po polsku, na 100% takiej muzyki. I to 10 bez reklam zaraz po 9. Zostawiamy was z wypoczętą Kasią, a my mówimy do usłyszenia.
4: SK2. SK2. Zawsze polskie hity.

0: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
3: We were on a break!
2: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
4: Bazinga!
2: A teraz kończymy 20 lat.
3: Why God, why?
2: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
5: Crazy.
2: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
6: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
7: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
9: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Irak i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo w Krakowie.
19: Mamy już teraz jesienną temperaturę. W tym momencie krakowskie termometry pokazują 8 stopni, dzisiaj maksymalnie 13, a wiatr może ją jeszcze dodatkowo obniżać w odczuwaniu. Padać jednak nie będzie. Parasole dzisiaj zostają w domach. W tym tygodniu temperatura na podobnym poziomie co dzisiaj. Jutro ma być do 12 stopni, w środę około 13. Pod koniec tygodnia no może do 15, no ale powyżej 20 to już niestety na pewno nie będzie. Zostańcie z nami.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
20: Jest 9. News SK2, Anna Łobocka. Nie żyje 44-letni mężczyzna z nożem postrzelony w Bydgoszczy. Zaatakował funkcjonariuszy w trakcie domowej interwencji. O szczegółach Lidia Rachwalska.
21: Policja została wezwana na interwencję do domu przy ulicy Stawowej około 21:00. Tam 44-latek miał się awanturować i dokonywać samookaleczeń. Funkcjonariusze wezwali wsparcie, ale mężczyzna nie przestawał być agresywny i ruszył z nożem w kierunku policjantów. Jedna z funkcjonariuszek oddała strzał. Mimo natychmiast udzielonej pomocy mężczyzna zmarł w szpitalu.
20: Pierwsza decyzja będzie dotyczyć komunikacji miejskiej. Wiemy, czym na początek zamierza zająć się nowy prezydent Krakowa. Łukasz Gibała wygrał przedterminowe wybory, zdecydowanie pokonując swoją rywalkę Monikę Piątkowską.
22: Obiecywałem mieszkańcom w trakcie kampanii, że jak tylko wygram wybory, to przywrócę poprzednią taryfę, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza tak zwany bilet 20-minutowy, który został skrócony do 15 minut i dużo osób miało o to pretensje, bo w 15 minut przy tych korkach w Krakowie to tak naprawdę nigdzie nie da się dojechać, więc to będzie moja pierwsza najważniejsza decyzja.
20: Gibeła zapowiada też, że zamierza spotkać się ze swoimi kontrkandydatami.
22: W pierwszej turze zagłosowała na mnie trochę więcej niż jedna trzecia mieszkańców, ale pozostałe dwie trzecie miało swoich innych faworytów i widocznie te programy tych kandydatów mi się bardziej spodobały, więc ja chcę z każdym ze swoich kontrkandydatów usiąść do stołu i porozmawiać, co realnie z jego programu, z programu tej osoby możemy zrealizować.
20: Łukasz Gibeła ślubowanie złoży 21 października. Jak żyje się w stacji kosmicznej? W jaki sposób rozpoczął się podbój kosmosu? Odpowiedzi na te pytania można było znaleźć podczas festiwalu w Astrocentrum w Chełmcu, niedaleko Nowego Sącza.
4: Najbardziej to mnie zaciekawiła właśnie ta sonda zbierania tego pyłku z komety.
5: Możemy dzięki temu poszerzać swoją wiedzę, dowiedzieć się o sobie coś więcej, no i w ogóle o człowieku.
17: Co to za urządzenie tutaj jest?
4: Teleskop.
17: Co tam widać?
4: Tam było słońce i tam chmury były takie czarne.
20: W trakcie imprezy można właśnie było oglądać niebo przez teleskop.
23: SK2 News, Kraków.
19: Krystian Nis. Jak już wiecie, z newsów z kraju, Łukasz Gibeła wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w Krakowie. Zdobył ponad 62% głosów, pokonując Monikę Piątkowską. Dopiął swego za czwartym razem i zapowiada wielkie porządki oraz współpracę ponad podziałami.
24: Jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie.
19: Przegrana Monika Piątkowska gratuluje rywalowi, ale przypomina, że Gibeła ma przed sobą tylko 2 lata kadencji i zapowiada, że będzie mu patrzeć na ręce.
25: Zadaniem moim jest przecież zwracać uwagę na to, jak pracują włodarze.
19: Nowy włodarz zapowiada już audyt w magistracie i przegląd kadr.
26: Tu Radio SK2. Mamy 3 minuty po godzinie 9. No i co, znów poniedziałek. No ale szybko zleci z najlepszymi polskimi hitami. Ich troje, Lady Punk, tych państwa usłyszymy w tej godzinie. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy. No.

zespół Lady Punk. Na co komu dziś? Najlepsze polskie hity. Gramy wam w Radiu SK2. Na co komu czekać, jak działać można już teraz i dziś? No właśnie, chyba z tego samego założenia wyszedł nowy proboszcz pewnej parafii z Łodzi, który już rozpoczął wizyty duszpasterskie. Duchowny postanowił odejść od takiego tradycyjnego terminu i rozłożyć sobie kolędę na wiele miesięcy i robi to też po to, żeby zdążyć osobiście poznać wszystkich swoich parafian, tak tłumaczył. Co więcej, zapowiedział, że podczas tych spotkań nie będzie przyjmował żadnych datków w kopertach. Bardzo miłe podejście, uważam. No i też takie trochę nowoczesne, bo to tylko świadczy o tym, jak wszystko przyspiesza. Cały świat już pędzi. Kevin sam w domu w telewizji leciał już jakiś miesiąc temu. We wrześniu ja widziałam już ozdoby halloweenowe w sklepach. Nie ma co się krzywić, że świat tak szybko pędzi, bo paradoksalnie oznacza to, że wakacje przyjdą szybciej.

Utwór, który swój debiut zaliczył na 25. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1988 roku. W tym momencie jego wykonawca miał zaledwie 15 lat, ale za swój występ otrzymał nagrodę publiczności, a także wyróżnienie w konkursie premiery. Przed nami Krzysztof Antkowiak i Zakazany owoc.

0: Nowość od Roxy Węgiel, Jesień. Trwa bez końca w Radiu SK2. Ja myślę, że to bardzo terapeutyczna piosenka jest od Roxy, bo artystka przyzwyczaja nas już tak mentalnie do tego, że jesień, jak już przyjdzie, no to zostanie z nami na dłużej. No, może oczywiście nie bez końca, bo jednak zapasy pumpkin spice latte w kawiarniach mają swoje limity.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
5: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
6: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
11: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
12: Rano kawa na spokojnie, za oknem cisza.
13: Dzieciaki do żłobka i przedszkola, dwa kroki od domu.
12: Z miasta wracamy szybko, dojazd mamy świetny.
13: Wieczorem zakupy w sklepie obok i spacer wśród zieleni.
12: Tu dzień sam się układa.
13: Osiedle Mozaika na Prądniku Białym od KG Group w wyjątkowych cenach. Już od 12 500 zł za metr.
12: Odwiedź biuro sprzedaży przy Pękowickiej albo zajrzyj po szczegóły na osiedlemozaika.pl.
13: Ułóż swoje życie w idealną mozaikę.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl. I po reklamie.

0: Ta piosenka trochę zaczęła mi się kojarzyć z reakcją pewnej prababci na smak pizzy od pewnego youtubera, ale jednak to lata 90., czyli zespół Warius Max i Zabij Mnie. Gramy wam w Radiu SK2. No jak słyszymy, pizza to jest naprawdę kwestia życia lub śmierci, sprawa wagi państwowej nawet bym powiedziała. A co się dzieje w Polsce i na świecie, o tym w newsach o 10.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: To będzie ostatnia reklama. Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo w Krakowie.
13: Sprawdzamy teraz, jak sytuacja pogodowa, ale zanim to już można szykować się na jutrzejsze utrudnienia na Królowej Jadwigi, bo tam ruszy remont chodnika od numeru 306 do ulicy Nad Zalewem. Pieszych czeka spacer drugą stroną ulicy, a kierowców lekkie zwężenia. Dzisiaj na termometrach w Krakowie do 13-14 stopni padać nie powinno, nawet jeżeli pojawią się chmury, to tylko po to, aby urozmaicić błękit nieba. Zostańcie koniecznie z nami.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
11: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
14: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Premier mówi o rewelacji ostatnich godzin w sprawie systemu Pegasus. CBA nie miało pełnej kontroli nad tym oprogramowaniem szpiegowskim. To najnowsze ustalenia biegłych, o których informuje Prokuratura Krajowa. Zdaniem śledczych dostęp do materiałów pozyskanych z użyciem Pegasusa mógł trafić do Izraela. O czym więcej powie teraz nasz reporter Michał Rawa.
15: Według ustaleń biegłych część elementów systemu Pegasus pozostawało pod pełną kontrolą izraelskiej firmy, od której zakupiono oprogramowanie. To oznacza, że polskie służby nie mogły zablokować wycieku danych pozyskanych w trakcie działań operacyjnych. Premier Donald Tusk mówi o zbrodni stanu.
16: Oni podpisali umowę, w której zapłacili firmie z Izraela ponad 30 milionów złotych za system, nad którym de facto nie mieli kontroli.
15: Przypomnijmy, że system Pegasus pozwalał na dostęp m.in. do wiadomości połączeń czy kamery telefonu. Inwigilowani z użyciem tego oprogramowania byli m.in. posłowie KO Krzysztof Brejza i Roman Giertych, czy prokurator Ewa Wrzosek.
14: System Pegasus został zakupiony w czasie rządów PiSu, głównie z Funduszu Sprawiedliwości. W śledztwie dotyczącym użycia oprogramowania zarzuty usłyszało 7 osób, w tym byłe kierownictwo CBA, ABW i SKW. Dzisiaj Sejmowa Komisja Śledcza ma też przedstawić jawną część raportu dotyczącego Pegasusa. Teraz Nowy Sącz. Policjanci postrzelili mężczyznę, który rzucił się na nich z nożem. 41-latek zmarł po przewiezieniu do szpitala, mówi Justyna Basiaga z nowosądeckiej policji.
1: Trwa ustalanie dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Wdrożono również procedury kontrolne mające na celu ustalenie prawidłowości użycia środków przymusu bezpośredniego.
14: Sprawę wyjaśnia już prokuratura. Michał Kołodziejczak pod lupą prokuratury. To w związku z medialnymi doniesieniami. Śledczy zabezpieczyli materiały i rozpoczęli czynności sprawdzające. Chodzi m.in. o zmuszanie do zażywania narkotyków. Wszystko po publikacji w Kanale Zero. Do dziennikarzy zgłosiły się dwie kobiety, które oskarżyły posła.
10: SK2 News, Kraków.
13: Krystian Lis. Po przegranej Moniki Piątkowskiej w miejskich spółkach rosną obawy przed audytem i zmianami kadrowymi, które zapowiedział Łukasz Gibała.
17: Prezydent na pewno stanie przed wyzwaniem, jak spełnić swoje obietnice.
13: Komentuje prezes krakowskiego holdingu komunalnego Bogusław Kośmider, a kiedyś wiceprezydent Krakowa. Nazwiska swoich wiceprezydentów Gibała ma przedstawić 22 października. Koniec starej aplikacji Karty Krakowskiej. Od dziś całkowicie przestaje działać. Żeby nie stracić dostępu do biletów, ściągnijcie Kraków i zalogujcie się starymi danymi.
0: Nie no, taką rewelacją o godzinie 10 jest to, że to nie jest godzina 9 i mamy o godzinę bliżej do naszego domowego zacisza. Tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Przed nami m.in. panowie Kuba i Kuba oraz zespół Virgin. Gramy.

Jaga i zespół Virgin, tu Radio SK2 i 100% najlepszych polskich hitów. Hitem na dziś jest Dzień Bezpiecznego Komputera w kalendarzu. Jak się okazuje, eksperci z Instytutu Badań nad Cyberbezpieczeństwem przypominają, że niestety najsłabszym ogniwem w każdej cyfrowej sieci wciąż jesteśmy my, czyli ludzie, bo za bardzo ufamy podejrzanym linkom i wiadomościom. Klikamy, gdzie popadnie i potem znika na przykład pieniądz nam z konta. Wzrost liczby wyrafinowanych ataków phishingowych notowany jest w całym kraju. Przestępcy wykorzystują ludzką ciekawość i roztargnienie. Tak to po prostu jest. Więc eksperci apelują o to, żebyśmy zmieniali sobie hasła i też nie klikali w jakieś załączniki w mailach i komunikatorach. No to skoro gramy wam tylko po polsku, to i ja mogę zaproponować. Polskie hasło nie do zdarcia dla zagranicznych hakerów. Uwaga, podaję hasło. W Szczebrzeszynie 123. Nie ma za co. SK2.

0: Tak, i bicik przy poniedziałku. Co by się sprawniej pracowało? Wanda i Banda, Hi-Fi, Superstar w Radiu SK2. A kto będzie super gwiazdą, jeśli chodzi o podwyżki cen tej zimy? Eksperci już to wiedzą, jak się okazuje. Przez anomalie pogodowe i susze podrożeją na przykład czekolada, pieczywo czy ziemniaki. Spokojnie, my nie będziemy oszczędzać podczas wspólnej uczty na Stadionie Narodowym 7 listopada, do której zasiądziemy ze słuchaczami. Na talerz trafi oczywiście najbardziej polski obiad. Dziś rano Ewelina zagłosowała na SK2.pl na rosół i schabowego z ziemniakami i mizerią. No i dzięki temu do tego obiadu dołączy wraz z osobą towarzyszącą, a wy nadal możecie głosować na SK2.pl.
1: SK2. Reklama.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
2: We were on a break!
1: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
3: Bazinga!
1: A teraz kończymy 20 lat.
2: Why God, why?
1: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
4: Crazy.
1: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
5: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
6: Chcesz mieć ciepły i cichy dom? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej poddasza, ścian i podłóg kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne izolacje budowlane i techniczne marki Isover. Centrum budowlane Attic, Kraków, Zawiła 50.
7: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
8: Zastanawiasz się nad zakupem lub zmianą auta? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz duży wybór popularnych marek, sprawdzonych i przygotowanych dla Ciebie w naszym serwisie. Modne SUV-y, wygodne kombi czy auta miejskie? U nas czeka idealny samochód dla Ciebie. Zapraszamy do salonu przy Alei Pokoju 63 w Krakowie i na lyko.pl. Salon Antoni Łyko i autoryzowany serwis Renault i Dacia życzy bezpiecznej podróży i szerokiej drogi.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.

0: wywołana przez Annę Jurksztowicz. Mówię, jaki stan pogody czeka nas przez resztę października. Jesień do nas macha, słuchajcie, i szykuje ochłodzenie. W przyszłym tygodniu w Polsce miejscami nie zobaczymy więcej niż 8 stopni w ciągu dnia. I coś mi tam majaczy za tą jesienią jeszcze. Jeszcze inna rzecz do mnie macha. To koksowniki na ulicach.
1: Reklama. Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
2: We were on a break.
1: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
3: Bazinga!
1: A teraz kończymy 20 lat.
2: Why God, why?
1: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiej

0: odrywu. Codziennie po 20. Crazy. Comedy Central. 20 lat starsi. Nadal niepoważni.
1: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
3: Bo teraz w Auchanie na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Czujesz rytm? Weź udział w Roll the Dance Floor już 17 października w Bonarce. W programie warsztaty taneczne, jazz, hip-hop, commercial, a na finał Dance Battle. Dziesiątki nagród do zdobycia, w tym karty podarunkowe Bonarki. Zapisy i szczegóły na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas!
5: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
8: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo w Krakowie.
14: Przed mikrofonem Krystian Lis i w poniedziałkowe przedpołudnie rzut oka na sytuację pogodową. 13 stopni dzisiaj, bez deszczu, nawet jeżeli chwilami będą pojawiać się chmury, to nie będzie padać. Wiatr może dawać się we znaki i obniżać nieco odczuwalną temperaturę. Jutro podobnie do 12 stopni, też bez deszczu. Jutro może popadać przelotnie w środę, później czwartek i piątek zapowiadają się pogodnie. Ciśnienie jest wysokie, a biometr powinien korzystnie wpływać na samopoczucie.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
12: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
15: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Prezydent Ukrainy ostrzega państwa europejskie przed agresywnymi operacjami Kremla i komentuje ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa. Wołodymyr Zełenski zabrał głos podczas Warsaw Security Forum. Podkreślił, że mimo ogłoszonego przez Trumpa energetycznego zawieszenia broni, rosyjskie drony nadal latają nad ukraińskimi miastami. Nie ustają też ataki na ukraińską infrastrukturę. Ukraina czeka na szczegóły amerykańsko-rosyjskich rozmów, dodał Zełenski. Głos zabrał też premier Donald Tusk. Powiedział, że na najbliższym szczycie unijnym w Brukseli zaproponuje zwiększenie sankcji na Rosję. Odniósł się też do zapowiadanego rozejmu energetycznego. Służby zatrzymały 12 osób za oszustwa. Za pomocą szybkich płatności mobilnych międzynarodowa grupa podszywała się pod pracowników m.in. banków i portali sprzedażowych, mówi Krzysztof Wrześniowski z CBŚP.
16: Po nitce do kłębka tak naprawdę dokonywały te osoby przejęcia kont ofiar, a następnie z tych kont były wypłacane środki. I na chwilę obecną mamy ustalenia po stronie poszkodowanych strat około 250 tysięcy złotych, aczkolwiek to jest tylko wstępny szacunek, bo te traty na pewno będą dużo większe.
15: Wśród zatrzymanych jest m.in. Ukrainiec i dwóch Rosjan, którzy mogą być powiązani z terroryzmem. Służby zabezpieczyły mienie warte ponad 850 tysięcy złotych. Inspiracją był samoobsługowy punkt z bananami na Maderze. W Łącku koło Nowego Sącza działa jabłkomat. Mieszkańcom pomysł bardzo się podoba.
11: Mi się to bardzo podoba.
17: Jabłka są dobre, no widać, że nie ma nikogo tutaj z obsługi, ale widzimy, że jest monitoring.
18: Jabłkomat działa tak, że podchodzimy, wybieramy sobie jedną z odmian, płacimy albo blikiem, albo wrzucamy do skrzyneczki, która się znajduje tutaj.
15: Mówił Dawid Potoniec, właściciel jabłkomatu. Jabłkomat stoi przy ulicy Szczawnickiej.
3: SK2 News, Kraków.
14: Krystian Nic. Głosy od prawa do lewa dały ostateczny sukces wyborczy i fotel prezydenta Krakowa Łukaszowi Gibale. Komentuje jego wynik politolog Tomasz Synowiec z Klubu Jagiellońskiego. Teraz nowy prezydent będzie miał do spełnienia sporo wyborczych obietnic. O czym więcej Kasia Snakowska.
19: Szerokie grono osób, które oddały głos na Łukasza Gibałę, to zarówno wyborcy Konfederacji Korony Polskiej, Prawa i Sprawiedliwości czy Partii Razem. Tomasz Synowiec podkreśla, że nowemu prezydentowi będzie ciężko pogodzić interesy.
20: Decyzje, które będzie on podejmował, którymś z tych grup będą do niego zrażały.
14: A frekwencja wyniosła nieco ponad 44%.
21: Proszę bardzo, kawałek Madery w Nowym Sączu. Tam, gdzie jabłonka nie może, tam jabłkomat dotrze. Tutaj Radio SK2, mam dla Was 100% polskich hitów. Pozytywny Oskar Sims na początek tej godziny. Kasia Grodzka, poniedziałkowy, dzień dobry, 2 minuty po 11:00.

zespół Sixteen budzi nas delikatnie przy poniedziałku. Obudź we mnie Wenus, gramy wam w Radiu SK2. Za to duch małego przedsiębiorcy obudził się w pewnym 16-latku z Warszawy, który wpadł na świetny biznes, słuchajcie, czyli wystawianie w sieci fałszywych ogłoszeń, w których próbował wynająć cudze mieszkanie. Cena niemała, bo 40 tysięcy złotych za pół roku wynajmu. Co ciekawe, nastolatek mocno wczuł się w tę swoją rolę, do tego stopnia, że spotkał się z potencjalnym najemcą, ale w przebraniu, czyli założył sobie perukę i czapkę z daszkiem, żeby nie dało się poznać jego wieku. I tak to wszystko na nic. Najemca się zorientował, sprawa już trafiła na policję. Swoją drogą, no wiadomo było od razu, że czapka i peruka to zamaskowanie wieku, no to jest zdecydowanie za mało. Tu chyba pomogłaby tylko peleryna niewidka. SK

Przenosimy się do roku 1985, kiedy po powrocie ze Stanów Zjednoczonych Krzysztof Krawczyk ponownie podbił serca polskiej publiczności. Do wielkiego hitu zainspirował go szwedzki zespół Harris, który piosenką Summer Party wygrał festiwal w Sopocie. Krawczyk rzucił wtedy do swojego menadżera, że chciałby zaśpiewać coś w bardzo podobnym popowym stylu. Kompozytor Aleksander Maliszewski stworzył chwytliwą muzykę dosłownie następnego dnia. Za tobą pójdę jak na bal. I Krzysztof Krawczyk już teraz w Radiu SK2.

0: Fiori, czyli nowość od pana Artura Rojka, singiel promujący świeżutki, świeżo wydany album pod tytułem Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Wczoraj w Katowicach odbył się też pierwszy koncert w ramach trasy promującej ten album. W tym miesiącu pan Artur odwiedzi jeszcze m.in. Poznań, Toruń, Wrocław i Kraków. Wielki finał trasy 19 grudnia w Katowicach. A ja przypomnę, że na kawałek Mira Fiori możecie oddawać swoje głosy w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Uczynijcie to na sk2.pl.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
1: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie.
1: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
10: We were on a break.
9: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
11: Bazinga!
9: A teraz kończymy 20 lat.
12: Why God, why?
9: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
13: Crazy.
9: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jesienny off w salonie Hof. Tylko do 25 października. Do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
18: I po reklamie.

0: kroną, czyli rezerwat w Radiu SK2 i to się zgadza, bo gramy wam Zaopiekuj się mną i my też otaczamy opieką i nie dajemy odejść w zapomnienie najlepszym polskim hitom. Zespół ma nam Ania Wyszkoni, ich usłyszycie po godzinie 12 w Radiu SK2. Za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin.

0: Tylożel. Moc działania bez wyciekania.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczy nosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Rano kawa na spokojnie, za oknem cisza.
3: Dzieciaki do żłobka i przedszkola, dwa kroki od domu.
2: Z miasta wracamy szybko, dojazd mamy świetny.
3: Wieczorem zakupy w sklepie obok i spacer wśród zieleni.
2: Tu dzień sam się układa.
3: Osiedle Mozaika na Prądniku Białym od KG Group w wyjątkowych cenach. Już od 12 500 zł za metr.
2: Odwiedź biuro sprzedaży przy Pękowickiej albo zajrzyj po szczegóły na osiedlemozaika.pl.
3: Ułóż swoje życie w idealną mozaikę.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo w Krakowie.
12: Dzisiaj maksymalnie 13 stopni w Krakowie, ale z powodu wiatru może odczuwalna temperatura być niższa. Nie powinno jednak padać, nawet jeżeli na niebie będą pojawiać się chmury, to deszczu nie przyniosą. Dobra wiadomość dla kierowców na Prądniku Białym. Od dziś wraca ruch na zamkniętym do tej pory fragmencie Glogera. Nawierzchnia położona, więc pociągniecie tam wreszcie płynnie. A w Czyżynach od dzisiaj uważajcie na Sołtysowskiej, bo tam rusza remont chodnika do Sikorki.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
10: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
13: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. W trakcie interwencji nie doszło do uchybień, wskazują wstępne ustalenia śledczych. To w sprawie policyjnej akcji, podczas której śmiertelnie postrzelony został 44-latek. Z nożem w ręku ruszył w kierunku funkcjonariuszy. Policjantka postrzeliła mężczyznę, ten później zmarł w szpitalu. Szczegóły zbiera nasz reporter Dawid Olszewski.
14: Policjanci zostali wezwani do agresywnego mężczyzny, który miał się samookaleczać. Nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i trzymał w ręku nóż, relacjonuje Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
15: Ruszył w kierunku policjantów z nożem. Funkcjonariuszka, która wzywała tego mężczyznę do zachowania zgodnego z prawem, widząc, że jest atakowana, oddała strzał w kierunku agresora. Mężczyzna został zraniony.
14: Ratownicy zabrali mężczyznę do szpitala, gdzie zmarł. Całe zdarzenie obserwowali okoliczni mieszkańcy.
16: Z okna widziałam syk, słyszałam też strzał. Jeden strzał, podobno z tym nożem bojował, że siostra wezwała policję.
14: Na miejscu do późnych godzin nocnych pracowali policjanci i prokurator.
13: Obecnie prokuratura bada zebrane dowody. Okoliczności interwencji ma też wyjaśnić wewnętrzne postępowanie policji. Blisko 80 tysięcy skontrolowanych placówek. W całym kraju zatrzymano 135 osób. To po reakcji służb na serię brutalnych incydentów w polskich szkołach. Na terenie całej Polski nadal trwają działania policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych. Policjanci całodobowo monitorują też sieć. Ekonomiczny Nobel przyznany. Nagrodę otrzymują dwaj amerykańscy naukowcy. Ogłoszono właśnie w Sztokholmie. Nobla z ekonomii otrzymują Robert E. Hall oraz Michael Woodford za mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej. Nagroda z ekonomii jako jedyna nie została przewidziana w testamencie Alfreda Nobla, a ufundował ją Centralny Bank Szwecji z okazji 300-lecia swojego istnienia. Komitet Noblowski wyraził zgodę na tę inicjatywę i od 1969 roku systematycznie przyznawane jest to wyróżnienie.
9: SK2 News, Kraków.
12: Krystian Lis. Przywrócenie 20-minutowego biletu komunikacji miejskiej to jedna z pierwszych decyzji, jaką chce podjąć Łukasz Gibała po objęciu urzędu prezydenta.
17: A z przywróceniem generalnie poprzedniej taryfy biletowej?
12: Krakowianie w naszej sądzie mówili, że jest sporo rzeczy do poprawy.
18: Problem z bezdomnymi, żeby tej turystyki nie było tak dużo.
19: Żeby Kraków się rozwijał jak do tej pory.
12: Przypomnę, Gibała zdobył wczoraj ponad 62%, to jest ponad 161 tysięcy głosów. Monika Piątkowska 98 tysięcy. Planowane zaprzysiężenie nowego prezydenta 21 października.
20: Tu Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. Przy poniedziałku, jeśli już zdarzyło wam się jakieś spięcie w pracy, to zróbcie koniecznie głośniej, bo za chwilę Kamil Nosem będzie odpinał wrotki w swojej wkrętce. A muzycznie na początek dla was Sylwia Grzeszczak.
21: Na

0: Dobrze się doinformować, bo przecież o tym ta piosenka. Teraz już wiem, Szymon Wydra i Carpe Diem w Radiu SK2. On o wkręcaniu, za to wie wszystko. Nosel wkręca już teraz.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo? Czy ja do pani Barbary, żebym się zadzwonił?
3: Tak.
2: Kłaniam się, Śrub, tak mnie czyta po tej stronie. Telefonuję, bo wy u mnie będziecie, proszę pani, na lokalu spali, bo widzę, że żona zarezerwowała wam. To pani, tak?
3: No niekoniecznie do mnie, ale jak już pan dzwoni.
2: Nie, nie, bo ja mam do wszystkich, proszę pani, bo pytam się, czy pani też będzie chciała korzystać z pralki.
3: No myślę, że nie, nie.
2: Nie? Bo tam będziemy, proszę pani, dach robili i wata szklana będzie. I jeżeli wy tą watę szklaną będziecie mieli tutaj przekładać, bo ona będzie w różnych miejscach, no to warto, żebyście przeprali sobie ubrania, żeby was nie kuło po tej wacie szklanej.
3: Aha, okej, okay, no wiem.
2: I warto, proszę pani, przeprać w 90 minimum, żeby to, proszę pani, nie kuło później. Bo jak wy weźmiecie z łóżka, przełożycie gdzie indziej, no to wiadomo, to już wam się to jest jak ziep.
3: Aha, no to dobra, no to niech pan wstawi, no bo co?
2: No i dlatego muszę wiedzieć, czy pani będzie chciała się przeprać, to pani nie będzie przeszkadzało.
3: No nie wiem, co panu powiedzieć. No teraz jestem w trasie, trochę jestem taka...
2: Aha, to niech mi pani powie, co by było dla pani najłatwiejsze, tak? To ja się tam dopasuję.
3: A co inne mówią, to ja się dostosuję.
2: Mówią, że 8 watę szklaną przestawią i będą musiały się prać, ale tutaj mają problem, proszę pani, z wysuszeniem tego.
3: No to powiem tak.
2: No.
3: Zapakujemy więcej ciuchów.
2: To co, pani wszystko wie, tak?
3: Tak.
2: No gdyby były jakieś pytania, to proszę je kierować do Karoliny.
4: Mamo, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
3: Okej.
1: Nosel wkręca.

0: Elektryczne gitary. Koniec na antenie Radia SK2. No właśnie, pytanie, czy na ten koniec trasy, czy na metę przyjedziemy o czasie, czy też może spóźnieni. Około 51% Polaków spóźnia się do pracy, a najczęściej powodem są korki i problemy z komunikacją. To wnioski z badań Personal Service. Kolejną rzeczą, która przeszkadza nam w punktualności, ma być też poranny seks. No, taki powód podało 8% badanych w tym badaniu. No to chyba ci, którzy bardzo mocno do serca wzięli sobie przykaz, by dzień zaczynać od takiej solidnej rozgrzewki.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
4: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza? Wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. 3 dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl. I po reklamie.

0: Bryska. O tym, czego na pewno nie życzymy Wam w porannym korku, ani w ogóle w żadnym korku, również i w żadnym wypadku, to Kraksa w Radiu SK2. Powoli zbliża się godzina 13, przed nami newsy. Warto zrobić głośniej.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochrony LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Castorama!
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 000 zł

0: klubu Casto Max i zbieraj punkty na nagrody.
1: Castorama. Razem najlepiej.
0: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo w Krakowie.
11: Jesień w Krakowie na całego, maksymalnie na termometrach zobaczymy dziś 13 stopni, powieje chłodny zachodni wiatr, za chmur będzie chwilami wyglądać upragnione słońce. Wieczorem od 7 do 9 stopni, przed nami chłodna noc, temperatura minimalna to 4 stopnie na plusie. Jutro rano trochę więcej słońca, choć również sporo chmur, także do pracy warto założyć coś cieplejszego, w ciągu dnia 12 stopni, a na drogach na razie spokojnie, większy ruch na ulicy Czarnowiejskiej, tam postoicie chwilę dłużej.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
9: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
12: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Użyto go do inwigilacji polityków. Zakupiono bez podstawy prawnej i mimo negatywnej opinii służb i policji. To główne zarzuty wobec wykorzystania systemu Pegasus. Trwa prezentacja raportu Komisji Śledczej powołanej w tej sprawie. Jej prace trwały 2,5 roku. Przesłuchano 77 świadków. Komisja skierowała zawiadomienia do prokuratury wobec 11 osób, w tym czołowych polityków PiSu.
13: Są wśród nich były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, były koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik.
12: A także byli szefowie CBA, ABW i SKW, wymieniała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Jak podkreślała, Pegasus działał w Polsce bez wymaganej akredytacji służb. Prokuratura przekazała dzisiaj, że polskie służby nie miały pełnej kontroli nad systemem Pegasus, a dane pozyskiwane z jego użyciem mogły trafić do producenta, czyli izraelskiej firmy. Jutro benzyna jeszcze droższa, nieco taniej za diesla. Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na wtorek. Za litr 95 zapłacimy 7 zł i 6 groszy. O 9 groszy więcej niż dziś. Z kolei olej napędowy zatankujemy za 8 zł i 2 grosze, taniej o 4 grosze na litrze. 150 milionów złotych kary dla czterech banków. Bank Pocztowy, ING Bank Śląski, Erste Bank Polska oraz Plus Bank miały stosować w swoich umowach niedozwolone klauzule, uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
14: Dotyczyło to m.in. opłat i prowizji, ich podwyższania w związku z inflacją czy wzrostem kosztów, a także wprowadzania nowych opłat. Problem polegał na tym, że konsument nie zawsze mógł przewidzieć, kiedy taka zmiana może nastąpić i jak duża może być.
12: Wyjaśnia prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Urząd podał przykład jednej z zakwestionowanych klauzul, która umożliwiała podwyższenie opłat i prowizji nawet o 200%. Decyzje o karach nie są prawomocne, banki mogą odwołać się do sądu.
15: SK2 News, Kraków.
11: Kuba Solarz. Łukasz Gibała zdominował wybory we wszystkich grupach wiekowych, tak wskazuje Ipsos. Zarówno wśród najmłodszych wyborców, jak i osób do 39 lat zyskał 75% poparcie. Monika Piątkowska najlepszy wynik zanotowała u wyborców w średnim wieku, zdobywając ponad 41% głosów. Na nowego prezydenta zagłosowało w sumie ponad 161 tysięcy krakowian. Od jutra do czwartku Zakrzówek będzie całkowicie zamknięty. Powodem są badania ryb w akwenie. W tym czasie obowiązuje zakaz wchodzenia do wody.
16: Nie chce mi się kalendarz otworzyć tutaj na monitorze.
12: 12. Dzień października 2026.
16: I poniedziałek.
12: Poniedziałek.
16: Fantastycznie w takim razie. A godzina która?
12: 13.02.
16: Wszystko się zgadza. No to moi drodzy, w takim razie już połowa dnia za nami. Na szczęście poniedziałku będziemy płynąć z Dawidem Podsiadło. Zatańczymy z męskim graniem. I to także aż ciarki będą na skórze. Kowalski, witajcie.
5: 10 najlepszych polskich hitów.
17: Jeden po drugim, po drugim. SKA.
16: Ale panie to mają pierwszeństwo, prawda? Taka jest zawsze reguła i zasada.
18: No, ale oczywiście.
16: No i ta piękna pani, jako pierwsza dla was, zaśpiewa w SC2. Carla Fernandez.

No takiego w 100% błękitnego to raczej dzisiaj nie ma, ale za to 100% polskich hitów tylko w Radiu SK2. Golden Life przed chwilą, czyli Złote Życie, no i takie Złote Życie ma co piąty Polak, kochani. Do ręki wpadła mi taka ankieta tutaj. O, napisano, że co piąty Polak spóźnia się do pracy. Dlaczego? Już czytam. Najczęściej? No koreczki. Korki to jest pierwszy powód, najważniejszy. Potem albo spóźniony autobus, albo pociąg. Trzeba jeszcze przy okazji, o, tutaj dzieci odwieźć do szkoły, do przedszkola. Ale zdarza się też przez zaspanie lub zbyt długi sen. A, i jeszcze jeden jest taki powód. Ale to już powie pan Sobel.

0: kombi. To teraz odpalamy silnik, ale od wehikułu czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I wracamy do czasów. Oj. Ja osobiście w tamtych czasach miałem włosy. A niektórzy nosili takie długie, nastroszone, czasem nawet i postawione. Jeansy, glany się nosiło, skóry, łańcuchy różnego rodzaju. No i kiedy widzieliśmy takiego gościa, który właśnie tak ubrany szedł ulicą, myśleliśmy, kurczę, facet chyba urwał się z choinki albo wyszedł z latającego spotka. No i właśnie o tym jest Skóra zespołu Aja RL.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I teraz hit, bo wyobraźcie sobie, że wczoraj kupiłem sobie kurtkę. W sobotę. Kurtkę kupiłem. Na skórę mnie nie było stać. A taką się kiedyś nosiło.

0: Jak to dożywocie, to ja też przyjmuję wyrok. Razem z Mrozem i z braćmi Kacperczyk w SC2 i z wami, najlepszymi słuchaczami, polskimi hitami. Tak można oczywiście. Wszystko, czego chciałem, jest tu, a mam tutaj, proszę bardzo. Mam tutaj schabowy jest, mizeria też jest i ziemniaczki też są. Dlatego pozwólcie, kochani, że zrobimy sobie teraz taką delikatną przerwę na wczorajszy obiad. Dlaczego żeby nie? A przy okazji jeszcze wskoczcie do naszej zabawy na najbardziej polski obiad w SC2. Ja taki akurat polski dzisiaj mam z wczoraj, a do zgarnięcia jest noc w hotelu, wyżerka na Stadionie Narodowym i rachunek płaci SK2. A, i jeszcze coś. Dajemy wam, słuchaczom, 500. Tak wiecie, na piwek. SK2. Najbardziej polski obiad, montujemy ekipę. Wskakujcie sk2.pl. Smacznego.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
3: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: w sklepach stacjonarnych. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
2: We were on a break!
1: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
3: Bazinga!
1: A teraz kończymy 20 lat.
2: Why God, why?
1: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
4: Crazy.
1: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: To zależy gdzie na tym balkonie, bo są takie miejsca, gdzie w Polsce pada, na przykład w stolicy załóżmy, prawda? A tutaj by nam się jeszcze Julia przeziębiła. Oczywiście Wanda i jej banda grają pod balkonem. W SC2 tylko najlepsze polskie hity. Do nich również wrócimy po godzinie 14, o której najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
11: We were on a break!
10: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
12: Bazinga!
10: A teraz kończymy 20 lat.
11: Why God, why?
10: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
13: Crazy.
10: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
14: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% zł 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie 2. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
20: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
21: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
22: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Kraków! Czas na hokej!

0: Wraca do gry. Załóż barwy, zabierz bliskich i stwórzmy atmosferę, której nie zapomni nikt. Widzimy się przy Siedleckiego 7. Bilety dostępne na bilety.krakowia-hokej.pl.
1: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo w Krakowie.
3: Na termometrach w Krakowie maksymalnie 13 stopni, do tego mocniej powieje rześki wiatr z zachodu, na polu całkowicie chłodno i jesiennie. Po zmroku temperatura spadnie do 7 stopni, a nad ranem zobaczymy zaledwie 4. Zatem szykujcie grubsze kurtki na drogę do pracy, jutro podobnie, sporo chmur i 12 stopni, a w środę możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeżeli chodzi o kierowców, jak zwykle spory ruch na Nowym Kleparzu, dłużej postoicie również na ulicy Kalwaryjskiej, no i na rondzie Grzegorzewskim.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Na zlecenie obcych służb mieli podpalać markety. Przed warszawskim sądem ruszył proces 4 oskarżonych o akty dywersji w Polsce. Chodzi m.in. o głośny pożar warszawskiego centrum handlowego Marywilska. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Byłeś na posiedzeniu na początku procesu. Dlaczego sąd zdecydował o utajnieniu i co z 5. oskarżonym?
5: Według sądu publikowanie przebiegu procesu mogłoby po pierwsze godzić w bezpieczeństwo państwa, bo część członków grupy dywersyjnej nadal pozostaje na wolności. Zeznania i prezentacja dowodów mogłyby wpływać na zachowanie ściganych i ich ewentualną późniejszą linię obrony. Po drugie, sąd uznał, że narodowość oskarżonych, to przypomnę Ukraińcy i Białorusin, przy zaprezentowaniu ich sposobu działania, mogłaby powodować napięcia społeczne. 5. z oskarżonych, Daniel B., który został wcześniej skazany przez litewski sąd za podpalenie sklepu IKEA, nie został jeszcze wydany Polsce. Jego sprawa będzie rozpatrywana w osobnym procesie.
4: Za pół godziny kolejna narada w sprawie bezpieczeństwa w szkołach. Donald Tusk będzie rozmawiał m.in. z szefami resortów edukacji czy spraw wewnętrznych oraz koordynatorem służb specjalnych, a to reakcja na ataki w szkołach na Mazowszu. Z kolei akcja uczniowska apeluje o pilne działania.
6: Od środy nie ma momentu, nie ma godziny, w której nie otrzymujemy od młodych ludzi z całej Polski, ale również nauczycieli wiele wiadomości mówiących o tym, że oni się boją. Boją się iść następnego dnia do szkoły.
4: Mówi założyciel akcji uczniowskiej Paweł Mrozek. Uczniowie chcą m.in., by w każdej szkole przez cały dzień obecny był policjant w cywilu. Kreml odrzuca propozycję rozejmu. Jak przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, zarówno Putin, jak i rosyjscy urzędnicy nie chcą rozejmu, chcemy długoterminowego pokoju, podała agencja Reutera. 60-dniowe zawieszenie broni proponował prezydent Wołodymyr Zełenski. To w sprawie przeprowadzenia w Ukrainie wyborów prezydenckich. Pieskow miał zapewnić, że Putin będzie jednak gotów polecić, by nie atakować Ukrainy w dzień głosowania.
1: SK2 News, Kraków.
3: Kuba Solarz. Tematyka przymusowych przesiedleń i migracji stanie się osią spektaklu muzycznego Ku życiu. Efekt pracy zespołu projektu Rezonans będzie można zobaczyć już w tę środę o godzinie 19 na dużej scenie Teatru Ludowego. Wstęp jest darmowy, trzeba się jednak wcześniej zapisać. Osiecka oczami dziecka, przed nami muzyczne święto na Ruczaju. Już w niedzielę o godzinie 18 w ośrodku Ruczaj odbędzie się koncert galowy festiwalu. Ponad 40 młodych artystów zaśpiewa najpiękniejsze utwory Agnieszki Osieckiej. Obowiązują zapisy.
7: Zaczynamy nowy tydzień z Eską 2 i z tym, co tutaj jest najlepsze, czyli polskie hiciory. Spokojnie, nie taki diabeł straszny, jak go malują. Zajrzałem do kalendarza, w końcu mi się otworzył. Mamy Dzień Bezpiecznego Komputera.
8: No proszę, to
7: fajne
8: ważne
7: święto, tak. Pamiętajcie, że hasło musi być jakie? Trudne najlepiej, prawda?
8: Trudne, skomplikowane.
7: Tak, takie nie do złamania. Nie klikamy w podejrzane linki również.
8: To się zgadza.
7: Tak, jeżeli ktoś wam obiecuje 1 000 000 złotych w spadku po nigeryjskim księciu...
8: Niestety.
7: Zapytajcie o Blika.
9: Bez reklam. Jeden po drugim.
1: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
7: Natalia Nykiel, Error, tak komputerowo za chwilę. A już teraz Lady Punk i Stacja Warszawa. Odjeżdżamy ze Skoł 2. Kowalski, witajcie.

Jeden OSML w Radiu SC, w SC2. No i jak zapomnieć? Jak można zapomnieć taką wizytę w Ministerstwie Rolnictwa? Ja tutaj czytam w internecie w świecie, że jest ogromne oburzenie po kontroli poselskiej w Ministerstwie Rolnictwa, bo zainstalowano tam wypasioną toaletę. Ma mnóstwo funkcji, jest pilocik, bo tutaj widzę zdjęcie przed sobą. Jest tak, mycie tylne i damskie, dysza 3 w jednym, mycie oscylacyjne, masaż pulsacyjny. Ja cały czas mówię o kibelku. Ministerialne po prostu spa dla 4 literek, podgrzewane siedzisko, żeby też nie poczuć chłodu, regulacja temperatury, ciśnienia wody, a nawet pozycja dyszy. Wszystko tutaj da się w tym kibelku ustawić. Ja cię kręcę. SK2. Ale wygoda. Odgrzewane siedzisko, masażyk pulsacyjny, no to w Ministerstwie Rolnictwa po prostu, no, lubią posiedzenia.

0: tytuł tej piosenki to Drzwi. Ja tak zawsze mówię dzieciom, jak wychodzą z toalety. Drzwi jeszcze. ONA w Radiu SK2. A kochani, sezon marcowania oficjalnie rozpoczęty. Tutaj mi to mignęło przed oczami przed chwilą. Miłośnicy, tak, już tych zimnych kąpieli wskakują do wody.
1: Zimno, dobrze, adrenalina. I tak zawsze było.
0: No, każdy ma swój sposób na dreszczyk emocji. SK2. Jedni wskakują do lodowatej wody, inni dostają dreszczy, jak widzą rachunek za ogrzewanie. A gorąco już za chwilę będzie. Oskar Cymz nas tutaj rozbuja w SC2.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Czujesz rytm? Weź udział w Ruled Dance Floor już 17 października w Bonarce. W programie warsztaty taneczne, jazz, hip-hop, commercial, a na finał Dance Battle. Dziesiątki nagród do zdobycia, w tym karty podarunkowe Bonarki. Zapisy i szczegóły na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
16: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
17: We were on a break!
16: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
18: Bazinga!
16: A teraz kończymy 20 lat.
19: Why God, why?
16: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
20: Crazy.
16: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
21: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
22: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
21: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
23: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour, zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
24: Ile warte jest twoje zdrowie? Z Janem kosztuje niewiele. Centrum Zakupowe Jan to polskie tradycyjne, smaczne i zdrowe produkty. Ekologiczne warzywa i owoce oraz wędliny z własnej masarni. Wszystko w zdrowych cenach. A do końca października szeroki wybór zniczy i lampionów w specjalnej ofercie. Centrum Zakupowe Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Zakupy online. market.jan.pl.
25: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
28: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
29: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
28: I zrobiła nam super pokój.
29: Mamo, dzięki!
30: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
31: I po reklamie.

0: remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
8: We were on a break!
7: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
9: Bazinga!
7: A teraz kończymy 20 lat.
10: Why God, why?
7: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
11: Crazy.
7: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
12: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
13: Poznań, płatność zakończona.
14: Kraków, ruszamy dalej.
15: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
16: Rano kawa na spokojnie, za oknem cisza.
17: Dzieciaki do żłobka i przedszkola, dwa kroki od domu.
16: Z miasta wracamy szybko, dojazd mamy świetny.
17: Wieczorem zakupy w sklepie obok i spacer wśród zieleni.
16: Tu dzień sam się układa.
17: Osiedle Mozaika na Prądniku Białym od KG Group w wyjątkowych cenach. Już od 12 500 zł za metr.
16: Odwiedź biuro sprzedaży przy Pękowickiej albo zajrzyj po szczegóły na osiedlemozaika.pl.
17: Ułóż swoje życie w idealną mozaikę.
18: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
19: Lidl, to się opłaca.
18: Jesienny off w salonie Hof. Tylko do 25 października. Do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof Kosucicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: A teraz w RTV Euro AGD.
22: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
23: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
26: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo w Krakowie.
27: Dzisiejsze popołudnie w Krakowie przyniesie maksymalnie 13 stopni i chłodny zachodni wiatr, a wieczorem temperatura spadnie do 7 stopni, w nocy tylko 4, także nad ranem jak wybieracie się do pracy, przygotujcie sobie coś cieplejszego. Wtorek upłynie pod znakiem 12 stopni i dużego zachmurzenia. W środę do 13 stopni jeszcze więcej chmur oraz przelotne opady deszczu. Kierowcy muszą przygotować się na większy ruch, dłużej postoicie na ulicy Opolskiej, w rejonie Ronda Matecznego oraz na Alei Bora Komorowskiego.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Jest 15, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. 20 tysięcy policjantów czuwa dziś nad bezpieczeństwem w szkołach. Zatrzymano kolejnych 18 osób. To informacje z rządowej odprawy związanej z aktami przemocy w placówkach i falą dezinformacji. W szkołach w całym kraju i okolicach od kilku dni pojawiają się patrole.
3: Zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania. To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
2: Zapowiada premier Donald Tusk. W sumie w związku z aktami przemocy przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w placówkach. Zatrzymano 135 osób. Są zarzuty i 3-miesięczny areszt dla kobiety po niebezpiecznym rajdzie na Podhalu. 58-latka zniszczyła kilka samochodów i uszkodziła stacje benzynowe. Jedna osoba została ranna. Kobieta miała też wjechać autem na Krupówki. Zatrzymała ją policyjna blokada. Nie chciała złożyć wyjaśnień.
4: Ujawniły się wątpliwości co do jej stanu psychicznego i poczytalności. Prokurator powoła biegłych psychiatrów.
2: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 58-latce grozi 8 lat więzienia. Górnicy z sierpnia 80 zaostrzają protest. Związkowcy są przeciwko likwidacji kopalń, sprzeciwiają się też sprowadzaniu węgla oraz żądają wyjścia Polski z Zielonego Ładu.
5: Na chwilę obecną nie wchodzi w grę strajk generalny na kopalniach. Ten rząd doprowadził do tego, że już w polskiej energetyce zaczyna brakować węgla, więc nie możemy zatrzymać tych kopalń, bo pozbawilibyśmy Polaków energii. Ale pomysłów mamy naprawdę dużo. Będziemy blokować ministerstwa, nie ministerstwa.
6: Tego węgla może zabraknąć dla indywidualnych odbiorców?
7: Może zabraknąć dla indywidualnych odbiorców i to widzimy już teraz.
2: Z górniczymi liderami sierpnia 80 w PGG i JSW Rafałem Jedwabnym i Krzysztofem Łabądziem rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz.
8: SK2 News, Kraków.
9: Kuba Solarz 21 października Łukasz Gibała oficjalnie obejmie urząd prezydenta Krakowa. To będzie też pierwsza sesja radnych z nowym włodarzem miasta. Na kogo głosowali krakowianie i co przyczyniło się do ich decyzji przy urnach wyborczych?
10: No obecnego prezydenta, bo znam go od dziecka.
11: Panią Piątkowską, choć szczerze mówiąc mało o niej wiem.
9: Z mieszkańcami rozmawiał nasz reporter Oskar Płatek. Remont ulicy Rybitwy rusza w najbliższy czwartek. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia i ruch wahadłowy. Prace potrwają do lipca przyszłego roku.
12: Taki wierszyk ułożyłem, znaczy może nie wierszyk, ale taką historyjkę, która czeka nas w tej godzinie po 15 w SC2. Historyjka związana z tytułów polskich hitów, a przed nami jest taki dzień, ostatni dzień lata, który to zatańczy dla was dziewczyna Diamant Prima Ballerina i to tak, że aż padniemy na kolana.
13: 100% polskich hitów.
12: A na dzień dobry Dawid Podsiadło, który no chyba nie za bardzo lubi poniedziałki.

Oczywiście, że dla was. West 2, tylko najlepsze polskie hity. Jakby człowiek oglądał niebo przez teleskop przy tym numerze. Warius Manx przed chwilą i zanim zrozumiesz West 2 i tak czytam tą kolorową prasę dzisiaj żąbą weekendową i staram się zrozumieć. Zrozumieć siłę miłości. 19-letniego piłkarza z FC Porto, Polaka Oskara Pietuszewskiego. Tutaj napisali, miłość napędza Oskara. A tej miłości na imię Agnieszka. SK2. Nie wiem, pomyślcie teraz, jak wasza miłość ma na imię. Też was napędza? No. I to nieźle. Dzisiaj trzeba będzie zrobić zakupy. No.

0: Kiedyś byłem mały, a teraz jestem duży. Jam i naiwne pytania, 15:30. Cieszmy się, kochać chwilę, bo te tak szybko mijają. Można sobie pomyśleć, patrząc między innymi na ceny paliwka. I o nich już za chwilę Jakub Konieczkowicz wam powie w skrócie Newsówki 2.
1: Są zarzuty dla dwóch pracowników zakładów Manbus w Starachowicach. To po śmiertelnym wypadku sprzed roku.
2: Niedopełnienia obowiązków ciążących na nich z racji zapewnienia BHP i narażenia pokrzywdzonej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.
1: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Podejrzani nie przyznają się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Przypomnę, do tragedii doszło na linii montażowej. 35-latkę przygniótł autobus. Kobieta osierociła dwoje dzieci. Trwa dogaszanie dużego pożaru w Rudnie w województwie warmińsko-mazurskim. Palił się magazyn zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Strażacy dogaszają i przerzucają blisko 80 ton odpadów. W akcji gaśniczej udział brało 10 strażackich jednostek. Jutro droższa benzyna, nieco tańszy będzie diesel. We wtorek za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7 zł i 6 groszy. Z kolei za olej napędowy 8 zł i 2 grosze.

0: idealna piosenka do sklepu meblowego. No właśnie, lampa i sofa i Ania Wyszkoni, a ja zabieram was teraz nie do sklepu, a do jabłkomatu. W Łącku postawił taki jabłkomat pan Dawid i można z niego wziąć tyle jabłek, ile się chce, ale nie za darmo. Trzeba zapłacić za nie blikiem albo wrzucić gotówkę do specjalnej skrzynki, no. Tak się na jabłkomacie robi kokosy.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
11: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
12: We were on a break!
11: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
13: Bazinga!
11: A teraz kończymy 20 lat.
14: Why God, why?
11: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
15: Crazy.
11: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
16: Netto przedstawia.
17: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
18: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
17: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
18: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
17: To może zapraszamy?
18: Dobre!
16: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
19: Za mnie.
20: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
21: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: 3, 17, 41.
25: Co tak liczysz?
24: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
25: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11, 15.
25: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.

0: raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
9: We were on a break!
8: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
10: Bazinga!
8: A teraz kończymy 20 lat.
11: Why God, why?
8: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
12: Crazy.
8: Comedy Central, 20 lat starsi, nadal niepoważni.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: W 29 urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. 2 plus 2 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
15: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
18: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
17: Wiejskie życie ma smak!
18: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo w Krakowie.
24: Co takiego w krakowskiej pogodzie? Jesień pokazuje swoje chłodne oblicze. Dziś maksymalnie 12 stopni i chłodny wiatr, który nie ułatwia spacerów. Jutro we wtorek czeka nas 13 stopni na plusie oraz rano słońce będzie przebijać się przez chmury. W środę podobnie dużo chmur i maksymalnie 13 stopni. No ta pogoda nas nie rozpieszcza. Do tego dochodzą utrudnienia w ruchu. Dłużej postoicie na Alejach Trzech Wieszczów, na Alei 29 listopada, no i na ulicy Konopnickiej.
23: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
25: Jest 16, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Planował zabójstwo, do akcji weszli policjanci. W Lublinie zatrzymano 21-letniego Ukraińca. Mundurowi dostali sygnał, że student jednej z uczelni zapowiadał atak z użyciem noża.
26: Z jego relacji wynikało, że tego dnia zabije przypadkowo napotkaną osobę.
25: Mówi Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. W momencie zatrzymania mundurowi znaleźli przy 21-latku

0: nóż, kolejne dwa w miejscu jego zamieszkania. Mężczyzna na 3 miesiące trafił do aresztu, grozi mu 15 lat więzienia. 3 rodziny zostały bez dachu nad głową. Po nocnym pożarze kamienicy w Nowem, niedaleko Grudziądza, w którym zginęły 2 osoby, gmina zapewnia, że poszkodowani otrzymają pomoc. Nadzór budowlany ma zdecydować, co dalej z budynkiem. O szczegółach Dawid Olszewski.
1: Wsparcie potrzebuje 5 osób. Mieszkańcy zabrali tylko to, co udało im się wynieść z mieszkań. Gmina ma wolne lokale, które może udostępnić poszkodowanym.
2: Lokale, które zamierzaliśmy sprzedać, ale te lokale wycofamy ze sprzedaży i jesteśmy już po pierwszym ze spotkań z pierwszą rodziną. Pokazaliśmy to mieszkanie.
1: Mówi Zbigniew Lorkowski, wiceburmistrz Nowego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skontaktuje się z poszkodowanymi, by ustalić, jakiego wsparcia potrzebują.
2: Aby dokonać oceny, rozmowy, co potrzebują.
1: Gmina czeka na ustalenia nadzoru budowlanego. Od nich będzie zależało, co dalej z budynkiem.
0: A przyczyny i okoliczności pożaru ustala policja pod nadzorem prokuratury. Polski pojedynek w Wuhan. Magdalena Fręch pokonała Tajkę Mananchaye Sawankyou i awansowała do 2. rundy turnieju WTA 1000. Kolejną rywalką Polki będzie Iga Świątek. Spotkanie już w środę, stawką awans do 1/8 finału turnieju, a jutro rano mecz 1. rundy rozegra Maja Chwalińska. Jej przeciwniczką będzie Egipcjanka Majar Sharif.
3: SK2 News, Kraków.
4: Kuba Solaszy, to będzie prawdziwy test formy dla krakowskich pasów. Już w sobotę na stadionie przy ulicy Kałuży w Krakowie odbędzie się hitowe spotkanie 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Krakowia podejmie Legię Warszawa. Przypomnę, że w ostatnim hitowym starciu Ekstraklasy klub z Warszawy pokonał pasy 2-0. Do Bieńczycy powraca rodzinny cykl biegów przełajowych Krakowski Cross. Impreza odbędzie się w tę niedzielę na plantach bieńczyckich. Organizatorzy przygotowali zróżnicowane trasy dla każdego, od dzieci i młodzieży po dorosłych.
5: Kalendarz tutaj macha, że 12 października Maksymilian i Witold mają imieniny. Mamy też jesień, więc naszym solenizantom życzymy pogody. Życzymy pogody, pogody ducha przede wszystkim. A w tej godzinie między innymi taki też numer będzie pogodowy, bo wpadnie mafia z imieniem deszczu. Jakie imię może mieć deszcz?
0: Nie wiem. Andrzej strzelam.
5: Może być. Mokry załóżmy, prawda? Tak, Deszczysław, jakiś Mrzawomir, o...
3: 100% polski.
5: Burzysław też może być. To, wiesz, taki Burzysław, to on jak przychodzi, to tak z grzmotem, nie? Albo delikatna i uparta kropelinka. O. Poparzeni kawą 3. Na dzień dobry. I na pobudkę. Pogody ducha dla wszystkich. Kowalski, witajcie w SC2.

0: Magnetyzuje, pulsuje, uspokaja polska muzyka. Wiktoria Kida i Oskar Cym z WSC2. Prawie kwadrans po godzinie 16. Człowiek, który teraz nie rozstaje się z komputerem, no bo to jego baza prawdziwej wiedzy. Arturo Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Cześć, dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj mamy 12 dzień października, a to oznacza, że świętujemy Dzień Bezpiecznego Komputera. Czas więc na kilka rad, może i oczywistych, ale no nie dla każdego, bo jak się okazuje, wciąż oszuści wykorzystują luki w bezpieczeństwie naszych urządzeń. Jak nie dać się ogołocić z kasy i prywatności? No tutaj jest kilka zasad. Zasada numer 1, hasło. Jeżeli wasze hasło to wciąż 1, 2, 3, 4, 5 albo imię psa, to zmieńcie je natychmiast. Ma być długie, skomplikowane i inne do każdego konta. Dorzućcie do tego dwuskładnikowe logowanie. Trochę więcej z tym zachodu, ale jednak te dodatkowe SMS-y potrafią naprawdę uratować skórę. Poza tym aktualizujcie system, miejcie antywirusa i nie klikajcie w dziwne linki od nieznajomych, którzy obiecują wam miliony. Czasami też nie warto klikać w linki od znajomych. Wiem to z własnego doświadczenia. I nie podłączajcie do komputera pendrive'ów znalezionych gdzieś tam na ulicy. Bądźcie czujni, bo w sieci warto stosować zasadę ograniczonego zaufania. Dbajcie o swoje sprzęty i to nie jest rada od lekarza.

0: To o was, kochani, tak? To o was, cokolwiek robicie i gdziekolwiek teraz jesteście, jesteście bohaterami poniedziałku. Wiki Gabor i Super Hero vs 2. Jest też łowca gorących informacji Jakub Konieczkowicz. Czas na skrót newsów o 16.30.
1: Dwóch policjantów i kobieta są w szpitalu po ataku nożownika w Starej Birczy na Podkarpaciu. O poranku 38-latek wszczął domową awanturę. Najpierw rzucił się na 35-latkę, a potem też na mundurowych, których wezwano na pomoc.
2: Podczas interwencji mężczyzna był agresywny, został obezwładniony i zatrzymany. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Na chwilę obecną wykonywane są czynności procesowe w tej sprawie.
1: Mówi Karolina Kowalik z Policji w Przemyślu. Stan kobiety i dwóch rannych policjantów jest dobry. Ich życie nie zagraża niebezpieczeństwo. Wypadek i utrudnienia na S7 w Świętokrzyskiem. Na trasie w miejscowości Brzegi przed Jędrzejowem bus uderzył w ciężarówkę. Na miejscu pracują służby. Ruch w kierunku Krakowa odbywa się jednym pasem. Po ostatnim halnym w Tatrach śniegu nieco mniej, jednak w najwyższych partiach zimowe warunki nadal obowiązują. Konieczny jest więc sprzęt w postaci raków, czekana i kasku, przypominają ratownicy TOPR, a że coraz szybciej zapada zmrok, do obowiązkowego wyposażenia dochodzi też latarka czołowa.
0: SK2. I do tego całego zestawu jeszcze dorzucamy to, co mamy dla was najlepsze, czyli polskie hity. Kaśka Sochacka, Cortez ze swoją nowością, Jak my w SC2.

0: Język lata, lata jak łopata, a dzisiaj w prasie i w mediach, co na językach? Na językach pan Michał Kołodziejczak. I szokujące oskarżenia. Napisali, miał zmuszać kobiety do brania narkotyków.
1: SK2.
0: To były wiceminister rolnictwa ma przeorane.
1: Reklama.
2: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
7: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
8: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
9: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda. Żeby twój kot dobrze miał.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.

0: Fajna jest ta piosenka, zawsze mówię, że jest tak fajna, że o kijak normalnie. Sylwia Grzeszczak i Łukasz Zduńczyk tak samo jest. Wiedza, encyklopedia, jeżeli chodzi o polską muzę. Zdradź nam jakąś ciekawostkę z tym
1: cześć.
0: Numerem.
1: Cześć. Słuchajcie, ja podziwiam Sylwię Grzeszczak, bo ona napisała ten numer ze swoim byłym mężem.
0: Naprawdę?
1: I oni się tam nie zjedli w tym studiu. Ja i wyszedł hicior, proszę bardzo. Wakacyjny,
0: proszę.
1: Piękny.
0: No to na pewno. Miłość w muzyce, jak widać, nigdy nie rdzewieje. Zostawiam was ze Zdunem. Trzymajcie się i

0: trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
2: We were on a break.
1: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
3: Bazinga!
1: A teraz kończymy 20 lat.
2: Why God, why?
1: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
4: Crazy.
1: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
5: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo w Krakowie.
9: Jeśli planujecie dzisiaj podróż po mieście, musicie uzbroić się w cierpliwość. Dłużej postoicie w korkach, m.in. na ulicy Kamienickiego oraz w rejonie Ronda Grunwaldzkiego. Spore zatory tworzą się również na ulicy Czarnowiejskiej, wzdłuż Alei Krasińskiego oraz na ulicy Konopnickiej. Wolniej pojedziecie także w rejonie Estakady Lipska-Wielicka i na ulicy Pilotów, a w pogodzie wieczorem 6-9 stopni, nad ranem tylko 4, także do pracy warto założyć coś cieplejszego. Ta pogoda nas niestety nie rozpieszcza.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Patrole przy szkołach zostają, internet pod lupą 24 godziny na dobę. Jasny komunikat po rządowej naradzie w związku z aktami przemocy w placówkach. W ostatnich dniach do ataków nożem doszło w Ostrołęce, Podwyżkowem i w Warszawie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jakie są efekty tych policyjnych działań?
11: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach, zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju, w placówkach i ich okolicach. W okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy i te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
12: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
11: Służby przez całą dobę monitorują też internet. Ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji i w związku z tym minister cyfryzacji na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.

0: Prokuratura Okręgowa w Warszawie sprawdza, czy były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak zmuszał swoją współpracownicę do zażywania narkotyków. Śledczy zajęli się sprawą z urzędu. Jeżeli zbiorą dowody na nielegalne praktyki posła Koalicji Obywatelskiej, zamierzają wszcząć śledztwo.
1: Zarejestrowane zostały z urzędu materiały. Wszczęte zostały czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających.
0: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Czynności sprawdzające mogą potrwać do 30 dni. Michał Kołodziejczak złożył tymczasem swoje doniesienia do ABW, nie ujawnił jednak w jakiej sprawie. 3 dekady czekania i jest. Od września przyszłego roku do 4 liceum ogólnokształcącego w Zielonej Górze wracają klasy o profilu lotniczym. Decyzję ogłosił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Powstaną 2 oddziały eksperymentalne, oddziały przygotowujące młodzież do pracy w lotnictwie wojskowym. Nie tylko latającej młodzieży, ale również do służby naziemnej.
0: Mówi Kamila Jur, odpowiedzialna za edukację w Urzędzie Miasta. Na profil lotniczy wraca do 4 liceum w Zielonej Górze po 35 latach.
3: SK2 News, Kraków.
4: Kuba Solarz. 5,5 tysiąca szkół w Małopolsce skontrolowała policja w ostatnich dniach. Wzmożone kontrole to efekt niedawnych zdarzeń i ataków nożowników w szkołach.
5: Otrzymaliśmy kilkadziesiąt zgłoszeń, w wyniku których zatrzymaliśmy 9 osób nieletnich.
4: Mówi Artur Bednarek, komendant wojewódzkiej policji w Krakowie. Przywrócenie 20-minutowego biletu komunikacji miejskiej to jedna z pierwszych decyzji, jakie planuje podjąć Łukasz Gibała po objęciu urzędu prezydenta.
6: Będę też zabiegał o to, i to będzie druga decyzja, żeby ochronić tereny w Dolinie Prądnika, żeby tam powstał park XXL.
4: Mówi Łukasz Gibała.
7: Okazuje się, słuchajcie, że poniedziałek nie jest taki straszny. Rano myśleliśmy, że to niemożliwe, że się nie uda. A jednak daliśmy radę. Minęła godzina 17. Wróćmy razem z pracy. W drodze do domu albo na zakupy będę dobrze grał. Łukasz Zduńczyk, witajcie na początek Zakopower.

elektryczne gitary w Radiu SK 2. Gramy 100% polskich hitów i jestem najlepszy w historii. Kropka. Liczby mówią same za siebie. Takie słowa wypowiedział Cristiano Ronaldo. Znaczy, no, czy jest najlepszy na świecie? No, różnie ludzie mówią, prawda? Niektórzy twierdzą, że to Leo Messi jest najlepszy na świecie. Ale jedno jest pewne. Cristiano Ronaldo raczej nie ma zbyt wielu kolegów w pracy.

To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów, Loka za nami, a teraz zabieramy was do naszego muzycznego wehikułu czasu. W Radio SK2 odświeżamy kultowe polskie hity, no i teraz rok 81. Wtedy powstał jeden z najbardziej kultowych przebojów grupy 2 plus 1, Iść w stronę słońca. Ten kawałek w roku 81 zgarnął nagrodę dla najlepszej piosenki dla młodzieży, więc jeśli właśnie wtedy byliście młodzieżą w latach 80., no to można powspominać stare czasy 2 plus 1 w Radio SK2.

0: Roxy w Radiu SK2 wczoraj spędziła przepiękne niedzielne popołudnie, bo była na grzybach, takich rodzinnych grzybach z mamą, tatą i bratem. A więc potwierdzają się jej słowa, bo jakiś czas temu powiedziała, że jest jesieniarą i że to jest jej ulubiona pora roku. Jesień trwa bez końca, ten numer jest aktualnie na miejscu 13 gorącej polskiej dwudziestki. Jeśli chcecie, żeby Roxy była wyżej, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie.
1: Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
11: We were on a break.
10: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
12: Bazinga!
10: A teraz kończymy 20 lat.
11: Why God, why?
10: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
13: Crazy.
10: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
14: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
15: Chcesz mieszkać komfortowo? Wysokiej jakości wełny do izolacji termicznej i akustycznej ścian i poddaszy kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne przeciwogniowe izolacje budowlane i techniczne marki Ursa. Centrum budowlane Attic. Kraków Zawiła 50.
16: Ile warte jest twoje zdrowie? Z Janem kosztuje niewiele. Centrum zakupowe Jan to polskie tradycyjne, smaczne i zdrowe produkty. Ekologiczne warzywa i owoce oraz wędliny z własnej masarni. Wszystko w zdrowych cenach. A do końca października szeroki wybór zniczy i lampionów w specjalnej ofercie. Centrum zakupowe Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Zakupy online. market.jan.pl.
17: Czujesz rytm? Weź udział w Ruled Dance Floor już 17 października w Bonarce. W programie warsztaty taneczne, jazz, hip-hop, commercial, a na finał Dance Battle. Dziesiątki nagród do zdobycia, w tym karty podarunkowe Bonarki. Zapisy i szczegóły na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas!
18: Rano kawa na spokojnie, za oknem cisza.
19: Dzieciaki do żłobka i przedszkola, dwa kroki od domu.
18: Z miasta wracamy szybko, dojazd mamy świetny.
19: Wieczorem zakupy w sklepie obok i spacer wśród zieleni.
18: Tu dzień sam się układa.
19: Osiedle Mozaika na Prądniku Białym od KG Group w wyjątkowych cenach. Już od 12 500 zł za metr.
18: Odwiedź biuro sprzedaży przy Pękowickiej albo zajrzyj po szczegóły na osiedlemozaika.pl.
19: Ułóż swoje życie w idealną mozaikę.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Jesienny off w salonie Hof. Tylko do 25 października. Do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
22: I po reklamie.

0: Baim w Radiu SK2. U nas płynie 100% polskich hitów, a za chwilę w naszych żyłach popłynie świeża krew. Jak zawsze po 18 mam dla Was dużo muzycznych nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Zostańcie razem z nami.
1: Reklama. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
2: Wyprzeć zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
7: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kraków! Czas na hokej! Komarch Krakowia wraca do gry! Załóż barwy, zabierz bliskich i stwórzmy atmosferę, której nie zapomni nikt. Widzimy się przy Siedleckiego 7. Bilety dostępne na bilety.krakowia-hokej.pl.
10: I po reklamie.
11: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Prokuratura bada zasadność użycia broni. Chodzi o wydarzenia w Nowym Sączu. 41-latek szedł ulicą z nożem. Nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i ruszył w ich kierunku. Jeden z mundurowych śmiertelnie postrzelił 41-latka.
12: Podejmowane są również czynności związane ze zbadaniem zasadności użycia broni służbowej. Funkcjonariusz, który oddał strzał, nie został przesłuchany. Prokurator przesłucha go w charakterze świadka.
11: Informuje Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 41-latek zmarł po przewiezieniu do szpitala. Utrudnienia na Krajowej 9 na Podkarpaciu. Trasa jest całkowicie zablokowana po zderzeniu samochodu osobowego z autobusem. Do wypadku doszło na trasie w miejscowości Kupno. Dwie osoby zginęły na miejscu. Objazd drogami lokalnymi wyznaczono dla osobówek. Kierowcy ciężarówek muszą jednak czekać. Jeszcze dziś dwa spotkania w piłkarskiej ekstraklasie. Radomiak właśnie zaczyna spotkanie z Motorem Lublin. Z kolei o 20:30 GKS Katowice zagra z Wieczystą.
0: No teraz to słuchajcie, naprawdę jest co świętować. Daliśmy radę. Minęła godzina 18. Odpocznijmy razem po poniedziałku. Odświeżmy się trochę. Mam dużo nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki, ale spokojnie, klasyki też będą. Ladypunk, Mniej niż zero, to na pewno w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

I jak Jacek Stachurski wjeżdża na antenę, to od razu temperatura podskakuje. Tak wam gra Radio SK 2 na przekór jesieni. Podgrzewamy się polskimi hitami, a teraz będzie numer, który powstał tak naprawdę po wieczornym wyjściu z kumplami. Po prostu Kajtek, czyli raper z Poznania, spotkał się z kolegami i w środku nocy polubił profil Bowskiej na Instagramie. I potem jakoś się ze sobą skontaktowali i proszę bardzo, mamy numer o życiu dwóch osób na małej przestrzeni na 30 metrach kwadratowych. Ten kawałek naprawdę szybko poprawia humor. Bowska, po prostu Kajtek, już teraz w SC2. Na

Kasia Kowalska w Radiu SK2, a teraz mam numer od artysty, którego kariera nabiera rozpędu, to Jasiek Piwowarczyk. Ostatnio wygrał program The Voice of Poland, dostał bilet do Opola, wystąpił na konkursie premier, a ostatnio nawet nagrał węgierską wersję swojego numeru. Ale spokojnie, ja wam zagram po polsku, bo w SK2 są tylko polskie hity. Jasiek Piwowarczyk i jego nowość Obłoki z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Takie

0: Lady Punk i mniej niż zero na antenie Radia SK2. No słuchajcie, niebawem temperatura zacznie spadać poniżej zera. Widać spore ochłodzenie na horyzoncie. Podobno w okolicach 23-24 października spadnie śnieg nie tylko w górach. Znaczy wiecie, no będzie to tylko taki śnieg, który 2 godziny poleży i zaraz go nie będzie, więc na razie opon na zimowe zmieniać nie trzeba, ale pierwszy akcent zimowy się zbliża. No i zbliża się też BRO wychowany w Polsce. To po krótkiej przerwie.
1: Reklama.
2: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia 4. i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
5: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
6: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. 3 dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
9: I po reklamie.

To ja, twoje radio, które gra 100% polskich hitów i to jest jedyne takie radio w Polsce. To jest SK2, Budka Suflera za nami i to wasze radio za chwilę zagra kolejne nowości, bo wieczorami gramy najlepsze świeże numery z gorącej polskiej 20.

0: Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
2: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Zamek Królewski na Wawelu ponownie otworzy swoje drzwi całkowicie za darmo. Nadchodzi 15. edycja uwielbianej akcji Darmowy Listopad. Przez cały miesiąc będziecie mogli bez wydawania złotówki zobaczyć m.in. reprezentacyjne komnaty królewskie, prywatne apartamenty czy słynną zbrojownię. Do zgarnięcia będą też darmowe wejściówki na wyjątkowe wystawy czasowe. Wystarczy odebrać bezpłatny bilet w kasie lub zarezerwować go wcześniej online. Szykujcie się na wielkie darmowe zwiedzanie.
13: To jest Radio SK2. Dobrze, że jesteście, bo ja tutaj dla was mam idealny zestaw hitów, przy których można odreagować po ciężkim poniedziałku. I za chwilę zagram, słuchajcie, taki numer, przy którym wszystko nagle zwalnia, stres odpływa i przypominają się stare czasy. Krzysztof Krawczyk, Bo jesteś ty, już za kilka minut. A tę godzinę zaczyna Monika Lewczuk, Zabiorę cię stąd. Mam nadzieję, że już się zabraliście z pracy i możecie odpoczywać. Łukasz Zdończyk, polecam się.

ale nam się nastrój zrobił. To jest numer idealny na poniedziałkowy wieczór. Można zwolnić, można się odstresować. To po prostu Krzysztof Krawczyk w Radiu SK2. To teraz tak dla kontrastu, mam nowość z ostatnich dni. Natalia Grosiak przejmuje naszą antenę. To jest wokalistka zespołu Micro Music. Znacie na pewno hit Tak mi się nie chce. No to jest właśnie Natalia, która mówi, że otwiera nowy rozdział w swojej karierze, że dawnej Natalii już nie ma. Teraz jest nowa Natalia, podobno nawet włosy z tej okazji obcięła, a jak kobieta zmienia fryzurę, to wiedz, że coś się dzieje. Teraz mam serce, tak nazywa się jej nowy numer, który czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl.

Monika Brodzka w Radiu SK2. My też ją znamy na pamięć i będziemy grali jeszcze nieraz, bo to dobry numer jest. Test SK2 i 100% polskich hitów i najlepsze nowości też tutaj są. I teraz naszą antenę przejmuje Max Stachasiuk, czyli młody artysta. On się rozkręca, występował nawet na Openerze, na Bittersweet Festiwalu, na letnich brzmieniach, więc miał zapracowane lato, a teraz wydał nowość. Jak mówi, on napisał ten kawałek, kiedy miał kryzys twórczy. Nie zapomniał, jak się pisze piosenki. A jednak mu wyszło, słuchajcie. Chyba wrócił na dobre tory. Max Stachasiuk i Ćma. Głosujcie na ten numer, jeśli wam się podoba, w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Beata w Radiu SK2. Jeśli wam też jest żal tamtych pięknych wakacyjnych nocy i dni, za chwilę będziemy wspominać Mirafiori od Artura Rojka po krótkiej przerwie. Artur jest teraz w trasie koncertowej, w najbliższy piątek gra w Poznaniu, a potem jeszcze w Toruniu, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi i Warszawie. Zakończenie w Katowicach 19 grudnia. Wszystkie bilety są niestety wyprzedane, ale jest dobra informacja, bo na wiosnę Artur Rojek wraca do grania, więc może tam się uda dorwać jakąś wejściówkę.
1: Reklama.
2: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
3: Chyba rurka.
2: A, no faktycznie.
3: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
4: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci, nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci, a jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: I po reklamie.

0: dni mojego domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
2: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
5: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Dajcie drugie życie starym przedmiotom i odkryjcie w sobie rzemieślnika. Nadchodzi listopadowa edycja festiwalu Sztuka do Rzeczy, tym razem pod hasłem Trwałość. W całym Krakowie od Bronowic po Nową Hutę ruszą dziesiątki darmowych warsztatów. Nauczycie się odnawiać stare meble, szyć z resztek tkanin, czy drukować na materiałach drewnianymi klockami. Wszystko pod okiem najlepszych krakowskich projektantów. Pełny program i zapisy znajdziecie na stronie sztukadorzeczy.pl.
8: Z Radiem SK2 dowiecie się, które polskie hity będą na czasie w najbliższych miesiącach. Codziennie wieczorami gram wam najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. No i na pewno warto zwrócić uwagę na świeżą propozycję od Vito Bambino, która w tej godzinie się pojawi, no i będzie dużo innych dobrych numerów. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Mezo i Kasia Wilk, przepiękna kołysanka na dobry wieczór, ale teraz mam kawałek tryskający energią, numer, który postawi na nogi nawet tych najbardziej zmęczonych poniedziałkiem. Nowa propozycja od zespołu NA, który połączył siły z Boom Boom Orchestra. I to jest taki numer, słuchajcie, przy którym poczujecie się, jakby przez chwilę była sobota. Już teraz na antenie Eski 2 Bal, czyli kawałek, który rozpoczyna świętowanie 25-lecia zespołu NA. W przyszłym roku ruszają w trasę koncertową.

0: Kamil Bednarek i Messiah w Radiu SK2, a teraz mam dla Was numer z naprawdę bardzo ważnym przesłaniem, bo to jest nowość od Vito Bambino, który wziął udział w specjalnej kampanii społecznej zwracającej uwagę na problem dzieci neuroatypowych w szkołach, czyli m.in. z autyzmem albo ADHD. Vito Bambino śpiewa o tym, że takie dzieci funkcjonują trochę we własnym tempie, musimy to zrozumieć i to, że ktoś jest inny, nie oznacza, że jest gorszy. Przepiękna piosenka, bardzo wzruszająca. Vito Bambino, mimo najlepszych chęci, już teraz w Radiu SK2.
1: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: Kombi. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów, a za chwilę jeden z największych hiciorów ostatnich tygodni, Liwka i Poza Tobą Nic. Liwka ostatnio świętowała drugą rocznicę wydania debiutanckiego albumu, no i dodała bardzo poruszający wpis w mediach społecznościowych. Zdradziła, że cierpiała kiedyś na samotność, że zamknęła się w sobie, a muzyka pozwoliła jej wyrzucić wszystkie złe emocje, no i zawsze marzyła o tym, żeby śpiewać, żeby występować na wielkich scenach i to się udało. Marzenia się spełniają. Liwka, Poza Tobą Nic już za chwilę.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
4: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. 3 dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
7: I po reklamie.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Kosmiczna, syntezatorowa podróż w samym sercu Krakowa. Już 29 października w Centrum Kongresowym ICE wystąpi Madis, jeden z najważniejszych polskich twórców muzyki elektronicznej. Jego teledysk z Pustyni Błędowskiej ma już ponad 16 milionów wyświetleń na YouTubie. A teraz krakowski producent zaprasza na niesamowite przestrzenne show pełne analogowych brzmień z lat 70. i 80., połączonych z oprawą wizualną. Bilety są już w sprzedaży.
8: Magazyn lokalny.
9: Oskar Płatek, a to jest magazyn lokalny ze Skawiny. Remonty, remonty, remonty. Wiele dróg w Skawinie jest w tej chwili w przebudowie lub renowacji. Niektóre z prac potrwają jeszcze miesiące, a inne skończą się do kilku dni. Sprawdzamy, co na skawińskich drogach słychać w październiku.
10: Klimczyk Andrzej, rzecznik prasowy w Biurze Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. W tym momencie na ulicy Granicznej prowadzony jest remont. Remont ten prowadzi deweloper, który buduje tam swoją inwestycję. I na podstawie właśnie artykułu 16 ustawy o drogach inwestor został zobligowany tak naprawdę do przeprowadzenia tego remontu. Remont zgodnie z planem ma się zakończyć do 16 listopada.
9: A na temat innych remontów w gminie Skawina, jak to wygląda?
10: W tym momencie takim kluczowym, no może nie kluczowym do końca, ale ważnym również remontem jest przebudowa ulicy, która będzie prowadziła do nowego żłobka w Skawinie przy ulicy Bukowskiej. Jest to odcinek od ulicy Jana Pawła do bramy tak naprawdę żłobka. Dawniej była to taka droga z płyt betonowych, natomiast w związku z tym, że otwieramy nowy żłobek, będziemy przyjmować dzieci od 1 stycznia, no ta droga musiała po prostu zostać wyremontowana, zostanie w zasadzie całkowicie przebudowana, zostanie wykonana nowa nawierzchnia, tak aby rodzice i mieszkańcy okolicznych bloków mieli bardzo dobry dojazd do placówki.
9: Wiemy, do kiedy będzie ten remont trwał?
10: Teoretycznie, jeżeli chodzi o otwarcie żłobka, ono będzie przyjmować dzieci od 1 stycznia 2027 roku, dlatego no, ten remont musi zostać zakończony również przed otwarciem żłobka.
9: W tej chwili to się wiąże z utrudnieniami dla osób mieszkających przy ulicy Bukowskiej.
10: Niespecjalnie dlatego, że to jest tak naprawdę krótki odcinek drogi, który tak naprawdę nie utrudnia mieszkańcom jakoś bardzo dojazdu do swoich posesji. Tam nawet trudno byłoby zorganizować jakikolwiek objazd, bo można powiedzieć, że jest to taka wewnętrzna ulica wśród bloków.
9: Czy są jeszcze jakieś inne większe remonty w gminie Skawina, które w tej chwili się odbywają?
10: Chyba takim jednym z największych remontów, które się odbywa w gminie Skawina, jest przebudowa ulicy Podlesie w Radziszowie, gdzie ten remont tak naprawdę trwa już, można powiedzieć, rok i jego zakończenie planowane jest na wrzesień przyszłego roku. Jest to przebudowa drogi powiatowej numer 1940K. Tak naprawdę na zasadzie porozumienia pomiędzy gminą Skawina a powiatem krakowskim jest realizowane to zadanie. Na ten moment remont tej ulicy, przebudowa tej ulicy idzie zgodnie z planem, natomiast od dzisiaj tak naprawdę w ciągu tej ulicy zostanie zamknięty kolejny most, co tak naprawdę będzie wiązało się oczywiście z utrudnieniami dla mieszkańców. Natomiast nie jest tak, że mieszkańcy zostaną zupełnie odcięci od wyjazdu ze swoich posesji. Wykonawca gwarantuje, że każdy, kto mieszka przy tej ulicy, będzie miał możliwość, że tak powiem, wydostania się z domu i dotarcia do szkoły, pracy lub innego miejsca.
9: Czy są planowane jakieś nowe remonty w przyszłości gminy Skawina, takie, które mogą być istotne dla mieszkańców?
10: Na pewno tak. Ta infrastruktura drogowa jest dla nas ważna, natomiast w tym momencie nie mam jeszcze konkretnych informacji, nie chciałbym się na ten temat wypowiadać, kiedy i które drogi zostaną remontowane. Poza tym też sołectwa realizują z własnych funduszy takie bieżące remonty dróg w swoich miejscowościach.
9: Żeby być na bieżąco z obecnymi pracami i remontami, warto śledzić sekcję aktualności na stronie miasta i gminy Skawina www.gminaskawina.pl. Nie polecają beletrystyki, ale służą pomocą pedagogom, studentom i uczniom. Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie to instytucja, której głównym polem jest nauka i edukacja. Nie znajdziemy tu bestsellerowych kryminałów, ale z pewnością można po wizycie w bibliotece wzbogacić

0: zgodzić swoją pracę naukową konkretną pozycją, mówi Agnieszka Bartnicka, z którą rozmowę przeprowadził Brian Bednarczyk.
1: Biblioteki pedagogiczne charakteryzują się tym, że mają po prostu księgozbiór naukowy. Nie idziemy w beletrystykę. Beletrystyka jest u nas, można powiedzieć, przy okazji. Natomiast jesteśmy przede wszystkim wsparciem dla studentów różnych kierunków studiów. Można powiedzieć, że wszystkich, chociaż tutaj ostrożnie z kierunkami technicznymi, dlatego że powiedzmy dla tej branży mamy najmniej literatury, natomiast dla wszelkich kierunków humanistycznych, począwszy od pedagogiki, psychologii, zarządzania, marketingu, ekonomii, no to tych materiałów jest zdecydowanie więcej.
2: Czyli rozumiem, że najczęstszymi gośćmi i czytelnikami są doktoranci, przyszli magistrzy, może też nawet uczniowie szkoły ponadpodstawowej.
1: Ja myślę, że jednak przede wszystkim tak można powiedzieć, że zaczynamy od szkoły ponadpodstawowej. Jak najbardziej uczniowie szkół podstawowych też znajdą, bo tutaj mamy dla nich na przykład lektury, czy niejednokrotnie piszą referaty, zgłębiają wiedzę w jakimś temacie i wtedy też książki, powiedzmy, do ich wieku dostosowane z wiedzą naukową też są. Natomiast no, uczniowie szkół ponadpodstawowych, no to już się jak najbardziej mają określone, powiedzmy, profile szkół, gdzie literaturę też u nas znajdą.
2: Jak duży to jest księgozbiór, który Państwo tutaj posiadają? To już pewnie chyba trzeba liczyć w tysiącach.
1: No zdecydowanie tak. No powiedzmy, że ostatni numer inwentarzowy jest około 27 tysięcy, natomiast no, gdzieś po drodze były też selekcjonowane zbiory ze względu choćby na zniszczenie czy dezaktualizację pewnych książek. No właśnie na przykład techniczne bardzo szybko się dezaktualizują, zwłaszcza te związane z komputeryzacją wszelaką. W związku z tym, że po prostu nie mamy fizycznie miejsca, musimy od czasu do czasu dokonać takiej selekcji i taki wybór wtedy pada na te, które no, są na ten moment powiedzmy archaiczne. Może przydałyby się komuś do prac jakichś porównawczych, historycznych, natomiast no, do bieżącego użytkowania już niekoniecznie.
2: Co do tej selekcji, w przypadku takich, nazwę to też, ale w cudzysłowie, zwykłych bibliotek, to jest tak, że no, trzeba zawsze podążać z duchem czasu, patrzeć za nowościami też, żeby chociażby podpowiedzieć czytelnikowi, po co po prostu warto sięgnąć. W Państwa przypadku myślę, że jest troszeczkę inaczej. To znaczy, jeżeli ta działalność jest stricte zorientowana na naukę, na taką naukę, która niekoniecznie jest związana z samorozwojem, ale taką, która pomaga w dalszej pracy, to myślę, że szukanie takich tytułów jest jednak trudniejsze niż podążanie właśnie za tą wspomnianą beletrystyką, której raczej tu u Państwa nie znajdziemy.
1: Tak, znaczy trudniejsze. No jest to powiedzmy też współpraca pomiędzy nami a czytelnikami, bo to też od czytelników dowiadujemy się, czego potrzebują, co w tym momencie, jakie propozycje, publikacje są wykorzystywane również na przykład przez wykładowców, czy polecane przez środowisko naukowe, żeby po prostu mogli zgłębiać swoją wiedzę, dowiadywać się nowych rzeczy, więc to jest taka obopólna współpraca. My szukamy dla nich, a oni przychodzą też z pytaniami, czy mamy jakąś pozycję, jeżeli jest możliwość zakupu takich książek, no załóżmy nie występują tylko powiedzmy na e-bookach, tylko są faktycznie fizycznie do kupienia, robimy sobie taką listę i po prostu staramy się zabezpieczyć to, co studenci potrzebują. Mówię studenci, natomiast no, studenci niekoniecznie mówimy o ludziach 19-24 lata, tylko w późniejszym wieku też się studiuje, tak? Chodzi generalnie o po prostu dalszą naukę czy wykorzystywanie w pracy, no tak jak w pracy psychologa czy pedagoga, to również potrzebują materiałów, które, no, które znajdą u nas.
2: Kraków jest dużym miastem, to oczywiście truizm, ale mówię tu w kontekście tego, że jednak ten rynek biblioteczny, bibliotekarski jest o wiele większy, co nie oznacza, że wszystkie pozycje możliwe w Krakowie są dostępne. I czy też zdarzają się sytuacje, że przyjeżdżają tutaj studenci czy uczniowie właśnie stricte z Krakowa czy z innych miejscowości, bo akurat tutaj się okazało, że w bibliotece pedagogicznej jest ten tytuł, ta pozycja, która mnie najbardziej interesuje.
1: Tak jak pan mówi, no Kraków ma na pewno większe możliwości, przede wszystkim większe możliwości finansowe niż nasza naprawdę nieduża jednostka. Książka jest, ale jest na stanie, natomiast nie jest do wypożyczenia w Krakowie, bo za dużo osób na przykład czeka, jest kolejka do danych pozycji. My działamy powiedzmy bardziej lokalnie, bardziej może dla mieszkańców gminy. Natomiast tak jak pan mówi, zdarza się, że po prostu ktoś komuś na studiach poleci, że jest taka biblioteka w Skawinie, w której znajdzie te materiały, których szuka i przyjeżdżają do nas osoby z okolic, powiedzmy, że powiatu krakowskiego, a może i dalej.
2: Nie wiem, czy prowadzicie takie statystyki, ale w ciągu roku ilu czytelników może przybyć do biblioteki pedagogicznej?
1: Statystyki to oczywiście są robione. W tym momencie, szczerze mówiąc, nie mam tak do końca liczb w głowie, bo dzień do dnia jest niepodobny, to czasami wiadomo, że powiedzmy większy ruch widzi się w okolicach sesji.
2: Jasne, ale tak gdyby określić, tak, czy to jest kilkadziesiąt osób w ciągu roku, kilkaset, czy może już to liczyć w większej liczbie?
1: Nie no, w ciągu roku no to jest kilka tysięcy, więc to...
2: Mówimy tu o nowych kartach.
1: Że nowych czytelników się zapisuje? No nie, no to bym przesadziła, mówiąc kilka tysięcy zdecydowanie. Kilka tysięcy generalnie użytkowników w ciągu roku.
2: Są Państwo taką przestrzenią zarówno wystawienniczą, jak i też mamy tutaj różnego rodzaju warsztaty dla dzieci. Niekoniecznie też dziejące się tutaj, ale też wychodzicie Państwo w przestrzeń czy do szkół podstawowych czy innych placówek, więc tak naprawdę to, co robicie, to nie jest tylko wypożyczanie książek.
1: Wspieramy po prostu działania edukacyjne, więc tutaj tak, to, że wychodzimy do placówek, to jest po prostu proza życia. My nie mamy tutaj miejsca, nie mamy sali, w której moglibyśmy przeprowadzać zajęcia, bo pewnie tak byłoby i wygodniej dla nas, być może dla placówek również, żeby mogły po prostu przyjść w ramach spaceru do nas i zostać na zajęciach. Natomiast to, że to my podążamy do placówek, no to tak jak mówię, to jest niestety z tym spowodowane, że nie mamy sali. Zajęcia, czy byłaby sala, czy nie, to i tak byłyby prowadzone, więc staramy się wychodzić z ofertą edukacyjną. U nas właśnie jest przede wszystkim ta oferta biblioterapeutyczna.
2: No właśnie, powiedzmy sobie parę słów na jej temat, na czym to polega.
1: Po prostu książka jest narzędziem do tego, aby poruszyć tematy, które dzieci interesują. To niekoniecznie muszą być tematy trudne. To po prostu tematy z życia dnia codziennego, gdzie coś może poprzez lekturę łatwiej wyjaśnić, omówić, poczuć, przekonać się. To wszystko zależy od tematu.
2: Jeszcze co do Państwa, jako do bibliotekarzy. Książka to jest oczywiście Państwa, jakby nie było, narzędzie pracy, ale też pewnie i pasja. Po godzinach na pewno gdzieś zerkacie do innych książek. Tutaj pewnie zamykacie się na to, że przychodzę do pracy, głównie operuję książkami naukowymi, natomiast po godzinach zakładam, że jednak Państwo troszeczkę tak sobie uciekacie w te inne meandra i śledzicie chociażby rynek wydawniczy, co się na nim pojawia. Nawet jeżeli stricte Państwa działalność nie jest nakierowana na to, żeby właśnie beletrystykę czy inną tego typu literaturę też czytelnikom tutaj polecać.
1: No tak, to zapewne jak każdy, znaczy to mogę mówić sama za siebie, no ja czytam bardzo dużo i czytam beletrystykę, natomiast no w związku z tym, że jednak mieszkanie nie jest zbyt pojemne, dostałam prezent w postaci e-booka i tym się posiłkuję, dlatego że no nie byłoby miejsca na moją ilość czytania.
2: Skoro mamy dziś tak naprawdę dostęp do e-booka z każdej pozycji możliwej, to czy wciąż wśród czytelników jest jeszcze ten kult papieru? To znaczy, mając możliwość wyboru lektury pozycji w formie fizycznej, czyli papierowej, a w formie e-booka, to którą się częściej wybiera?
1: Ciężko może jednoznacznie na to odpowiedzieć, bo to zależy troszkę od preferencji czytelniczych. Są osoby, które już sobie nie wyobrażają życia bez e-booka, a są osoby, które nie wyobrażają sobie, żeby na jakimś elektronicznym urządzeniu miały czytać książkę, że to jednak książka ma duszę, książka fizyczna. Więc tutaj jednoznacznie nie odważyłabym się twierdzić. Tak samo jak w pewnym momencie, paręnaście lat temu już tak naprawdę odeszliśmy od katalogów kartkowych i jest u nas wyłącznie katalog komputerowy, już tak zwanych szufladek nie ma. I właściwie do dziś dnia zdarzają się czytelnicy, którzy po prostu tęsknym wzrokiem rozglądają się po wypożyczalni, gdzie znajdą katalog kartkowy. Niekoniecznie chcą korzystać z komputera, więc to są preferencje każdego z nas inne.
2: A na ile to się rozwinęło, jeśli tyczy się samej tej literatury naukowej? Czy jest na nią większy popyt? Bo mam wrażenie, że chyba kilkanaście lat temu to mieliśmy na przykład mniej studentów i mniej osób tak z wyższym wykształceniem, co też powoduje, że te osoby też potrzebują mimo wszystko tych narzędzi pracy w postaci książek, czy chociażby polecania ich swoim uczniom, studentom.
1: Tak, to na pewno bardzo mocno się zmienia. Zresztą można teraz chyba życie dzielić na przed pandemią i po pandemii tak naprawdę, jeśli chodzi o nawet podejście uczelni do tematu, dlatego że w momencie, kiedy wszystko było zamknięte, kiedy nie mieliśmy dostępu fizycznego do zasobów wszelakich, więc jednak uczelnie też zaczęły po prostu publikować skrypty dla swoich studentów na dedykowanych dla nich platformach. To powiedzmy się rozwinęło, tak? To nie zostało zaprzestane, że minęła pandemia i to minęło, tylko to się rozwinęło. My zasobów cyfrowych nie mamy. My mamy fizycznie książki, natomiast no, wydawnictwa nadal wydają, więc my nadal kupujemy. A jeżeli chodzi o, tak jak rozmawialiśmy o tych preferencjach, no więc tutaj te osoby, które wolą elektroniczne dokumenty, no to do nas pewnie nie przyjdą. Natomiast no, ci, co przychodzą, potrzebują książki i ją dostają.
2: Czasami czytelnicy sami tutaj przychodzą i coś potrafią zostawić.
1: Mamy czytelników, którzy są z nami emocjonalnie związani, a my z nimi i w momencie, kiedy sami zaopatrują się w książki, a też nie mają miejsca u siebie, żeby je przechowywać w domu, właśnie jeśli chodzi o beletrystykę, to nam po prostu przynoszą i my wtedy chętnie wprowadzamy to do naszych zasobów, bo w momencie, kiedy kończy się sesja, może ktoś chce sięgnąć po prostu po coś lekkiego.
2: Jak pani widzi przyszłość tego miejsca Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie? Biorąc pod uwagę to, ile się państwu udało zrobić, ile dzieje się w ciągu roku, czy to miejsce, czy w ogóle biblioteka jako taka w dobie zaawansowanego rozwoju tych e-booków wspomnianych ma rzeczywiście sens?
1: Wielokrotnie się nad tym zastanawiamy tak naprawdę i chyba czasem nasze, powiedzmy, wizje zależą od humoru danego dnia. Czy będzie jeszcze pięknie, czy jednak chyli się wszystko ku upadkowi. No, takie akcje, które zrobiliśmy na przykład ostatnio z Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie, Skawińska Przerwa na Czytanie, którą od kilku lat współpracujemy i od kilku lat organizujemy, pokazuje, że czytelnictwo nie umiera, że jest, że dzieci lubią czytać, lubią słuchać, jak się im czyta. Więc myślę, że mamy szansę. To nie jest jeszcze ostatni moment dla naszej działalności. Książka była, jest i ja myślę, że będzie, nawet i w tej formie fizycznej.
0: Szczegółowe informacje na temat działalności Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie dostępne są na social mediach oraz stronie internetowej bibpedskawina.pl. Łysa Góra, Huta Aluminium oraz już nieistniejące kino, stare restauracje i kawiarnie. To wszystko w kolejnej odsłonie naszego eskowego cyklu o miejscach i budynkach Skawiny. Dziś na tapecie m.in. Gubałówka, czyli ośrodek kulturalno-edukacyjny wybudowany z myślą o pracownikach miejscowej huty. A to wszystko podszyte nutą PRL-u. Więcej opowie nam Marian Strzeboński, z którym rozmowę przeprowadził Brian Bednarczyk.
2: Dzisiaj, wiadomo, to jest miejsce kultury, w której dzieją się różnego rodzaju spotkania, kwitnie ta aktywność, czy to wśród młodszych, czy to wśród seniorów. Natomiast trzeba powiedzieć, że to był obiekt przeznaczony dla robotników miejscowej huty, która, umówmy się, że w przypadku Skawiny jest czymś w rodzaju takiej legendy, że to jest miejsce wbrew pozorom legendarne, chociaż już nieistniejące, no to jednak dalej gdzieś ten duch huty u tych starszych mieszkańców, którzy jeszcze tamte czasy pamiętają, on dalej żyje, że ta huta była, no nie chcę powiedzieć, że może centrum Skawiny topograficznym, natomiast myślę, że wiele osób o tym, w jaki sposób działała huta i pewnie też wielu w niej pracowało. Skąd się i dlaczego Gubałówka w Skawinie wzięła?
3: Ośrodek rekreacyjny Gubałówka został wybudowany pod koniec lat 50., a inicjatorem budowy i znaczącym kosztach fundatorem tej była Huta Aluminium. To miejsce, które miało pełnić funkcję takiego ośrodka kulturalno-rekreacyjnego, bowiem w pobliżu wybudowano kompleks basenów odkrytych, no i budynek, który kształtem nawiązuje do budowli typu greckiego, czyli akropol ze słynną kolumnadą wokół. Tu nie ma kolumn, są pilary. No i wnętrze z dużą salą balową i zapleczem kuchennym. Tam odbywały się, pamiętam, kiedy byłem małym chłopcem i trochę większym, myśmy chodzili na tak zwaną górkę. W żargonie młodzieżowym nie nazywaliśmy tego kompleksu Gubałówką, po prostu górką. Dyskoteka była na górce, czyli na górkę się chodziło na dyskotekę. Na górce były baseny, do dziś czynne, od czasu do czasu remontowane, więc nazwa Gubałówka w zasadzie to jest przyjęta z innych powodów, bo to miejsce to tak zwana Łysa Góra, ale przyjęła się nazwa Gubałówka, bowiem wyjście na szczyt prowadzi dość stromym zboczem. Niektórym kojarzyło się to ze stromizną Gubałówki Zakopanego.
2: No nie wiem, czy ta stromizna jest podobna jak tam, ale myślę, że bardzo porównywalna. Nie będę ukrywał, że jestem trochę fanem tej historii PRL-u i mnie to bardzo ciekawi, dlatego że no, to są dosyć zwariowane czasy, jeżeli chodzi o naszą historię i także o historię lokalną. I także dotykając właśnie tego tematu, że Gubałówka właśnie była miejscem dla robotników, żeby oni się mogli ukulturalniać, bawić, etc., etc. Warto też wspomnieć o tym, a w zasadzie rozwinąć ten temat, czym była huta w Skawinie i na ile ona miała znaczenie wtedy, kiedy jeszcze prężnie funkcjonowała dla mieszkańców, którzy pewnie, no myślę, że w dużej części byli też jej pracownikami.
3: Tak, lokalizacja huty w Skawinie, Huty Aluminium, to oddziaływanie wielopłaszczyznowe na miasto Skawina, bowiem lokalizacja huty wiąże pociągła za sobą lokalizację elektrowni w Skawinie, bowiem huta pracowała jako zakład wysoce energetykochłonny, więc żeby zapewnić pracę huty, trzeba było wybudować elektrownię Skawinę. No jest tylko jeden problem, wybudowano to po stronie zachodniej miasta, o czym mówiłem wcześniej, i opadanie pyłów odbywało się przy przeważających kierunkach wiatrów z zachodu na obszar miasta. Więc wybudowanie huty przyczyniło się do powstania huty i elektrowni, bo te zakłady razem są powiązane, przyczyniło się do rozwoju terytorialnego miasta. Powstały nowe osiedla. Najpierw stare osiedle, czyli rejon ulicy Kościuszki, Żwirki Wigury i Poniatowskiego. Po czym powstało osiedle Ogrody i osiedle Bukowska. Skawina w 1939 roku liczyła około 4500 mieszkańców.
2: To porównując z tym, co mamy dzisiaj, to jest mniej więcej około 5 razy mniej.
3: To jest 5 razy mniej, z tym, że w dniu zakończenia wojny tych mieszkańców było jeszcze mniej, bo ludność żydowska, która stanowiła około 500 mieszkańców, została wywieziona do Bełżca, do obozu koncentracyjnego. To trzeba przyjąć, że w 1945 roku szacunkowa liczba mieszkańców Skawiny oscylowała w pobliżu 4000. Dziś mamy 7 razy więcej mieszkańców i to nie jest efekt przyrostu naturalnego z populacji 4000 mieszkańców w dniu zakończenia wojny, tylko jest to efekt, ta obecna liczba mieszkańców jest efektem napływu ludności w związku z wybudowanymi zakładami pracy. Nowe osiedla to początek wzięły przy nowych zakładach przemysłowych. No, czym ta huta była w efekcie dla mieszkańców, no oprócz dobrodziejstwa dającego pracę, mieszkanie zakładowe, była niestety tragedią i dramatem. Większość mieszkańców Skawiny odczuła to na własnej skórze. Uszkodzony układ kostny, wszelkiego rodzaju pylice płucne, alergie. Ten zakład był trucicielem i w 1981 roku ostatecznie zakończył produkcję aluminium metodą elektrolizy, która w procesie produkcji daje aluminium, ale emituje olbrzymie ilości związków fluoru. Natomiast do tej Gubałówki wrócę. No, Gubałówka stała się miejscem rekreacji nie tylko dla pracowników huty. Wszyscy z tego korzystali. Tam się odbywały festyny dla dorosłych, tam się odbywały zabawy, wesela. My jako uczniowie tam obowiązkowo chodziliśmy na komersy i studniówki. Też tam w tej sali dużej się to odbywało. Sam pamiętam, że miałem komers zakończeniowy właśnie na Gubałówce.
2: Sam mogę te czasy jedynie znać z filmów, z opowieści, tak jak sobie przypominam pewne produkcje, jak ten PRL faktycznie wyglądał właśnie przez takie miejsca jak Gubałówka, gdzie żyjemy w jakiejś społeczności lokalnej. Tutaj mówimy o mieście, o gminie Skawina tak naprawdę. Takie miejsca były czymś w rodzaju takiej odskoczni od codzienności, że wiedziało się, że jeżeli powiedzmy kończymy w sobotę pracę, bo przypominamy, że to nie jest tak jak dzisiaj, że 5 dni i weekend, tylko 6 dni i wolna niedziela, no to dla wielu to pewnie też było taka możliwość właśnie czy to integracji, spotkania, po prostu takiej towarzyskiej zabawy.
3: Tak, na Gubałówce te imprezy o charakterze rozrywkowo-rekreacyjnym głównie odbywały się w soboty. Te wieczorki na górce, o których taneczne dla młodzieży na górce, też odbywały się w soboty. No, bardzo poważne uroczystości też tam miały miejsce. W Skawinie gościli wielcy z minionej epoki. W 1964 roku przyjechał tu nawet premier Józef Cyrankiewicz i był na Gubałówce również podejmowany jako gość w sali tej reprezentacyjnej.
2: A powiedzmy sobie jeszcze na temat samego wyglądu Gubałówki, bo skoro mówimy o PRL-u, kiedy ten budynek powstawał, no to oczywiście jest to socrealizm, czyli połączenie takiej, powiedziałbym, no może tutaj nie powinienem oceniać, ale takiej tandeciarskiej prostoty z klasycyzmem.
3: No tą tandeciarską prostotę to jeszcze tam można zobaczyć dziś. Jeśli znajdziemy się na Gubałówce już za ogrodzeniem, to alejka dojazdowa to jest wyłożona tak zwaną trylinką, czyli betonowym bloczkiem o kształcie sześcioboku, w różnych miejscach z zapadłościami i zagłębieniami. Natomiast wnętrze współczesne Głubałówki, wprawdzie w kształcie i w gabarytach to jest to, co było, kiedy powstało, ale zostało bardzo odnowione i unowocześnione. Jest i klimatyzacja, wszystkie te niezbędne środki, które dzisiaj są potrzebne w nowoczesnym wyposażeniu. Ale nie od razu tak było, jak jest dziś, bo przecież to było budowane w latach 50. technologią beton i drut i wszystko odlane w formie betonowej. Także ten kształt zachowała, natomiast wnętrze zostało bardzo unowocześnione na obecne potrzeby.
2: A skoro mówimy o takich miejscach rozrywkowych, to czy poza Głubałówką były jeszcze takie miejsca, które Państwo mogli dobrze kojarzyć, że nie tylko idziemy na górkę, jak to Pan wspomniał, na dyskotekę, tylko są też inne miejsca, inne budynki, do których można by się było udać i które właśnie w tych latach 60. czy 70. pełniły funkcję właśnie czegoś w rodzaju, no po prostu szeroko pojętej rozrywki?
3: Szeroko pojęta rozrywka typu zbliżonego do czasów dzisiejszych raczej była w ograniczonym zakresie. Restauracje, które dziś już nie istnieją, na przykład Ludowa, to jest na rogu ulicy Słowackiego, to było miejsce, gdzie odbywały się wesela i uroczystości rodzinne na zamówienie. I to chyba ta Ludowa była takim miejscem poza Głubałówką, gdzie można było zorganizować wesele. Najczęściej to tam. Natomiast Skawina to również Korabniki przyłączone w 1973 roku do Skawinie. Remiza strażacka w Korabnikach to było miejsce organizacji wesel i dziś mamy do wyboru olbrzymią ilość różnych pomieszczeń, tego jest dużo, ale wtedy w Korabnikach. Gdzie idziesz na wesele? Gdzie będzie to wesele? A w remizie w Korabnikach. No lub w Ludowej. Takich miejsc jak dziś mamy to nie było niewiele. Pamiętam w latach 70. pierwszą kawiarenkę. A pierwsza kawiarenka była zlokalizowana w takim małym pomieszczeniu budynku obok milicji wtedy, a dziś policji w Skawinie. I nazywała się Kafejka. Mała kafejka, mała kawiarenka. Dziś tych kawiarenek mamy od liku i tylko kwestia wyboru, gdzie się udać. Natomiast w czasach mojego dzieciństwa to ta kafejka. Państwo Tatarczuchowie ją prowadzili, którzy potem się przenieśli do Centrum Kultury, do Pałacyku Sokół na tej sali. Tam mieli własną, że tak powiem, działalność gospodarczą. I w połowie lat 70. pojawiło się coś ekstra w Skawinie. Na błotnistym terenie. W miejscu, gdzie były dwie stodoły z czasów jeszcze początku stulecia. Dziś, gdzie te stodoły były, znajduje się parking A. Za parkingiem restauracja Aika. To był reprezentacyjny punkt, miejsce do wypoczynku, rekreacji i organizacji zabaw właśnie w tejże Ajce. Oczywiście dziś tam nie ma ani restauracji, ani piwiarni, ani kawiarni. Zmieniła się funkcja budynku. Na dole znajduje się pawilon, kompleks handlowy, a u góry inne pomieszczenia, a na samej górze jeszcze chyba przedszkole, jeśli dobrze pamiętam, z ostatnich spacerów po Skawinie. Więc ta Ajka była miejscem, gdzie nawet przejeżdżające wycieczki zatrzymywały się w celu skonsumowania obiadu. Nawet nocujący w Krakowie i w okolicy przyjeżdżali tu na posiłki. Na tym parkingu przed Ajką często stały autobusy z różnych miast w Polsce.
2: Skoro już mówimy o tych rozrywkach w PRL-u, w Skawinie, to jeszcze jedno miejsce mi przyszło do głowy i myślę, że pan też je dobrze pamięta. To jest już nieistniejące kino Piast. To było coś takiego, że można było zaznać tego większego kina tutaj na miejscu w Skawinie i niekoniecznie jechać do Krakowa i szukać tamtejszych. Czy na przykład, jak ktoś też mógł pewnie sobie na to pozwolić, właśnie kupić bilet do kina i sobie po prostu obejrzeć film. Tutaj też była taka możliwość. I czy państwo właśnie za czasów młodości, z tego co pan pamięta, to też było takie miejsce, jedno z tych, które można było traktować jako jedno z najważniejszych rozrywek tutaj na miejscu?
3: A to ciekawa sprawa i godna uwagi. Otóż mówimy o budynku, który dziś już nie jest z kinem, wrócę do czasów przedwojennych. W tym miejscu, przed wojną, ksiądz Stanisław Buchała wybudował budynek dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Tam odbywały się różnego rodzaju imprezy, między innymi była sala teatralna, a po wojnie budynek został przejęty przez państwo. W budynku zlokalizowano kino. Kino dostało nazwę pasowną do tamtych czasów, kino Junak. My wiemy, z kim nam się, jak należy interpretować pojęcie junak. No,
2: z motoryzacją oczywiście.
3: To raz, że motocykl, ale junak to był ten również, który chodził zbierać stonkę na polach ziemniaków albo budował z przekroczeniem kilkusetkrotnym przyjętych norm, prawda, 600% normy i blok wybudowany w niecałe pół roku. Prawda? To junacy, czyli tacy młodociani, często wywodzący się ze środowisk wiejskich, nie fachowcy, ale pracujący na budowach, odbudowujący. Więc ten junak to był właśnie ten młody chłopiec i kino junak do lat 80. albo i troszeczkę później, być może mylę datę. Ta nazwa się utrzymała, po czym przyjęto nazwę Piast. Kino Piast. No dziś kina nie ma. Dziś budynek dawnego kina, wcześniej budynku Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, wrócił do łask, ale właścicielem staje się parafia i to jest budynek parafialny.
0: I to już ostatni temat w tym magazynie. Prowadził Oskar Płatek.

0: Magazyn lokalny.
1: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Patrole policji i podwyższona czujność kadry w szkołach to po tragicznych wydarzeniach na Mazowszu. W Krakowie noże kuchenne znaleziono w plecakach 13- i 14-latka w podstawówce przy ulicy Strzelców. W innej ze szkół uczeń przyniósł plastikowy tasak. Urzędnicy zapowiadają kolejne szkolenia dla nauczycieli i pedagogów, a więcej na ten temat wie Oskar Płatek.
2: Również w szkole podstawowej nr 109 zaniepokojeni rodzice zaalarmowali służby o osobie z ostrym narzędziem.
3: Do jednej ze szkół podstawowych w rejonie Prądnika Białego przyszedł 10-letni uczeń ubrany w strój halloweenowy. Sierżant Elżbieta Znachowska-Bytnar, zespół prasowo-informacyjny, Komenda Miejska Policji w Krakowie. Elementem przebrania był również plastikowy rekwizyt. Sytuacja ta wzbudziła niepokój obecnych w szkole uczniów i rodziców. Drugie zdarzenie miało miejsce w szkole podstawowej na terenie Prądnika Czerwonego i dotyczyło dwóch uczniów szkoły, 13 i 14-latka, u których w plecakach znajdowały się ostre narzędzia. O zdarzeniu poinformowano policjantów, którzy przyjechali na miejsce i potwierdzili zgłoszenie.
2: Oba incydenty będzie analizował sąd rodzinny. Funkcjonariusze apelują do rodziców o rozmowy z dziećmi, że tego typu zachowania nie są żartem i mogą rodzić poważne konsekwencje. Szybka reakcja policji możliwa była dzięki patrolom przy szkołach organizowanych na terenie całej Polski.
4: Młodszy aspirant Rafał Wawrzuta, zespół prasowo-informacyjny Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Policjanci pojawili się w ponad 100 placówkach oświatowych. Działania są także kontynuowane. Kontrole te są nastawione na zapobieganie ewentualnym incydentom z udziałem osób nieletnich. Są to wzmożone kontrole, ponieważ na co dzień zarówno dzielnicowi, jak i policjanci zajmującymi się sprawami dotyczącymi osób nieletnich są w stałym kontakcie z przedstawicielami szkół.
5: Magdalena Mazur, dyrektor Wydziału Edukacji i Projektów Edukacyjnych. Szanowni Państwo, w kontekście wydarzeń ostatnich dni w całej Polsce, szczególnie w województwie mazowieckim, Wydział Edukacji przygotował pismo do naszych dyrektorów, takie przypominające o procedurach, o telefonach, o tym, jak rozmawiać z dziećmi na trudne tematy, jak dzieci mogą rodzice zgłaszać, jeżeli są świadkami przemocy, czy dostają jakieś filmiki, zdjęcia, bo jest tego tak dużo w internecie. Też mieliśmy spotkanie zespołu kryzysowego ze służbami, tutaj przedstawicielami Urzędu Miasta, Wydziału Bezpieczeństwa, no i też podjęliśmy decyzję o pewnych działaniach. Spotkania policji w szkołach, zarówno Straż Miejska, jak i policja będą bywać w naszych placówkach oświatowych, czy w mundurach, czy nieoznaczonych mundurach, ale z jakąś plakietką, żeby zobaczyć, jaka jest sytuacja. Mamy kilka zgłoszeń, że były takie niepokojące sytuacje, zgłoszenia o podłożeniu bomby, o ładunku wybuchowym, ale także, że kilkoro dzieci w różnych placówkach przyszło jednak z tymi niebezpiecznymi narzędziami, jakim są noże.
6: Czy te zgłoszenia o bombach się potwierdziły?
5: Nie, żadne się nie potwierdziło, natomiast wszystkie zostały na policję zgłoszone. Ustaliliśmy dzisiaj sposób kontaktów z policją, strażą miejską, tak żeby było sprawnie i szybko. No i ja tutaj też od moich dyrektorów zbieram na bieżąco informacje o takich wydarzeniach. Odbyło się o 13 spotkanie z dyrektorami placówek samorządowych i niesamorządowych, ponieważ wszystkie dzieci są dla nas ważne i bezpieczeństwo wszystkich krakowskich uczniów i mieszkańców jest dla nas ważne, nie dzieląc na samorządowe i niesamorządowe.
6: Czy będą jakieś szkolenia w zakresie tego, jak poradzić sobie w momencie, kiedy jest nożownik w szkole?
5: Tak, tutaj ustaliliśmy też z służbami, że będą takie szkolenia. Ja organizuję już zaplanowane, to miałam od kwietnia, szkolenie 3-dniowe dla naszych dyrektorów, które jest właśnie całe poświęcone szeroko pojętemu bezpieczeństwu. Tam będziemy też nawet mieli takie praktyczne samoobrony z negocjacji, jak rozmawiać, jak komunikować się w sytuacji kryzysowej. Będą też dedykowane szkolenia dla wychowawców, pedagogów szkolnych i psychologów, jak rozmawiać z dziećmi w takich trudnych sytuacjach, bo to nie tylko chodzi o te ataki nożowników, ale też mamy dzieci, które mają próby samobójcze, czy są samobójstwa, w związku z czym ten problem taki trudności wśród młodzieży i ich też takiej mniejszej odporności psychicznej jest przez nas widzialny. Będziemy też powoływać taki zespół interwencyjny składający się ze specjalistów, psychiatrów oraz naszych służb, naszych pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, tak żeby jeszcze pewne przekazy wzmocnić.
2: Dyrektor zwraca uwagę na to, jak internetowe plotki podsycają panikę. Prosi młodzież, aby nie rozsyłała niesprawdzonych informacji i jednocześnie nie bała się ich zgłaszać. Sekretarz miasta Krakowa Antoni Fryczek uspokaja.
7: Szanowni Państwo, oczywiście jest tak, że taka kumulacja zdarzeń niebezpiecznych w skali całego kraju, bo tutaj możemy mnożyć nie tylko te dwa ostatnie przypadki Wyszku w Ostrołęka, ale wcześniej też pod Bydgoszczą, tutaj możemy tych sytuacji troszeczkę mnożyć, powoduje, że pojawia się zrozumiały strach i pewna taka atmosfera napięcia wśród rodziców. Natomiast ja apeluję do

0: wszystkich o zachowanie jednak rozsądku. Jestem przekonany i pewien, że nasze szkoły są miejscami co do zasady bezpiecznymi. Oczywiście taka sytuacja, która nastąpiła, pewnie jest dla nas wszystkich też okazją do tego, żeby przeglądnąć procedury, żeby zastanowić się nad tym, czy aby czegoś jeszcze nie jesteśmy w stanie zrobić, czy tak naprawdę nie powinniśmy kilku rzeczy sobie przećwiczyć, bo to, że jest procedura, to jeszcze nie oznacza, że ta procedura zostanie zastosowana, zwłaszcza w sytuacji stresu, zaskoczenia, w sytuacji niebezpiecznej. Dlatego ważne jest, żeby po pierwsze zaktualizować procedury, tam gdzie tych procedur nie ma, je uzupełnić. Co najważniejsze, ćwiczyć te procedury i o tych procedurach rozmawiać z nauczycielami, rozmawiać z uczniami. Dyrektorzy szkół to wiedzą, pewnie uczniowie to wiedzą, bo odczuli dzisiaj to na własnej skórze. W każdej szkole dzisiaj pojawił się funkcjonariusz policji. Dzisiaj na zespole zarządzania kryzysowego ustaliliśmy też schemat działania na przyszłość, bo to nie chodzi o to, żeby zadziałać akcyjnie i dzisiaj, żeby się pojawił policjant w każdej szkole, ale chodzi o to, żeby mieć pewien system. Policjant, tudzież patrol, co jakiś czas będzie się pojawiał we wszystkich placówkach. I taki harmonogram w tej chwili jest rozpisywany i takie wizyty będą nie tylko w obrębie szkoły czy przed szkołą, ale również taki patrol będzie wchodził do szkoły, będzie rozmawiał z portierem, z dyrektorem, pytając o ewentualne problemy i to już jest system taki przez nas przyjęty na dzisiejszym posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
1: Sekretarz dodaje, że w ramach zwiększenia bezpieczeństwa uczniów w tym roku wprowadzone są nowe ćwiczenia ewakuacyjne. Do dotychczasowych ewakuacji na zewnątrz budynku dojdą nowe, do wewnątrz, w razie zagrożeń zewnętrznych.
2: Wesprzemy odbudowę szpitala Rydygiera, przekazał nam Łukasz Smułka, marszałek Małopolski. Na 10. piętrze placówki doszło do pożaru. Ewakuowano 38 osób, ale na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Oddział chorób wewnętrznych do odwołania wstrzymał przyjęcia. Pozostałe działają bez zmian. Trwa śledztwo, bo służby badają przyczynę pojawienia się ognia.
3: Ogień powstał w sali izolacji, w której leżał jeden pacjent. Artur Sztabski, prezes rządu szpitala Ludwika Rydygiera w Krakowie. Pacjent został szybko ewakuowany. Cały oddział dzięki ofiarnej pracy całego personelu został ewakuowany i przewieziony na hol windowy. Później pacjenci zostali rozdysponowani po poszczególnych oddziałach. Żaden pacjent nie doznał szkód w wyniku pożaru. Dwie pielęgniarki, które najczynniej uczestniczyły w akcji, są jeszcze w tej chwili pod obserwacją na naszym SOR-ze. Straty trudno jest ocenić. W tej chwili jedno pomieszczenie jest doszczętnie spalone. Cały oddział był zadymiony, w związku z tym jest pokryty smołą. No nie nadaje się do użytku.
4: Fizycznie oddział internistyczny w tej chwili nie istnieje. Wojciech Gąsior, dyrektor do spraw lecznictwa. Będziemy podejmowali działania w kierunku stworzenia jakiejś namiastki oddziału w ramach pozostałych oddziałów, którymi dysponujemy. Staramy się z pomocą wszystkich jednostek typu Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia, Departament tych wypadków nagłych i staramy się wstrzymać w tej chwili przyjęcia od chorych internistycznych do naszego SOR-u. Staramy się uzyskać pomoc też z innych szpitali w zakresie tego, żeby takich chorych, jeśli będą trafiali, móc ewentualnie przekazać, jeśli będą w stanie takim na to pozwalającym, do innych ośrodków.
5: Czy wiadomo, co było przyczyną tego pożaru?
3: Jaka przyczyna? W tej chwili jest biegły spraw pożarnictwa i będzie oceniał tą przyczynę. To był pacjent covidowy, no w pomieszczeniu było trochę tlenu w związku z tym, że był leczony tlenoterapią. Natomiast co spowodowało tą iskrę? No podejrzewamy instalację, ale trudno powiedzieć i nie chciałbym wyrokować, dopóki nie będzie ustaleń fachowców.
6: Brygadier Damian Woszczyna, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, dowodzący akcją. Działania Państwowej Straży Pożarnej polegały w pierwszej kolejności na wsparciu procesu ewakuacji i jednocześnie przystąpieniu do gaszenia tego pomieszczenia. Łącznie w działaniach brało udział 50 strażaków, 14 zastępów Państwowej Straży Pożarnej.
5: Tutaj za postawę chwalony jest personel szpitala, bo pielęgniarki uczestniczyły w tej ewakuacji oddziału. Jak ona wyglądała?
6: Tak, zachowanie personelu jeszcze przed przybyciem Państwowej Straży Pożarnej było bardzo profesjonalne, odważne i zdeterminowane, ponieważ panie pielęgniarki w głównej mierze faktycznie stosując instrukcje postępowania na wypadek pożaru krok po kroku realizowały te zadania, ewakuując osoby poszkodowane na wózki, wózkach, na łóżkach, bo były to osoby leżące. I panie pielęgniarki, dopóki nie przybyły pierwsze zastępy Państwowej Straży Pożarnej, gdzie ratownicy musieli pracować w aparatach ochrony dróg oddechowych, one robiły to bez takiego zabezpieczenia. Na czworaka, w pozycji klęczącej, przedostawały się do poszczególnych sal chorych i z najbliższego otoczenia miejsca pożaru ewakuowały tych chorych w miejsce bezpieczne na hol główny szpitala, skąd dalej poszkodowani byli transportowani na inne kondygnacje, bądź też również SOR tego szpitala. Więc zachowanie personelu medycznego i cała współpraca z prezesem, który był również na miejscu, z dyrektorami technicznymi, którzy bardzo szybko się pojawili na miejscu, wymaga podkreślenia i faktycznie można przekazać olbrzymi szacunek dla tych pań pielęgniarek.
7: Komisarz Piotr Szpiegowcer, prasowy komendanta miejskiego Policji w Krakowie. Otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące pożaru w szpitalu Rydygiera. Tu na miejsce od razu przyjechali policjanci z dwóch komisariatów zlokalizowanych w rejonie Nowej Huty. Policjanci ruchu drogowego, był też pluton alarmowy oddziału prewencji policji. Część z policjantów brała udział w akcji ewakuacji pacjentów. Na wskutek tych działań dwóch policjantów niegroźnie podtruło się dymem. Oni już czują się dobrze. Będzie się toczyć w tej sprawie śledztwo, mające na celu wyjaśnić dokładne okoliczności tego, co się tutaj wydarzyło i wyjaśnić, jak to się stało, co spowodowało ten pożar.
8: Prokurator Tomasz Waszczuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Sprawa została zarejestrowana formalnie w Prokuraturze Rejonowej w Krakowie Nowej Hucie i prokurator zapoznaje się z tymi materiałami, które zostały dostarczone przez policję. No, postępowanie jest prowadzone pod kątem realizacji znamion przestępstwa z artykułu 163 paragraf 1 punkt 1 kodeksu karnego. Chodzi o sprowadzenie pożaru. W toku tego postępowania z pewnością będziemy przesłuchiwać świadków, którzy mają informacje w sprawie. Prokurator zgromadzi również dokumentację, w tym dotyczącą kwestii przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, obejmującą szpital Rydygiera i na pewno będzie konieczne powołanie biegłego w celu wypowiedzenia się przez niego w zakresie przyczyny tego pożaru. Wstępne ustalenia wskazują dotychczas dokonane, że mogło dojść do zwarcia instalacji elektrycznej.
5: Czyli po prostu będziecie sprawdzać, czy te wstępne przyczyny się potwierdzą, czy tam nie doszło ewentualnie do jakiegoś podpalenia, tak?
8: Tak, będziemy to wszystko weryfikować. No, będziemy te wersje wstępnie przyjęte weryfikować, zwłaszcza te o zwarciu instalacji.
5: Ja z naszym mikrofonem już byłam w tym oddziale, w którym doszło do pożaru i faktycznie tam ściany są osmolone, oddział nie nadaje się w tym momencie do użytku. No i tak jak mówi też dyrekcja szpitala, jest wyłączona do odwołania. Czy Urząd Marszałkowski, który zarządza tym szpitalem, będzie się włączał w jakieś wsparcie finansowe dla placówki?
9: Szpital Rydygiera w Krakowie jest dla nas jednym z najważniejszych szpitali wojewódzkich. Stąd nasza natychmiastowa deklaracja wsparcia przy odbudowie zniszczonego oddziału po pożarze. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Jesteśmy w kontakcie z panem prezesem Asztabskim i jeżeli chodzi o szacowanie szkód, przygotowanie odpowiednich dokumentów, tak jakby jak najszybciej ten oddział został odremontowany i oddany pacjentom. Ja ufam, że dzisiaj trwają prace przygotowania dokumentacji, natomiast jak tylko będzie informacja, jakie jest potrzebne wsparcie finansowe, my jako Samorząd Województwa Małopolskiego jesteśmy gotowi, aby wesprzeć szpital w jak najszybszym odbudowaniu, tak jak to wcześniej powiedziałem, oddziału, ale z tego miejsca przede wszystkim bardzo dziękuję personelowi za szybką i sprawną reakcję, jeżeli chodzi o sytuację wynikającą z pożarem. Bardzo dziękuję wszystkim służbom, które bardzo szybko i skutecznie udzielały pomocy i pojawiły się na miejscu zdarzenia.
2: Na razie nie znamy dokładnej kwoty wsparcia z budżetu województwa, a temat śledzi nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Kierowcy jeżdżą już po nowym rondzie na węźle Grębałów. Prace w tym rejonie zbliżają się do finału. Na przełomie listopada i grudnia zostanie oddany cały odcinek drogi S7 między Mistrzejowicami a Grębałowem. Nasza reporterka zna harmonogram najbliższych zmian.
5: Pierwszy krok do otwarcia całej trasy to zmiany na węźle Grębałów. Chodzi m.in. o otwarcie wjazdów i niemal wszystkich zjazdów na rondzie.
10: Zmieniamy organizację ruchu na węźle Grębałów. Te zmiany będą dotyczyły i ronda, która jest na tym węźle, i drogi ekspresowej S7. Po pierwsze, na rondzie otworzone będą prawie wszystkie zjazdy. Wyjątek to zjazd na ulicę Łowińskiego w kierunku Nowochódzkiego Kombinatu. Tutaj ciągle trwa przebudowa tej ulicy. Ten zjazd będzie zamknięty, ale poza tym rondo będzie już funkcjonować praktycznie w sposób docelowy. Co więcej, pod rondem otworzymy jedną jezdnię drogi ekspresowej S7. To jeszcze nie będzie droga otworzona na zasadzie drogi ekspresowej S7. To będzie droga, która poprowadzi ruch lokalny który biegnie dzisiaj ulicą Łowińskiego, też częściowo przełożono na trasę S7. Natomiast teraz kierowcy, którzy chcą jechać Łowińskiego, muszą wjechać na rondo Grembałów, będą mogli przejechać pod rondem i pojechać w kierunku ulicy Łowińskiego, Okulickiego i Szandara Petefiego.
5: Mówi Kacper Michna, rzecznik krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przed świętem Wszystkich Świętych drogowcy chcą otworzyć przejazd estakadami na węźle Mistrzejowice.
10: Końcem października, jeśli pogoda pozwoli, a w tym momencie mamy ją przecież piękną i prognozy, miejmy nadzieję, też będą dobre w najbliższych tygodniach, to końcem października chcemy udostępnić kierowcom przejazd estakadami trasy S7. Dzięki temu węzeł Grembałów, trasa S7 i estakady S7 połączą się z trasą S7, która biegnie już w kierunku Warszawy i została otworzona prawie 2 lata temu. Te estakady długości prawie 1,5 kilometra to kluczowy element tego węzła. Chcemy je otworzyć końcem października, jeszcze w tym miesiącu, tak żeby przed Wszystkimi Świętymi kierowcy mogli pojechać z Nowej Huty, z Bieżanowa, z autostrady A4 od strony Rzeszowa już bezpośrednio w kierunku Kielc i Warszawy.
5: Dodaje Kacper Michna, ostatnie prace zaplanowane są na listopad i grudzień.
10: Do skończenia zostanie nam jeszcze węzeł Mistrzejowice, zjazdy z węzła Mistrzejowice w kierunku północnej obwodnicy Krakowa, a tym samym domknięcie krakowskiego ringu. To chcielibyśmy zrobić na przełomie listopada i grudnia. Wtedy też te połączenia pomiędzy trasą S7 a północną obwodnicą Krakowa zostałyby dla kierowców otwarte. Dzisiaj kierowcy korzystają ze zjazdu od strony Warszawy i z wjazdu na Warszawę z północnej obwodnicy Krakowa. Końcem października, kiedy otworzymy estakady, to tutaj między S7 a północną obwodnicą Krakowa nie będzie żadnego dodatkowego połączenia. Nie będzie też możliwości wjazdu poprzez węzeł Mistrzejowice i ulicę Okulickiego albo Szandara Petefiego na trasę S7. Te wjazdy będą jeszcze zamknięte, ale właśnie na przełomie listopada i grudnia chcemy połączyć trasę S7 z północną obwodnicą Krakowa, a później w grudniu sukcesywnie otwierać kolejne te lokalne łącznice, które będą łączyły ulicę Szandara Petefiego i Okulickiego, czyli krakowskie dzielnice Wzgórza Krzesławickie i Mistrzejowice z trasą S7 i z północną obwodnicą Krakowa.
5: Mówi rzecznik GDDKiA i wymienia, które trasy tworzą tak zwany krakowski ring.
10: Końcem tego roku Kraków będzie drugim miastem w Polsce po Łodzi, które będzie miało pełen ring, pełną obwodnicę z dwoma, co najmniej z dwoma pasami w każdym kierunku. To będzie historyczny moment dla stolicy Małopolski, a na ten ring będą składały się trasy S7 od węzła Mistrzejowice po węzeł Bieżanów, autostrada A4 od węzła Bieżanów po węzeł Balice 1 oraz trasa S52 między węzłem Balice 1 a węzłem Mistrzejowice. Krótki odcinek przyszłej trasy S52 pomiędzy węzłami Modlniczka, to ulica Radzikowskiego, a Modlnica to trasa Olkuska. 2,5-kilometrowy, on jest jeszcze trasą drogą krajową numer 94, ale przygotowujemy projekt rozbudowy tego odcinka do 3 pasów i dostosowania tego odcinka również do wymogów drogi ekspresowej.
5: Odcinek S7 Mistrzejowice Grembałów Nowa Huta to południowy fragment ponad 18-kilometrowej trasy między Widomą a Krakowem. Węzeł Mistrzejowice to największy tego typu obiekt w całym województwie.
2: Koszt budowy trasy S7 między Widomą a Krakowem to prawie 1 700 000 000 zł, a o szczegółach prac informowała Ula Bienia-Niesyczyńska. Po latach projektowania, przygotowań i budowy w końcu otwarta kładka łącząca Kazimierz z Ludwinowem. Mieszkańcy Krakowa mogą już spacerować przeprawą przez Wisłę. Jest przeznaczona dla pieszych i rowerzystów. Jak się podoba? Zdania są podzielone.
11: Proszę o hejnał.

0: podoba mi się. Na razie trudno mi powiedzieć, czy bardzo, czy nie bardzo. Idąc z tamtej strony, wydawało mi się, że troszkę jest zbyt szaro, ale konstrukcja bardzo ciekawa. Jako, że mam lęk wysokości, nie wiem, czy przeszłabym górą.
1: Potrzebna taka kładka? Będzie pani korzystać?
0: Potrzebna, bo akurat mieszkam z tamtej strony. Tam od Ruczaju można tu pięknie na spacer przejść w tym kierunku.
2: Smutna. Zlewa się z otoczeniem na jesieni. Nie wyróżnia się. No, czemu jesteśmy tacy zawsze posępni? Wszystko widzimy w czarnych kolorach, szarach. Ona się nie wyróżnia w ogóle. Ciężko chyba nawet ją zobaczyć.
3: A Bernatka jest jakaś taka bardziej plastyczna, bardziej artystyczna. A to tak troszeczkę, no, nie wiem, jak na Kraków, to ktoś tutaj grubo, że tak powiem, przesadził. Powinna być taka bardziej krakowska, artystyczna, nie wiem, jakąś duszę zawierać, a jest taka, jaka jest. No zobaczymy.
4: Kazimierz Łatak, Biuro Projektów Lewicki Łatak. Historia tego projektu jest bardzo długa. To jest w 2006 roku wygraliśmy konkurs na tą kładkę pieszo-rowerową i to 20 lat to jest bardzo dużo czasu. I musiał ulec zmianie lokalizacja, detale, wysokość.
5: Zawsze jak się kończy taką pracę, która 20 lat temu miała już jakby rozstrzygnięty konkurs i czekała na realizację, w ciągu 2 lat została wybudowana. Przy oczywiście części jakichś tam obaw mieszkańców Kazimierza, że to będzie dla nich jakieś, tak powiem, jeszcze wyludnianie tego, czy też jakoś hotelizacja tego Kazimierza. Ja myślę, że tak jak i kładka Bernatka, ona jest po prostu zawsze, jak każdy most, łączy, spina, pozwala na szybszą komunikację. Powiedzmy szczerze, kładek w stosunku do 12 mostów, to my tak za dużo w Krakowie nie mamy, takich przez Wisłę, a poza tym ona jest piękna i rozwijały się też te wątpliwości dotyczące statusu Krakowa jako miasta UNESCO. Były tutaj różnego rodzaju obywatelskie donosy do Paryża i tak dalej, ale to wszystko udało się uspokoić. No i ja myślę, że obecność tylu mieszkańców pokazuje, że po prostu ogromnie tego potrzebowali i to jest jakby poza, to kończy dyskusję. Wszystkie inne narzekania i kwękania po prostu są nieważne. Ważni są ci, którzy tu przyszli, którzy się tym cieszą i zobaczcie, na wszystkich 3 ciągach po prostu jest głowa przy głowie. To jest cudowne, zupełnie fantastyczne.
6: Dodawał Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa. Kładka Kazimierz Ludwinów nie ma jeszcze oficjalnej nazwy. Urzędnicy zapowiadają, że zaangażują mieszkańców w jej wybór, a na otwarciu była Dominika Baraniec. Około 45 worków z butelkami, puszkami i innymi odpadami, 27 opon samochodowych, 8 wózków sklepowych. Takie skarby z krakowskiego Zakrzówka wyłowili uczestnicy kolejnej edycji akcji Sprzątanie Dna Zakrzówka. W akcji uczestniczyło około 140 osób. Do Krakowa przyjechali nurkowie z różnych części Polski.
7: Chciałbym, żeby był taki rok, w którym albo nazbieramy tak mało tych śmieci, albo w ogóle ich nie nazbieramy, żeby się okazało, że robienie takiego finału jest niepotrzebne. To byłoby świetne zakończenie wszystkich tych akcji. Damian Joniec, jestem członkiem krakowskiego klubu płetwonurków Lok Litoral. Od kilku lat organizujemy akcję Sprzątanie Dnia Zakrzówka, która ma na celu przywrócenie czystości tego akwenu. Rozpoczęliśmy ją w 2023 roku. Akcja ma charakter społeczny, oparty całkowicie na wolontariacie członków klubu Litoral, ale również członków zaprzyjaźnionych klubów nurkowych, organizacji, stowarzyszeń i nurków indywidualnych.
8: Jakie skarby odnaleźliście podczas finału na Zakrzówku na tym dnie?
7: W tym roku udało nam się wydobyć bardzo dużo takich dużych gabarytów. Były to głównie opony i wózki sklepowe. Wydobyliśmy 5 wielkich opon od, nie wiem, traktorów czy dużych ciężarówek. Wydobyliśmy 27 takich zwykłych opon samochodowych. Wydobyliśmy 8 wózków sklepowych. Ludzie, którzy to oglądają na powierzchni, dziwili się, że to w ogóle się tam znajduje. Ale tych wózków sklepowych jest dużo, bo niedaleko jest centrum handlowe i w ramach jakiejś pseudozabawy te wózki od lat lądowały na dnie Zakrzówka. No i wydobyliśmy około 45 worków takich, które były zbierane przez płetwonurków przez cały ten okres poprzedzających miesięcy. No z butelkami, tak, puszkami, plastikowymi butelkami, innymi odpadami, które tam się znajdowały. Plus taki bardzo dziwne artefakty jak znaki drogowe, grille, parasole, jakieś inne konstrukcje stalowe.
8: W jaki sposób tak wielkie gabaryty wyciąga się na powierzchnię ziemi?
7: Rzeczywiście, wyciąganie tych śmieci jest związane z utrudnieniami takimi fizycznymi, fizycznymi, bo rzeczywiście są ciężkie, ale też trzeba pamiętać o bezpieczeństwie osób, które to robią. Cała akcja jest prowadzona w zakresie nurkowań rekreacyjnych przez nurków z uprawnieniami, z umiejętnościami i z możliwościami nurkowania rekreacyjnego. To nie są komercyjne firmy czy profesjonalni ludzie, którzy takie akcje wykonują i którzy na tym zarabiają, więc no, trzeba dbać o ich bezpieczeństwo. Na początku dbamy o to, żeby zgromadzić te śmieci w takich punktach składowania czy punktach zrzutu, a potem wydobywamy je za pomocą sprzętu powierzchniowego. I to są albo osoby na brzegu, które za pomocą lin wyciągają te rzeczy na powierzchnię, albo łodzie, które podejmują te rzeczy z wody. Duże gabaryty albo były przenoszone czasami z powierzchni, na przykład z plaży naprzeciwko pomostów, na łódź Ochotniczej Straży Pożarnej z Przylaska Rusieckiego i transportowane do tego miejsca już na brzeg, albo były podwieszane do łodzi jak wózki sklepowe i ciągnięte jakby pod wodą do tego miejsca z zachowaniem bezpieczeństwa i też z uwagą na obiekty, które są pod wodą, na przykład pozostałe drzewa.
9: Ilość tych śmieci w ostatnich latach narasta w związku z tym, że Zakrzówek został bardziej udostępniony dla ludzi. Mariusz Czop, profesor AGH. No na pewno to nie jest korzystne, żeby śmieci wpadały do Zakrzówka, dlatego że charakteryzuje się bardzo dobrą jakością wody i każde śmieci, każdy rodzaj śmieci trafiający do czystej wody, no szkodzi przyrodzie, może powodować jakieś tam uszkodzenia tych ryb, choroby, może zanieczyszczać również wodę w wyniku rozkładu, no i powodować jakieś niekorzystne zmiany w środowisku.
8: Jak możemy temu przeciwdziałać? Co robić?
9: No przede wszystkim na pewno nie należy wyrzucać śmieci do Zakrzówka, dlatego że on jest głęboki, te śmieci opadają na dno, tam się rozkładają, zabierają tlen z wody i bardzo negatywnie wpływają na rozwój życia biologicznego. No i przede wszystkim no, należałoby przestrzegać regulaminu Zakrzówka, no ale niestety no, nie jesteśmy w stanie wyeliminować całkowicie ludzi niepoważnych, którzy w wyniku jakichś tam różnego rodzaju imprez zostawiają po sobie śmieci, czy wrzucają je do Zakrzówka i dlatego no, wydaje się, że przed sezonem należałoby organizować akcje sprzątania i po sezonie, no po to, żeby te śmieci nie zalegały przez długi okres czasu zimą w obrębie akwenu, no bo tak jak podkreślam, udostępniliśmy Zakrzówek masowo, przebywa tam nawet dziesiątki tysięcy ludzi w sezonie, więc no na pewno musimy też zwrócić uwagę na to, żeby nie tylko okolice na powierzchni samego zbiornika wyczyścić, ale też zwrócić większą uwagę na czyszczenie samego akwenu.
6: Materiał przygotował Kuba Solarz. Przełom w walce o zdrowie Klaudii Uciechowskiej, sprowadzonej z Chin. 24-latka opuściła OIOM i przebywa aktualnie w ośrodku rehabilitacji w Krakowie. Przypomnijmy, Klaudia Uciechowska została przetransportowana do Polski z Chin, gdzie w ciężkim stanie przebywała w pekińskim szpitalu. U młodej kobiety rozpoznano tam m.in. potworniaka jajnika. Po sprowadzeniu do kraju samolotem kontynuowała leczenie w Polsce.
10: Klaudia robi postępy w tej chwili. Jest już w ośrodku rehabilitacyjnym, a nie w szpitalu. To jest zasadnicza różnica. Joanna Uciechowska, mama Klaudii. Skupiamy się na rehabilitacji zarówno funkcjonalnej, jak i intelektualnej, no bo Klaudia przy zapaleniu mózgu ma, można tak powiedzieć, zresetowaną głowę. Uczymy się od podstaw wszystkiego, czyli od oddychania, mówienia, połykania, po przypominanie sobie wszystkiego. Reset głowy jest praktycznie całkowity, także to będzie chyba najdłuższa droga. Nie fizycznie, bo ona jest młoda, organizm fizycznie szybciej dojdzie do siebie, niż dojdzie głowa. I w jakim stopniu uda nam się zniwelować skutki zapalenia mózgu, tego nie wiemy i tego nikt nie wie. Każdy organizm jest inny, no nikt nie potrafi powiedzieć, w jakim stopniu ona się zregeneruje, ile będzie pamiętać, czy będzie mogła żyć samodzielnie, nie wiem, iść do pracy, czy już do końca będziemy musieli się nią zajmować, no bo tak też może być. Ja wierzę w to, że ona wróci do siebie, będzie to długi okres, naprawdę długi, ale wróci, może nie w 100%, ale przynajmniej na tyle, żeby mogła sama funkcjonować, żeby mogła iść do pracy, żeby była samodzielna, żeby potrafiła zrobić koło siebie, bo w tej chwili jest od nas uzależniona. Jest bardzo duży progres, to tak z tygodnia na tydzień, ponieważ my się z Klaudii tatą zmieniamy tutaj, ze względu na to, że każdy z nas ma jeszcze inne obowiązki, więc jesteśmy z reguły koło tak tydzień, 10 dni, jedna osoba, później przyjeżdża druga. To jak ja przyjeżdżam, tak jak ostatnio po 9 dniach, to było już całkiem inne dziecko, to ona już całkiem inaczej funkcjonowała.
8: Jak wy jako rodzina odnajdujecie się w tej całej sytuacji?
10: No nie jest to proste. Na tą chwilę, tak jak mówię, wymieniamy się tutaj z Klaudii tatą, żeby zawsze ktoś przy niej był, tym bardziej, że ona na tą chwilę sama nie może zostać. Wymaga tak jakby może nie opieki, bo opiekunki tu są, ale wymaga kontroli. No bo tak jak to Klaudia, ona by chciała więcej niż może, więc próbuje wyjść z łóżka, nie jeszcze przecież nie chodzi, nie staje nawet, to jakąś rurkę sobie potrafi wyjąć, więc trzeba jej po prostu pilnować. No funkcjonuje między Wałbrzychem a Krakowem. Dla mnie najtrudniejszy będzie moment, kiedy będę musiała wrócić do pracy, a będę musiała wrócić do pracy, no bo na zwolnieniu nie mogę być ciągle i myślę, że to jest jeszcze w granicach 2 miesięcy i niestety będę musiała wrócić. Mam nadzieję, że ona już będzie w takim stanie, że w ciągu tygodnia będzie mogła zostać tu sama, że będziemy tylko przyjeżdżać na weekendy, no bo w przeciwnym razie kompletnie nie mam pojęcia, jak to rozwiązać.
8: Jak pani wspomina tamten czas, kiedy córka jeszcze znajdowała się poza granicami naszego kraju?
10: To był bardzo trudny okres, ale jednocześnie to był ten okres, kiedy dużo się działo. To znaczy trzeba było działać, trzeba było szukać pieniędzy, trzeba było szukać pomocy, więc tak naprawdę do działania nakręcała nas adrenalina. Dla mnie najtrudniejszym okresem był okres, kiedy Klaudia była już w Polsce, była na Ojomie i nie mogliśmy zrobić nic poza czekaniem. Została nam tylko i wyłącznie czekanie i wtedy tak naprawdę moja psychika najbardziej ucierpiała, najbardziej odczuwałam wtedy tą sytuację. Chyba puścił ten cały stres, no i wtedy mi się głowa posypała i tego nie ukrywam.
8: A co teraz sprawia, że pani jednak każdego dnia wstaje i postanawia walczyć o zdrowie swojej córki?
10: Postępy, które ona robi, to z każdego dnia no, widzi się malutkie kroczki, ale dla niej to są kroki milowe. Każdy jej uśmiech, ona pomału zaczyna mówić, ciężko jej jeszcze przez tą rurkę mówić. Cały czas się tego uczy, bo tu trzeba bardzo dobrze gospodarować oddechem, żeby było ją słychać, ale z jej czasami wypowiedzi no, słychać, co mówi, a czasem po prostu się domyślamy z ruchu warg. Więc każde jej słowo jest takie no, na wagę złota w tym momencie dla nas. Każda dodatkowa umiejętność dla nas całkowicie normalna, dla niej w tej chwili jest to wyczyn duży.
8: Czy pani po tym wszystkim, co przeszła, zmieniło się pani podejście do codzienności może?
10: Przede wszystkim chyba warto się cieszyć z każdego dnia, bo to tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co będzie. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o sytuację Klaudii, no musimy się badać, no bo to wynikało niestety z tego potworniaka, który był na jajniku. Problem był taki, że ona będąc w Polsce była cały czas pod kontrolą ginekologa. W Pekinie myślę, że trochę, może nie to, że ona to zaniedbała, tylko tam są całkiem inne realia. Tam to wygląda inaczej. Tam jednostka nie jest ważna. Tam nie ma przede wszystkim obowiązku ratowania życia.
8: Czego mogę życzyć pani i pani córce?
10: Klaudii przede wszystkim zdrowia. Zdrowia i wytrwałości, żeby ona się nie poddawała, bo teraz to też najważniejsze. Myśmy zrobili tak naprawdę wszystko, co mogliśmy zrobić, żeby ją sprowadzić, żeby uzyskać środki, żeby można było ją tutaj teraz rehabilitować. To teraz ona musi walczyć. Musi mieć w sobie to samo zaparcie i nie może się poddawać. A nam dużo cierpliwości i siły. No i też zdrowia. No bo jak my nie będziemy mieli zdrowia, no to też Klaudii nie pomożemy. No i tak jak mówię, no dobrego słowa od ludzi, mniej hejtu, więcej empatii, bo to niestety też tak wyszło, jak wyszło. Bardzo dużo było hejtu. Jak się okazało, że ja zostałam w Polsce, jej tata poleciał do Pekinu, no to już byłam wyrodną matką, między innymi dlatego, że mnie tam nie ma. Tylko ja wiedziałam doskonale, że będąc tam we dwójkę i płacząc w szpitalu, niewiele zrobimy. My nie potrzebowaliśmy, że tak powiem, załamania się, tylko działania. Ja tak zdecydowałam, że ja więcej osiągnę, zostając tutaj i nie wiem, dzwoniąc, prosząc, otwierając zbiórki i tak dalej, niż siedząc tam w szpitalu.
6: Nadal trwa zbiórka na pomoc w rehabilitacji 24-letniej Klaudii Uciechowskiej. Rozmawiał Kuba Solarz. Chcę, aby Filharmonia Krakowska miała najlepszą akustykę na świecie, mówi Keiji Oguchi. Przypomnę, nowa siedziba Filharmonii ma powstać przy Rondzie Grzegorzeckim. Japończyk jest jednym z najwybitniejszych akustyków na świecie i to właśnie on będzie odpowiedzialny za tworzenie sali koncertowej. Chcę, byście czuli się w niej jak najlepiej, mówi Oguchi.
11: I'm the concert lover.
12: Ponieważ sam jestem miłośnikiem muzyki, chcę zaprojektować akustykę tak, żebym ja sam w momencie, kiedy przyjdę do takiej sali koncertowej, mógł się poczuć w niej jak najlepiej. Ponieważ akustyka to jest coś, czego nie możemy zobaczyć, możemy ją jedynie usłyszeć, to bardzo ważne przy projektowaniu akustyki jest osobiste odczucie. To właściwie odgrywa najważniejszą rolę. Mam nadzieję, że ta nowa sala koncertowa będzie miała najlepszą akustykę na świecie.
11: Concert hall will have the best acoustics in the world, of course.
13: Współpracownicy, z którym przyjdzie nam ten proces przeprowadzić, to jest absolutna światowa czołówka, zarówno jeżeli chodzi o architekturę, jak i o akustykę. Mateusz Prądota, Filharmonia Krakowska. To pozwala sądzić, że ten proces zostanie we właściwy sposób przeprowadzony. Na całym etapie projektowania tego architektonicznego akustyk towarzyszy głównemu architektowi. Są prowadzone badania na temat rozchodzenia się dźwięku, muszą zostać w odpowiedni sposób zwymiarowane przestrzenie i co bardzo ważne, a niejednokrotnie nawet najważniejsze, właściwie dobrane materiały do tego, czym zostanie ta sala potem wyłożona, z jakich materiałów zostaną wytworzone fotele, jaka będzie ilość oraz kąty odbić dźwięku, a kluczem do wszystkiego jest osiągnięcie takiej funkcjonalności i takiego wrażenia, że człowiek, który siedzi w najdalszym miejscu w tej sali, słyszy tak samo dobrze to, co dzieje się na scenie, jak ten, który jest z przodu, a dodatkowo jeszcze te odbicia powodują, że on czuje się jakby zanurzony w tym dźwięku z każdej strony, a już absolutną maestrią jest dodanie do tego uczucia intymności, która powinna towarzyszyć przeżywaniu sztuki wysokiej w ramach koncertów, które odbywają się w takich przybytkach jak nasze.
14: Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego. Ten projekt jest wyjątkowo trudnym projektem, jeżeli chodzi o samorząd województwa małopolskiego, bo to jest największa taka kubaturowa inwestycja planowana przez województwo do realizacji. Stąd biorąc pod uwagę zespół, który powołaliśmy dwa lata temu, zespół ekspercki, który nakreślił, w jaki sposób powinniśmy do tego dochodzić. Zostało zarekomendowane wybór w ramach konkursu, międzynarodowego konkursu, wybór pracowni, która dokona projektu i również zajmie się akustyką, ale też podkreślam, zajmie się miejscem, gdzie w sytuacji trudnej, sytuacji kryzysowej mieszkańcy będą mogli znaleźć schronienie. I to jest miejsce dla potencjalnie około kilku tysięcy osób w centrum Krakowa. W centrum Krakowa, gdzie mieszkańcy, turyści, tam gdzie będzie potrzeba szybko reagować, to ten budynek również będzie przystosowany, przygotowany do tego działania. Natomiast to jest jedno z zadań, ale kluczowe jest to, aby ten budynek miał najlepszą akustykę w Polsce. Takie jest zadanie przedstawione przed akustykami, przed pracownią i tego też wymagają melomani.
13: Nasza sala jest salą do wykonania muzyki epoki klasycyzmu XIX wieku. Ma 600 do 700 miejsc, a my mówimy o przestrzeni pokroju siedziby NOSPR-u czy Narodowego Forum Muzyki, gdzie ma się zmieścić 1900 osób. De facto ta nasza obecna sala jest bardzo dobra, ale do wykonywania konkretnego stylu, do konkretnej epoki, do konkretnych kompozytorów. No i te zewnętrzne impulsy, które docierają, one przeszkadzają w odbiorze i w kontemplacji. Już nie mówiąc o funkcjonalnościach takich podstawowych jak logistyka, ilość garderób, ilość sal do ćwiczeń, inne użyteczności, dzięki którym będziemy mogli ten budynek we właściwy sposób prowadzić i nim zarządzać.
14: Kamień milowy jest taki, aby w 2029 roku, w pierwszym kwartale, otrzymać dokumentację, która pozwoli na ogłoszenie przetargu na prace budowlane. To jest jakby dla nas kamień milowy, natomiast ufam, że na przestrzeni 2032-2033 roku pierwsze koncerty powinny w tym budynku odbyć się. Oczywiście jest to plan bardzo ambitny, ale przed nami, przed mieszkańcami Małopolski są same ambitne projekty i chcemy sobie takie projekty kamienie milowe nakreślać. Podkreślając jednocześnie, że to jest trudne zadanie, ale chcemy go realizować, tym bardziej, że Małopolska, Kraków jest utożsamiana jako europejska stolica kultury, czy też światowa stolica kultury, gdzie mieszkańcy, turyści bardzo chętnie korzystają z naszych jednostek kultury.
6: Na budowę filharmonii samorząd województwa małopolskiego zabezpieczył w budżecie 450 milionów złotych i chce pozyskać środki także z funduszy europejskich oraz rządowych. Przypomnę, pierwsze koncerty w nowej siedzibie Filharmonii Krakowskiej planowane są na przełom 2032 i 2033 roku. Na temat śledzi Ula Bienia-Niesoczyńska. Ponad 757 tysięcy osób rozliczyło w tym roku podatek w Krakowie. To ponad 20 tysięcy nowych podatników. Dzięki temu do budżetu miasta wpłynęło dodatkowe 146 milionów złotych. Pieniądze mogą być przeznaczone na inwestycje, komunikację, zieleń lub infrastrukturę.
15: Przemysław Wolaszczyk, Wydział Komunikacji Społecznej. Ten rok jest wyjątkowy, ponieważ podsumowujemy 15. edycję naszej kampanii informacyjnej zachęcającej mieszkańców do płacenia podatków w Krakowie. To jest niezwykle istotne, ponieważ z podatku PIT miasto finansuje bardzo dużo usług miejskich, inwestycji i tak dalej. Więc niezwykle istotne jest to, aby osoby, które mieszkają w Krakowie, również tutaj rozliczały swój podatek. W tym roku mamy bardzo dobre wyniki. Przybyło nam ponad 20 tysięcy nowych podatników, co przekłada się na zysk dla budżetu miasta rzędu 146 milionów złotych. Więc to pokazuje, jak istotne jest płacenie podatków w miejscu swojego zamieszkania, bo ma to realny wpływ na nasze najbliższe otoczenie. zaproszenie.
16: To na co te pieniądze tak realnie mogą być wykorzystywane?
15: Tak naprawdę na wszystko, na wszystkie zadania miasta, takie jak infrastruktura komunikacyjna, czyli drogi, przejścia dla pieszych, ronda, ścieżki rowerowe, na zieleń, na sport i na kulturę, czy też na edukację. Więc te środki tak naprawdę sprawiają, iż nasze najbliższe otoczenie może lepiej funkcjonować, że możemy budować więcej dróg rowerowych, że możemy remontować chodniki, budować nowe parki, bo tak naprawdę te środki nie mają jednego przeznaczenia, trafiają do budżetu całego miasta.
16: No i mamy rekordzistów, jeśli chodzi o dzielnice, gdzie najchętniej płacimy podatki.
15: Zgadza się, mamy dzielnice, w których ten przyrost podatników jest największy. No w pierwszej trójce znajduje się dzielnica Prądnik Biały, na drugim miejscu jest Podgórze, a na trzecim Dębniki. I to są dzielnice, w którym przybywa najwięcej tych podatników. Na samym Prądniku to prawie 4 tysiące nowych osób, które zdecydowały się płacić podatki w Krakowie. I to niezwykle cieszy. Natomiast takim istotnym elementem w naszej kampanii informacyjnej było bez wątpienia wprowadzenie karty krakowskiej. No bo oprócz oczywiście odwoływania się do patriotyzmu lokalnego, do przedstawienia tych korzyści, o których sobie tutaj właśnie powiedzieliśmy, to ważny jest również ten element praktyczny. A karta krakowska to jest program lojalnościowy, który umożliwia skorzystanie z wielu usług miejskich z wykorzystaniem atrakcyjnych rabatów. Tutaj mowa o tak niezwykle istotnych kwestiach, jak chociażby zakup biletu na komunikację publiczną, czy też tańsze parkowanie. A jak do tego dodamy również zniżki wśród partnerów komercyjnych, a tych mamy bardzo wielu, no to okazuje się, że płacenie podatków w Krakowie może być nie tylko wyrazem patriotyzmu lokalnego, ale też praktycznego rozwiązania, które zaoszczędzi nam trochę pieniędzy w portfelu.
16: No właśnie, bo płacenie podatków w Krakowie już definiuje fakt, że my o tą kartę krakowską możemy się ubiegać.
15: Możemy się ubiegać, każdy może taką kartę krakowską sobie wyrobić. My do tego oczywiście zachęcamy. W ubiegłym roku opublikowaliśmy nową aplikację miejską mobilną M-Kraków. Tą kartę krakowską można z M-Krakowem połączyć, więc nie trzeba mieć już plastikowego nośnika. Kartę można mieć bezpośrednio w aplikacji. Jest to, nie ukrywam, bardzo wygodne i praktyczne rozwiązanie. Sama procedura wyrobienia karty krakowskiej jest bardzo prosta. Nie ma tutaj zbyt wielu formalności, a wspomniana wcześniej aplikacja tylko ułatwia korzystanie i na przykład bieżące okazywanie jej, czy to w instytucjach kultury, czy wśród partnerów prywatnych.
16: No i spore te zniżki, no chociażby na komunikację miejską, prawda?
15: Na komunikację miejską przede wszystkim, ale również na strefę płatnego parkowania, bo nie dość, że zaparkujemy taniej, to na przykład w niedzielę w strefie A zaparkujemy całkowicie za darmo. Więc tych korzyści jest mnóstwo, a do tego dochodzi również cała oferta partnerów komercyjnych. Możemy skorzystać na przykład z tańszej kawy, więc nie tylko te usługi miejskie, ale również też te usługi oferowane przez firmy prywatne.
16: Kartę krakowską znajdziemy właśnie we wspomnianej aplikacji M-Kraków. Tam nie tylko karta krakowska, bo i też bilety do komunikacji miejskiej, ale i też możemy wziąć udział na przykład w konsultacjach społecznych. Ta aplikacja jest tak naprawdę wieloformatowa.
15: Tak, aplikacja M-Kraków powstała z myślą o tym, aby w jednym miejscu zintegrować możliwie jak najwięcej usług miejskich. Więc oprócz tego, że będziemy mogli kupić bilet na komunikację publiczną, będziemy mogli sprawdzić rozkład jazdy albo też zaplanować trasę przejazdu, to możemy również zaparkować nasz pojazd ze zniżką karty krakowskiej. Możemy skorzystać z bardzo takich praktycznych funkcjonalności, jak chociażby sprawdzenie harmonogramu wywozu odpadów, ale również, tak jak pani powiedziała, wziąć udział w konsultacjach społecznych. Możemy wziąć udział w ankietach, jakie miasto realizuje. Je pytamy mieszkańców o istotne kwestie związane z bieżącym funkcjonowaniem naszego miasta. Mamy informacje o strefie czystego transportu, więc jest tego bardzo dużo. I zależy nam na tym, żeby na końcowym etapie prac nad aplikacją zrzeszała ona wszystkie usługi miejskie w jednym miejscu.
6: Urzędnicy szacują, że z karty krakowskiej korzysta już prawie 400 tysięcy mieszkańców, a z Przemysławem Walaszczykiem rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska. Rekordowe dofinansowanie, bo aż 25 milionów złotych na budowę hali sportowej otrzymał z Ministerstwa Sportu i Turystyki Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. 590 tysięcy złotych wsparcia trafi też na Akademię Kultury Fizycznej na remont krytych kortów tenisowych. Jak zaznaczył minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, ministerstwo chce, by podziemia nowo budowanych obiektów sportowych funkcjonowały też jako schrony.
17: O zabranie głosu proszę ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego.
18: Na ręce władz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przekażę kwotę, i to jest rekordowa kwota, 25 milionów złotych na budowę hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu.
19: Ksiądz Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
20: Zawsze była taka myśl, że musi tu być jeszcze właśnie właśnie hala sportowa. Uniwersytet Papieski będzie stał teraz także sportem.
18: Drugie dofinansowanie także przekaże na ręce Akademii Kultury Fizycznej w Krakowie modernizacja hali krytych kortów tenisowych.
21: Paweł Potoczek, kanclerz Akademii Kultury Fizycznej imienia Bronisława Czecha w Krakowie. Na modernizację, przebudowę hali krytych kortów tenisowych zlokalizowanej na terenie naszego kampusu w Czyżynach. Hala tenisowa to 3 korty w środku, wymagająca już przebudowy, poprawy, szczególnie nawierzchnia sportowa tej hali kortów tenisowych, tak żeby móc bezpiecznie prowadzić tam zajęcia dydaktyczne, ale również umożliwić młodzieży, dzieciom, tenisistom w Krakowie w dobrych warunkach ten proces szkoleniowy realizować. Liczymy, że za kilka miesięcy ta hala odzyska drugie nowe życie sportowe.
18: Inwestycja w sport to jest inwestycja w zdrowie nas wszystkich, w zdrowie naszych dzieciaków, w zdrowie naszej młodzieży i w zdrowie naszych studentów. I też nieprzypadkowo jesteśmy w murach Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, jakże pięknej, szacownej uczelni, ale też mamy konkretne i dobre rozwiązania, jeżeli chodzi o sport akademicki. Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało specjalny program dotyczący właśnie rozwoju infrastruktury sportowej akademickiej, bo też są wielkie braki. A jeżeli chcemy, aby ten rozwój był równomierny, jeżeli chodzi o duchowość, to ta fizyczność też jest równie ważna, szczególnie patron Jan Paweł II wielokrotnie to powtarzał.
16: Kiedy ta hala powstanie? Co się tam znajdzie?
20: Pełnowymiarowa sala do każdego sportu, czy piłki nożnej, czy siatki, czy koszykówki.
16: To ogromne dofinansowanie, które dostał Uniwersytet Papieski. Jakie ma ono znaczenie?
20: Dla nas jest to bardzo duże wsparcie. Wiadomo, że sami byśmy tego nie udźwignęli, a równocześnie widzę, że to jest po prostu zrozumienie dla wszystkich uczelni.
18: Mieliśmy bardzo ożywioną dyskusję dotyczącą tego, jak wielka jest potrzeba realizacji budowy hali sportowej właśnie tutaj, ale też jak ważne jest to, aby łączyć funkcje. Zachęcamy do tego, aby realizować pod nowymi budowanymi halami sportowymi właśnie miejsca schronienia.
17: Proszę o zabranie głosu wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia.
22: Jestem absolwentem tej uczelni i pamiętam, jak przez lata ona się rozwijała. No i dzisiaj z dumą mogę powiedzieć, że podjęli pan rektor, senat decyzję o współfinansowaniu, bo drugie tyle trzeba znaleźć po swojej stronie tej akademickiej. W związku z tym podjęli decyzję o budowę tej drugiej części, tego drugiego płuca akademickiego życia. Mam nadzieję, że będziecie też w jakiś sposób zgodnie z ideami naszego patrona wielkiego Jana Pawła II otwarci na to, żeby ta młodzież i dzieciaki też w ramach możliwości mogły korzystać z tego obiektu, bo można sobie wyobrazić, że to będzie jeden z najlepszych obiektów tego typu w Krakowie.
6: Hala sportowa mogłaby być gotowa już za około 3 lata. Z kolei z kortów w Akademii Kultury Fizycznej skorzystają nie tylko studenci, ale również krakowskie kluby tenisowe. Rozmawiała Karolina Suder. W listopadzie krakowski Wawel znów zwiedzicie za darmo, podobnie jak pałac w Wilanowie oraz zamek i łazienki królewskie w Warszawie. To w ramach 15. edycji akcji Darmowy Listopad. Zapraszamy całe rodziny, mówi Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego.
23: Jest to 15. edycja Darmowego Listopada, to znaczy otwartych rezydencji królewskich, 4 najważniejszych rezydencji królewskich w Polsce. Przypomnę, że jest to Wilanów, że jest to Wawel, że są to łazienki i zamek królewski w Warszawie. Nasze instytucje w tym roku zaprezentują bardzo bogaty program. Mamy też specjalne weekendy w każdej rezydencji królewskiej. Po jednym weekendzie specjalnych wydarzeń, warsztatów, spotkań, też nowych wystaw, spacerów edukacyjnych. Jest to 15. edycja jubileuszowa, w związku z tym trochę ją odświeżyliśmy. Pokazujemy też nowe rzeczy. No i zależy nam na tym, żeby Polki i Polacy rzeczywiście odwiedzili rezydencje królewskie jeszcze, jeśli jeszcze w nich nie byli, ale także jeśli już w nich byli, żeby zobaczyć też coś nowego i tą nową ofertę, które nasze rezydencje królewskie przygotowały dla mieszkańców.
16: Wawel znów otwiera się w listopadzie za darmo i tutaj zaprasza mieszkańców podczas 15. edycji Darmowego Listopada. Co u Was w tym roku?
24: Najpierw może zacznijmy od takich technikaliów. Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. Każdy, kto przychodzi czy rezerwuje bilety, od razu może zarezerwować bilet nie tylko dla siebie, ale i dla 5 osób. To ważna techniczna sprawa i nie należy się przejmować faktem, że czasami może już nawet strona pokazywać, że biletów nie ma. Warto wówczas przyjść na wzgórze, tak czy inaczej, i tak naprawdę dostać owe wejściówki na nasze stałe ekspozycje, co jest bardzo istotne. Do tych naszych stałych ekspozycji sukcesywnie będziemy dodawali te wszystkie wydarzenia w postaci wystaw czasowych. Już 22 października otwiera się wystawa Anny Jagiellońskiej i ona również będzie dostępna za darmo w ramach Darmowego Listopada. 5 listopada kolejna wystawa. wystawa, czyli Bernini na Wawelu, wystawa zatytułowana Ekstazy, potem wystawa poświęcona pasom kontuszowym i brązom złoconym, a na sam koniec, no myślę, że to będzie hit tegorocznego darmowego listopada. Specjalnie na tą okazję sprowadziliśmy z Berlina obraz Vermeera van Delft. I to trzeba powiedzieć wprost, to jest pierwszy pokaz tego wyjątkowego artysty historii polskiego muzealnictwa.
16: Czyli przychodzimy tutaj całymi rodzinami na te wystawy czasowe, ale i na te stałe ekspozycje.
24: Zobaczyć apartamenty, zobaczyć komnaty królewskie. Myślę, że to warto, właściwie nie tylko w listopadzie.
23: Ministerstwo Kultury opłaca wszystkie wejścia na razie szacowane, potem będziemy uzupełniać ten budżet, wszystkie wejścia do wszystkich czterech rezydencji królewskich, które są, jak wiecie, ruch turystyczny tutaj jest bardzo dobrze liczony, więc my opłacamy te wejścia, ale także finansujemy część na przykład wystaw czy warsztatów. Zależy nam na tym, żeby ta oferta była bogatsza w tym listopadzie. Tak jak już powiedziałam dzisiaj, także ten listopad jest takim miesiącem, w którym raczej nie wychodzimy z domu, w którym staramy się spędzić czas z książką i filmem w tym momencie wolnym. Natomiast my bardzo zachęcamy do tego, żeby odwiedzić przynajmniej jedną z rezydencji królewskich, chociaż specjalny program przygotowały wszystkie rezydencje królewskie. Każdy weekend w innej można spędzić całą rodziną, więc naprawdę zachęcamy do tego, żeby nas odwiedzić.
24: Nasz tydzień świętowania darmowego listopada w rezydencjach rozpoczynamy. Już my rozpoczynamy to uderzenie w postaci właśnie dzieł Gianlorenza Berniniego z Rzymu, ale nie tylko, bo również z Lipska i Drezna przyjeżdżają do nas. To jest niewielka studyjna wystawa, ale to jest Bernini, to jest ten, który zbudował baldachim nad grobem świętego Piotra, ten, który wyrzeźbił posąg świętej Teresy. No, tak naprawdę dla historyków sztuki, ale nie dla wszystkich. Sztandar sztuki barokowej.
6: Bezpłatne wejściówki zostaną udostępnione w internecie i w kasach biletowych Wawelskiego Zamku pod koniec października. A z organizatorami akcji rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska. Do pracy rodacy. Za nami kolejna jesienna edycja Targów Pracy i Przedsiębiorczości organizowanych przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Podczas wydarzenia krakowianie mogli porozmawiać o swojej karierze, podszkolić umiejętności czy zrobić zdjęcie do CV.
0: Magdalena Żuchowicz, kierownik referatu komunikacji i promocji Grodzki Urząd Pracy. Znajdujemy się właśnie na Tauron Arenie Kraków. Odbywają się tutaj Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Wydarzenie, które tak naprawdę już od lat łączy ludzi szukających nowych możliwości zawodowych z pracodawcami, z instytucjami i ekspertami rynku pracy.
1: Jak duże jest zainteresowanie?
0: Widzimy, że zainteresowanie jest naprawdę ogromne. Od 9 rano sale są pełne, korytarze są pełne. Widzimy ludzi, którzy poszukują pracy, rozmawiają z pracodawcami, szukają tak naprawdę tej swojej najlepszej drogi zawodowej. Sale warsztatowe również są pełne. Kolejka do wykonania zdjęć do CV, kolejka do rozmowy z doradcami zawodowymi, także widać, że mieszkańcy Krakowa bardzo chętnie tutaj przybyli po to, żeby porozmawiać o tej swojej karierze i swojej zmianie zawodowej.
1: Co można tutaj znaleźć?
0: Na targach mamy 5 stref tematycznych. Taka największa strefa, w której jest największy szum, najwięcej się dzieje, to jest strefa wystawiennicza. 108 stoisk wystawienniczych, pracodawcy z Krakowa i z okolic Krakowa, którzy poszukują pracowników i prowadzą bezpośrednie rozmowy z potencjalnymi kandydatami. Osoby, które poszukują swojej drogi zawodowej, zastanawiają się nad zmianą pracy albo poszukują tej pracy jako swojego pierwszego zawodu, mogą nawiązać tutaj bezpośrednie relacje, zostawić CV, porozmawiać z pracodawcą o tym, jakie są możliwości pracy i przede wszystkim mogą też poznać kulturę pracy w danej organizacji.
1: Czym się zajmuje Państwa firma?
2: Biorąc się przetwórstwem szkła. Takie szkło do okien albo na przykład na projekty budowlane, takie architektoniczne.
3: Produkujemy oprogramowanie dla zarządzania IT, ale też dla szkoleń.
4: Nasza firma to agencja pracy tymczasowej. Rekrutujemy głównie pracowników fizycznych.
25: Nasza firma ogólnie się zajmuje robotami ziemnymi, makronivelacją terenów.
0: Strefa przedsiębiorczości, w której możemy dowiedzieć się, jak założyć własny biznes i jak przejść przez te pierwsze tak naprawdę kroki biurokracji, które nas czekają. Strefa aktywizacji społeczno-zawodowej, NGOsy, wolontariat, zakładanie własnych fundacji. Tutaj znajdziemy tak naprawdę odpowiednie osoby do tego, żeby pomogły nas wprowadzić ten świat organizacji społecznych. A do tego strefa warsztatowa, mnóstwo warsztatów podnoszących nasze kompetencje zawodowe i strefa rozwoju kariery, w której czekają na nas doradcy zawodowi.
1: To opowiedzmy o tej strefie warsztatowej. Jakie warsztaty się tam dzisiaj odbywają?
0: Tak naprawdę sporo uwagi poświęciliśmy kompetencjom, jakie potrzebne są na rynku pracy. To są zarówno kompetencje miękkie, jak i kompetencje przyszłości związane chociażby ze sztuczną inteligencją. Dowiemy się również na warsztatach, jak założyć własną firmę w Krakowie, albo jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej.
5: U nas na stoisku mamy tutaj ofertę związaną z szkoleniami BHP, przeciwpożarowe i kwestie nauczania pierwszej pomocy.
0: Wyjątkowo dużym zainteresowaniem cieszą się stoiska doradców zawodowych w strefie rozwoju kariery. Ludzie, którzy tutaj przyszli dzisiaj do nas, bardzo chętnie rozmawiają na temat swoich możliwości, swoich kompetencji, konsultują CV, listy motywacyjne. I drugim takim miejscem jest również strefa nowych technologii. Możemy zobaczyć, zakładając gogle VR, jak wygląda ten wirtualny świat zawodów. Możemy na chwilę stać się kosmetyczką czy magazynierem, zobaczyć, jak w praktyce taki zawód wygląda, a także stanowisko z dronami, gdzie możemy popróbować tak naprawdę symulacji lotów dronem.
1: Dzień dobry. Jak pani mijają targi?
7: Mijają na razie bardzo dobrze. Dopiero przyszłam w zasadzie. Szukam stażu w kierunku elektroniki, bo chwilowo jestem informatykiem, ale chciałabym zmienić branżę już na to, co studiuję. Dosyć dużo jest ofert staży w tym kierunku, ale też to chyba najbardziej zróżnicowane targi pracy, na jakich kiedykolwiek byłam.
8: Chciałem zobaczyć w sumie, kto się wystawił, jakie są propozycje pracy tutaj, bo jestem po zwolnieniach grupowych.
9: No, rozglądamy się. Znaczy, ja jeszcze studiuję, więc na razie to bardziej takie umowy zlecenie niż umowa o pracę, no ale z ciekawości rozglądnąć się co i jak może w przyszłości po studiach, jaką pracę znaleźć, więc bardziej rozglądnąć się.
10: Ja w sumie niedawno zwolniłam się z pracy i szukam czegoś nowego i tak właśnie chciałam popatrzeć, co tutaj oferuje Kraków po prostu. Są ciekawe oferty, więc no tutaj się parę rzeczy dowiedziałam, więc zobaczmy, będę składać CV, no i może się coś uda.
12: Pomagam osobom z niepełnosprawnością niestety, także no niestety nic nie udało się znaleźć, ale jesteśmy optymistyczni, że coś będzie.
26: U nas na stoisku mamy dla osób z niepełnosprawnością dwie oferty pracy. Pierwsza oferta to jest kucharz, a druga oferta to jest masażysta i serdecznie zapraszamy do współpracy.
0: Mam nadzieję, że te kilka godzin targów pracy, które odbyły się dzisiaj w Tauron Arenie, były naprawdę inspirujące i sprawiły, że nawet jeśli dzisiaj nie wyszliśmy stąd z konkretną ofertą pracy, to będziemy wiedzieli, jak tej pracy dobrze poszukiwać i w jakich zawodach chcielibyśmy przede wszystkim pracować.
6: Targi odbyły się pod patronatem Radia SK, a na miejscu był Oskar Płatek. Przy akompaniamencie orkiestry wyruszył spod barbakanu w geście solidarności z podopiecznymi Hospicjum Świętego Łazarza w Krakowie. Międzypokoleniowy żonkilowy Marsz Nadziei. Poprzedziła go kwesta prowadzona przez młodzież, a na zakończenie przemarszu na plantach przy krakowskiej kurii uczestnicy zasadzili 3000 żonkili.

0: jeśli pomożemy, no to też fajnie, lepiej się możemy poczuć.
1: Masz ze sobą taki duży emblemat, co się na nim znajduje?
2: Znajduje się na nim napis "Jesteśmy z wami", a także "Nadzieja wciąż rozkwita". Przyszliśmy tutaj, aby wesprzeć, a także pomóc, że jesteśmy z nimi wszystkimi. Warto pomagać, bo sami kiedyś możemy się znaleźć w takiej sytuacji.
1: Nadzieja znów zakwita. Jak myślisz, co wy możecie przez te słowa, jakie wsparcie dać podopiecznym Hospicjum Świętego Łazarza?
2: Chodzi w tym o to, że nadzieja znów zakwita, że nadal jesteśmy z nimi.
3: Żonkil kojarzy mi się z naprawdę ładnymi kolorami żółtymi i pomarańczowymi, takimi kolorami jak słońca na przykład. Po prostu takimi szczęśliwymi kolorami. Sadzimy te cebulki, z tego wyrastają żonkile, no i zakwitają po prostu na wiosnę później, właśnie w takich barwach żółtych i pomarańczowych. Bardzo ładnie to wygląda, taką nadzieję daje. Czuję, że naprawdę pomagam w jakiś sposób tym osobom i że robię coś dobrego.
1: Co trzymasz w rękach?
4: Żonkila takiego z w sumie bibuły, zielona łodyżka z dwoma listkami, cały żółty kwiat, ogromny jest, wszystkie płatki są żółte z bibuły, końcóweczki są tylko zafarbowane delikatnie na pomarańczowo.
1: Co się dalej z nim stanie? Czy może przekażecie go podopiecznym hospicjum?
4: Nasza szkoła znajduje się blisko hospicjum i raczej przekażemy go podopiecznym, żeby pokazać naszą pamięć o nich, żeby poczuli się też zapamiętani, żeby też jakby się ciepło tak na sercu im zrobiło.
1: Przyszła pani na marsz tutaj, ale jest ktoś jeszcze z panią.
5: Jest moja córka.
1: Czyli jest to taki międzypokoleniowy marsz.
5: Tak, to bardzo fajne.

0: dlaczego tutaj pani bierze udział w tym marszu?
1: Oj, bierzemy już drugi raz nasz klub udział, no, żeby pomagać tym ludziom.
2: Nie dzieli nas wiek i sadzimy te żonkile i wspieramy.
3: Co roku jesteśmy na kwestach, po prostu złapałam takiego bakcyla.
0: Co macie na głowach?
4: Mamy opaski ze żonkilami.
0: I w ten sposób pokazujecie, że jesteście z tymi podopiecznymi hospicjum?
4: Tak. I jeszcze mamy tabliczki z żonkilami.
0: Czy to już tradycja, że tutaj jesteście, bierzecie udział w marszach?
5: Z naszej szkoły wszystkie osoby, które są zaangażowane w pomoc hospicjum Świętego Łazarza, rok w rok uczestniczą w marszu żonkilowym. I tutaj mówię o klasach młodszych, 1-3. Starsze klasy 4-8 zwykle kwestują na plantach krakowskich.
0: Przemarsz to część przygotowań do 30. jubileuszowych Pól Nadziei. Co jeszcze inauguruje tę akcję?
6: Renata Bolonska, koordynator akcji Pola Nadziei, Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Świętego Łazarza w Krakowie. W ogóle dzisiaj przez cały dzień wiele się działo tutaj w Rynku Głównym, ponieważ nasi młodzi wolontariusze kwestowali na Rynku Głównym i na uliczkach przyległych, zapraszali do takiego wspólnego sadzenia żonkili.
0: Na co ma zwrócić uwagę żonkilowy marsz, który w zasadzie przechodzi przez samo centrum miasta? Czy to też jest uwaga dla turystów, dla mieszkańców, żeby na chwilę się zatrzymali?
6: Ten marsz ma na celu ukazanie naszej solidarności z chorymi w Hospicjum Świętego Łazarza. Jest takim radosnym wydarzeniem, który symbolizuje naszą solidarność, naszą troskę o chorych. Bierze w nim udział bardzo dużo młodych ludzi. Jest prowadzony przez orkiestrę reprezentacyjną Akademii Górniczo-Hutniczej, więc jest bardzo widoczny. Jest też takim wydarzeniem atrakcyjnym dla turystów, bo idący marsz jest filmowany przez przechodniów, zatrzymują się, patrząc, co się dzieje.
7: Na miejscu była Karolina Suter. Ponad 200 lampionów rozświetli zimą ogród doświadczeń imienia Lema. 6 listopada otwarcie tegorocznej odsłony Ogrodu Świateł i tym razem motywem przewodnim będą zwierzęta świata. Za organizację ekspozycji odpowiedzialna jest nowa firma, mówi nam Edyta Gajewska, rzecznik prasowy Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, której filią jest Ogród Doświadczeń.
8: Gościmy u siebie wystawy świetlne. Zaczynają się montować światełka i pierwszy raz współpracujemy z nową firmą. U nas w Ogrodzie Doświadczeń zapowiadają wystawę świetlną pod nazwą Królestwo Zwierząt. Ta wystawa już bardzo się podobała w Białymstoku. Mam nadzieję, że w Krakowie też się będzie podobała. Ona się składa z kilku elementów, którym wspólnym motywem są zwierzęta. Będzie opowieść dżungli i sawanny, więc będzie lew, słonie, potem będzie leśne królestwo, potem będzie kraina minionych czasów i na końcu świetliste głębiny ze zwierzętami morskimi przeróżnymi.
7: Wstęp jest biletowany, rozmawiał Oskar Płatek.

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat,

0: Kakadwa Kraków.
1: Siedzę w Reszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Eska 2.
2: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowa